0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Jak hałas uliczny wpływa na codzienne życie w Gdyni i co można zrobić, żeby go ograniczyć? Takie właśnie pytania Urząd Miasta skierował do mieszkańców. Rozpoczął się etap zbierania uwag i opinii mieszkańców w konsultacjach społecznych, a mieszkańcy i mieszkanki jeszcze do 31 lipca mogą podzielić się swoimi doświadczeniami oraz opinią na temat dotąd wypracowanych rozwiązań. Etap zbierania uwag i opinii mieszkańców to drugi etap konsultacji społecznych dotyczących rozwiązywania problemów hałasu ulicznego. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, zależy nam na tym, żeby Gdynia była miejscem, w którym po prostu dobrze i zdrowo się mieszka, także pod względem komfortu akustycznego, niezależnie od dzielnicy zamieszkania i codziennych przyzwyczajeń. Udział w konsultacjach można wziąć na dwa sposoby. Pierwszy to wypełnienie ankiety online dostępnej na stronie internetowej konsultujemy.gdynia.pl. Ankieta składa się z maksymalnie kilkunastu pytań w zależności od udzielonych odpowiedzi w trzech częściach dotyczącej ogólnych kwestii związanych z hałasem ulicznym w Gdyni oraz odnoszącej się do konkretnych lokalizacji oraz proponowanych dla nich rozwiązań. W trzeciej części można zgłosić własne uwagi, wskazać problematyczne miejsca lub zaproponować działania, które zdaniem mieszkańców warto podjąć. Wejherowskich policjantów odwiedzili mali mieszkańcy miasta. W komendzie pojawili się podopieczni z przedszkola OLU. Najmłodsi goście z ogromnym zainteresowaniem zwiedzali budynek komendy, mieli możliwość zobaczyć policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dużym zainteresowaniem cieszył się również policyjny radiowóz, w którym dzieci mogły usiąść, poczuć się jak prawdziwi policjanci i przez chwilę wcielić się w rolę kierowców, radiowozu oraz autobusu. Podczas spotkania policjanci rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa i podstawowych przepisach ruchu drogowego. Nauka odbywała się poprzez zabawę i praktyczne ćwiczenia, dzięki czemu najmłodsi z zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowanych aktywnościach. Jak relacjonują mundurowi, nie zabrakło uśmiechów, ciekawych pytań oraz wielu pozytywnych emocji. Na zakończenie przedszkolaki dowiedziały się również, jak ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe, szczególnie podczas poruszania się po drogach i po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności. Na pamiątkę wizyty dzieci otrzymało od wejherowskich policjantów opaski odblaskowe, które z pewnością przydadzą się w ruchu drogowym, a także będą przypominały o zasadach bezpieczeństwa. Policjanci z Gdyni prowadzą poszukiwania 25-letniego obywatela Pakistanu Etishama Nafisa. Mężczyzna zaginął 23 marca po zejściu z pokładu statku. Jak informują funkcjonariusze, 25-latek około godziny 12 opuścił statek, na którym przebywał, jednak do tej pory nie wrócił. O jego zaginięciu została powiadomiona policja. Zaginiony ma około 185-190 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie czarne włosy, brodę oraz ciemne oczy. W dniu zaginięcia ubrany był w zieloną kurtkę oraz niebieską dżinsy. Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny lub widziały go po 23 marca o pilny kontakt z policją. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Budowanie z klocków, kreatywne wyzwania konstrukcyjne i zdrowa rywalizacja. To czeka nas w ostatni dzień miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Odbędzie się w niej turniej Zakolegujmy się. W turnieju mogą wziąć udział trzyosobowe drużyny. Rodzinne, koleżeńskie lub międzypokoleniowe. Uczestnicy zmierzą się z zadaniami konstrukcyjnymi, w którym

0: Kluczowe będą współpraca, komunikacja i radość ze wspólnego działania. Jak podkreśla Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Wejherowskiej Biblioteki, zakolegujmy się, to coś więcej niż turniej. To inicjatywa pokazująca, że nawet z małych elementów można budować wielkie rzeczy, relacje, wspomnienia i wspólnie spędzony czas. Na uczestników czekają 3 etapy oraz 3 kreatywne wyzwania konstrukcyjne. Każda drużyna stworzy własne budowle, które na zakończenie zostaną połączone w jedno wspólne miasto marzeń. Organizatorzy zapowiadają atmosferę pełną radości, współpracy i pozytywnych emocji. Wydarzenie ma pokazać, że budowanie z klocków może skutecznie łączyć pokolenie od dzieci po seniorów. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja drogą mailową na adres krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl. Ponad dwukrotnie przekroczyła dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Efektem była utrata prawa jazdy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 11 maja około 11 w Kłaninie. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili tam kontrolę prędkości. Podczas działań zatrzymali do kontroli samochód marki Ford. Pomiar wykazał, że kierująca jechała 105 km na godzinę na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. W związku z rażącym przekroczeniem prędkości policjanci natychmiast zatrzymali kobiecie prawo jazdy. 23-latka została również ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymała 13 punktów karnych. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. W Gdyni odbyło się spotkanie NERS Naval Evolution of Research and Design Symposium. To pierwsze polsko-szwedzkie forum poświęcone okrętom wojennym. W jego trakcie skupiono się na programie Delfin, zamówieniu nowoczesnych okrętów, rozpoznania radioelektronicznego dla marynarki wojennej RP, ORP Jerzy Różycki i ORP Henryk Zygalski, nazwanych tak na cześć genialnych matematyków, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska, temat bezpieczeństwa w naszych czasach jest szczególnie ważny. Świadczy o tym to, co dzieje się m.in. na Bałtyku. Dlatego takie wydarzenie, jak organizowane w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, wpisuje się w potrzebę, w myślenie i współpracę, by zadbać o nasze bezpieczeństwo w Polsce i oczywiście szerzej w Europie. Według planów okręty w ramach programu Delfin mają wypłynąć na wody Morza Bałtyckiego w roku 2027. Burmistrz miasta Puck zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Te dotyczą projektu gminnego programu rewitalizacji gminy miasta Puck na lata 2026-2032. Program rewitalizacji jest kluczowym dokumentem, który umożliwia realizację procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni oraz gospodarki prowadzone w sposób skoordynowany, zaplanowany i skoncentrowany terytorialnie. Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na formularzu w terminie od 23 kwietnia do 28 maja. Konsultacje dokumentu odbędą się również w formie stacjonarnej w dniu 14 maja w godzinach 15-17 w sali 115 Urzędu Miasta Puck. Projekt gminnego programu rewitalizacji gminy miasta Pucka na lata 2026-2032 oraz formularz zgłaszania opinii i uwag jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Puck. Wejherowscy strażnicy miejscy ruszyli na pomoc czworonożnemu mieszkańcowi okolicy. Potrzebującym tym razem okazał się lis, a konkretnie lisica. 12 maja tuż po godzinie 7.20 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na boisku powiatowego zespołu szkół nr 1 przy ulicy Bukowej w Wejherowie w siatkę od bramki zaplątał się lis i nie może się uwolnić. Funkcjonariusze straży miejskiej wspólnie z pracownikiem szkoły po rozcięciu siatki uwolnili lisicę. Ta jednak zamiast natychmiast oddalić się w bezpieczne miejsce, natychmiast wpadła w kolejną siatkę. Z niej również została uwolniona, tym razem skutecznie. Straż miejska przypomina, że właśnie trwa okres ochronny lisów. Te na przełomie miesięcy kwietnia i maja mają młode i nie można na nie polować, odławiać i płoszyć ich, zabijać oraz niszczyć ich nor.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: 21 dni, wschód słońca 4:43, zachód 20:33, dzień oczywiście coraz dłuższy, trwa 15 godzin i 40 minut i jest jeszcze krótszy od najdłuższego o godzinę i 7 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 37 dni, do wakacji, jeśli ktoś takowe ma, 42 dni, a myśl na dziś jest taka: przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. Trzeba marzyć, a jeszcze najlepiej, jak te marzenia co jakiś czas się spełniają. I tego wam i sobie życzę na ten dzisiejszy kolejny dzień w tym tygodniu i zapraszam na nasze poranne spotkanie, mówiąc wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Two ships in the night.

Miejscach zbliżają się zmiany w organizacji ruchu. Gdzie i dlaczego? O tym już za chwilę powiemy Wam. Także o projekcie pod nazwą Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na terenie miasta Słupska usłyszycie, o kursie dla technika turbin wiatrowych w Lęborku, a także powiemy Wam o spacerze z leśniczym w Wejherowie. Na informacje z regionu zapraszam Michał Jarosz. Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Spacery z leśniczym w okolicach Wejherowa spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Przed nami kolejne takie wydarzenie. W niedzielę 17 maja odbędzie się kolejny spacer z leśniczym, podczas którego z kijkami wyruszymy leśnymi ścieżkami w kierunku Pędkowic w poszukiwaniu muzealnych egzemplarzy drzew. Chętni spotkają się tradycyjnie o godzinie 11 przy małej scenie w Parku Miejskim w Wejherowie. Trasa będzie liczyć około 10 km i jak zawsze nie zabraknie w jej trakcie ciekawostek przyrodniczych, jak zapewniają organizatorzy, dobrej atmosfery oraz czasu na wspólne rozmowy. Spacer poprowadzi nadleśniczy Leśnictwa Biała, Nadleśnictwa Gdańsk Mariusz Dyderski oraz instruktor Nordic Walking. W drodze powrotnej zaplanowano przystanek na ognisko na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Wejherowie. Warto zabrać ze sobą termosy, kanapki i oczywiście jakieś kiełbaski na ognisko. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje o ostatnich wolnych miejscach na bezpłatne szkolenie Wprowadzenie do pracy technika turbin wiatrowych. Kurs skierowany jest do osób dorosłych powyżej 25 roku życia i ma pomóc uczestnikom zdobyć podstawowe umiejętności związane z branżą energetyki wiatrowej. Szkolenie organizowane będzie w Branżowym Centrum Umiejętności w Lęborku w dwóch terminach. Pierwszy zaplanowany na 30 i 31 maja oraz 6 czerwca, natomiast drugi odbędzie się 7, 13 i 14 czerwca. Organizatorzy podkreślają, że udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenia oraz wymagane dokumenty należy dostarczyć do 22 maja. Urząd Pracy zaznacza, że szkolenie ma być okazją do zdobycia nowych kwalifikacji w rozwijającej się branży związanej z odnawialnymi źródłami energii i nowoczesnym rynkiem pracy. Słupsk ma szansę otrzymać ponad 11 milionów złotych dofinansowania na inwestycje związane z ochroną miasta przed skutkami intensywnych opadów i podtopień. Projekt przygotowany przez samorząd zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej konkursu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt pod nazwą Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na terenie miasta Słupska, etap pierwszy, zakłada realizację szeregu inwestycji mających poprawić retencję wody i ograniczyć zalewanie ulic. W planach jest m.in. przebudowa parkingu przy ulicy 11 listopada z wykorzystaniem przepuszczalnej nawierzchni oraz budową ogrodów deszczowych. Nowe tereny zielone mają powstać także u zbiegu ulic Piłsudskiego, Sobieskiego i Szczecińskiej, gdzie zaplanowano park kieszonkowy z elementami rekreacyjnymi i sensorycznymi. Całkowita wartość projektu wynosi około 15 milionów złotych. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 11,5 miliona złotych, natomiast wkład własny miasta ma wynieść około 3 400 tysięcy złotych. Uwaga, kierowcy z Trójmiasta, zbliżający się mecz na gdyńskim stadionie spowoduje zmiany w organizacji ruchu. W poniedziałek 18 maja od godziny 18 w związku z meczem Arka Gdynia Termalika Bruk Bet Ciecza wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego. Obejmą one ulicę Olimpijską, Kazimierza Górskiego, Sportową, Wileńską, Łużycką oraz Stryjską na odcinku od węzła imienia Macieja Brzeskiego do ulicy Małokackiej. Na czas organizacji meczu możliwe będzie parkowanie na buspasie ulicy Małokackiej. Przywrócenie stałej organizacji ruchu zaplanowano na godzinę 22. W związku z wydarzeniem sportowym w godzinach od 17 w trakcie trwania meczu oraz do około 22, maksymalnie do 23, jedynym i głównym wyjazdem z Witomina w kierunku wschodnio-północnym będzie wyjątkowo ulica Witomińska. Na jej odcinku czasowo przestaną obowiązywać dotychczasowe ograniczenia. Wschód mieliśmy dzisiaj o 4:43. Pogoda dzisiaj się zapowiada naprawdę interesująca. Zazwyczaj, kiedy o pogodzie mówi się, że jest interesująca, to znaczy, że nie jest zbyt dobra. No i dzisiaj nie do końca chyba tak będzie. Co prawda miejscami mogą się pojawić burze, miejscami grad, miejscami przelotne opady deszczu, ale przynajmniej temperatura poszła w górę. 11 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce dziś zagości na termometrach. 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewnie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.

0: Mój ulubiony przedmiot w szkole to historia. I dlatego teraz o historii 14 maja dla Was słów kilka. W roku 1922 reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała pierwszy w historii mecz międzypaństwowy przed własną publicznością, przegrywając na stadionie Krakowi z Węgrami 0-3. W roku 1952 ustanowiono odznakę wzorowy kierowca. Ciekawe, czy taka odznaka jeszcze obowiązuje. W roku 1984, czyli 42 lata temu, miała miejsce premiera komedii science fiction Seks Misja w reżyserii Juliusza Machulskiego. Ostatnio oglądałem, powiem wam, że cały czas się tak samo śmieję przy okazji tego filmu. W roku 1796 brytyjski lekarz Edward Jenner zaszczepił 8-letniego chłopca wirusami ospy krowianki, uzyskując dzięki temu po raz pierwszy odporność biorcy na wirusy, wirus ospy prawdziwej. W roku 1900 w Paryżu rozpoczęły się drugie letnie igrzyska olimpijskie. W roku 1908 Wilbur Wright odbył pierwszy lot samolotowy z pasażerem. W roku 1963 członkowie zespołu The Rolling Stones podpisali swój pierwszy kontrakt. W roku 2017 Emmanuel Macron został zaprzysiężony na urząd prezydenta Francji. Coś słyszałem, że ostatnio żona go pobiła, albo coś w tym stylu. Nie wiem, czy to plotka, czy to prawda. Próbuję to sprawdzić, ale na razie słabo mi to wychodzi. Może w ciągu dzisiejszego porannego spotkania uda mi się ustalić fakty, czy tak właśnie było.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Ja dzisiaj o poranku pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich farmaceutów, bo to dziś wasze święto. W związku z tym również mam tak zwany dowcip apteczny. Do apteki wpada blady, drżący chłopiec. Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe? A co cię boli, chłopcze? Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda moje świadectwo. To takie przypomnienie, że za chwilę koniec roku i pewnie rodzice będą chcieli zobaczyć świadectwo. Może wcześniej lepiej udać się do apteki i nabyć jakieś środki przeciwbólowe? No chyba, że macie dobre stopnie i to was zupełnie nie interesuje. Pozdrawiam wszystkich uczących się, wszystkich pracujących, wszystkich tych, którzy dopiero zmierzają do szkoły czy do pracy. Zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Północ i centrum z alertami. Dziś możliwe tam burze. Znów zmasowane rosyjskie ataki w Ukrainie, między innymi na Kijów. Będzie też o nocnej szychcie w zabytkowej kopalni.

0: Marcin Krzemiński. 7 województw w północnej i centralnej Polsce z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać po południu. Dotyczą Pomorza, Kujaw, większości powiatów Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Częściowo także Mazowsza, Pomorza Zachodniego i województwa łódzkiego. Wyładowaniom będą towarzyszyć ulewy i silny wiatr, a miejscami też drobny grad. Rosja nie odpuszcza. Po kilku dniach zawieszenia broni teraz nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Na Kijów w nocy spadły rakiety balistyczne, informuje mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Wróg miał też wykorzystać liczne drony. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne informują również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Tymczasem spotkanie na szczycie Trumpa z Xi Jinpingiem rozpoczęło się nad ranem polskiego czasu w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej podkreślił, że jest to pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany. Z kolei amerykański prezydent nazwał Xi Jinpinga wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Ostatni egzamin napisany. Ósmoklasiści językiem obcym zakończyli wczoraj maraton egzaminów końcowych. Zdecydowana większość wybrała język angielski.
1: To najprostsze było ogólnie.
2: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadania z tekstem, że trzeba było dopisywać różne słówka. Był e-mail.
3: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne.
0: Wyniki egzaminu 3 lipca. Wciąż natomiast trwają oczywiście matury. Dziś rano pisemny egzamin z informatyki, a po południu również pisemne sprawdziany z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Zjedź się do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią noc muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik, zapewnia Roman Chytry z muzeum.
4: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
0: Na chętnych czekają 4 trasy: podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci dziękują wszystkim służbom, instytucjom oraz mieszkańcom za wsparcie i zaangażowanie w działania prowadzone w związku z zaginięciem 14-letniej dziewczyny. Poszukiwania prowadzone były w powiecie puckim. W niedzielne przedpołudnie dyżurny z puckiej drogówki został powiadomiony o zaginięciu nastoletniej mieszkanki powiatu. Od razu rozpoczęto czynności zmierzające do odnalezienia 14-latki. Komendant powiatowy Policji w Pucku ogłosił alarm dla funkcjonariuszy. Natychmiast rozpoczęto działania poszukiwawcze, publikowano komunikaty z wizerunkiem zaginionej oraz prowadzono intensywne sprawdzanie i penetrację miejsc. W działania zaangażowani byli policjanci z Komisariatu Policji w Juracie, we Władysławowie, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku, a także policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Wsparcia udzielili również ratownicy z Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych w Helu, Jastarni, Karwi i Władysławowie. Dzięki wspólnym działaniom nastolatka została odnaleziona. Policjanci podkreślają, że żadne zgłoszenie dotyczące zaginięcia osoby nie pozostaje obojętne dla służb. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku przypomina o możliwości uzyskania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Program skierowany jest do pracodawców i przedsiębiorców planujących utworzenie nowych miejsc pracy przy wsparciu środków z Funduszy Pracy. W ramach programu można otrzymać refundację do 27 000 zł w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej na minimum 12 miesięcy. Wyższe wsparcie sięgające 40 000 zł przewidziano dla przedsiębiorców deklarujących zatrudnienie przez co najmniej 18 miesięcy. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wyposażenie nowego stanowiska pracy. Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku. Dodatkowe informacje można uzyskać także bezpośrednio w

0: siedzibie urzędu przy ulicy Gdańskiej. Przedszkole miejskie nr 23 Promyczek w Słupsku organizuje zbiórkę artykułów plastycznych dla dzieci z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Akcja potrwa do 29 maja. Zebrane materiały trafią do podopiecznych placówek wsparcia dziennego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. To miejsca, które zapewniają dzieciom opiekę, pomoc oraz możliwość rozwijania zainteresowań po zajęciach szkolnych. Organizatorzy zbierają m.in. kredki, farby, flamastry, bloki rysunkowe i techniczne, plastelinę, kolorowanki, klej oraz nożyczki. Jak podkreślają pomysłodawcy akcji, każdy przekazany artykuł to nie tylko pomoc materialna, ale także szansa dla dzieci na rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wyrażanie emocji poprzez twórczość. Inicjatywa Promyczka ma również promować empatię i zaangażowanie społeczne wśród najmłodszych mieszkańców miasta. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się pierwsze forum poświęcone sektorowi kultury Miasto Kreacji Gdynia 01. W jego trakcie przedstawiciele instytucji kultury i organizacji społecznych wraz z twórcami rozmawiali o swoich doświadczeniach i kierunkach rozwoju kultury w Gdyni. Miasto Kreacji Gdynia 01 to wydarzenie, które stanowi przestrzeń spotkania twórców, animatorów, organizatorów instytucji kultury, a także szeroko rozumianego sektora kreatywnego. Odbyło się w dniach 12 i 13 maja. Dwudniowy program wydarzenia obejmował panele dyskusyjne poświęcone m.in. lokalnym inicjatywom kulturalnym, partnerstwom i finansowaniu projektów, funkcjonowaniu gdyńskiego ekosystemu kreatywnego, edukacji do kultury oraz strategiom rozwoju kultury w Gdyni. Organizatorem forum było miasto Gdynia. Pełen program wydarzenia znajdziecie na stronie gdyniakulturalna.pl. Zagrzmi i popada dzisiaj w ciągu dnia, ale jedynie miejscami, to nawet w ogóle grad się może dziś pojawić. W pozostałych miejscach i generalnie w całym regionie zachmurzenie umiarkowane lub duże i temperatura wahająca się między 11 stopniami w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Ulinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas oglądamy niskie wartości, a wiatr utrzymywać się będzie dziś umiarkowany, w czasie burzy porywisty.
1: Norda.

0: Pankracy, Serwacy i Bonifacy, gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają. No piękna zapowiedź na to lato. Amerykanie mówią, że to lato ma być gorące, a według tego przysłowia na dziś to raczej będzie zimno, bo przymrozki pojawiały się i jeszcze się mogą pojawić. Także uważajcie, nad ranem może być zimno, ubierzcie się ciepło. Arkadiusz Mieńczewski zaprasza na nasze czwartkowe spotkanie, 14 dzień maja. Dzisiaj imieniny obchodzą Maciej, Bonifacy, Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna. Pozdrawiamy dzisiaj wszystkich opiekunów medycznych i farmaceutów, bo to właśnie wasze dzisiaj święto. No i już za chwilę o tych, którzy też będą dzisiaj świętować swoje imieniny, a są to Maciej i Michał. I o tych właśnie dwóch imionach słów kilka już za chwilę. Oprócz tego dobre wiadomości dla kierowców dzisiaj o poranku, no bo będzie dzisiaj tańsze paliwo, a poza tym to tańsze paliwo będzie jeszcze do końca maja, a nie tylko do 15 maja. To dobre wiadomości na początek dnia. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
7: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę.

0: bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Reklama.

0: Księgę Innym rozpoczynamy od Macieja. To imię, które kojarzy się z inteligencją, spokojem i dużą życiową zaradnością. To osoba, która potrafi zachować opanowanie nawet w trudnych sytuacjach i wzbudza zaufanie swoim rozsądkiem oraz naturalną pewnością siebie. Ambitny, konkretny i bardzo odpowiedzialny, Maciej szybko analizuje sytuację, podejmuje przemyślane decyzje i nie boi się nowych wyzwań w pracy. Sumienny, zaangażowany i skuteczny, można na nim polegać, bo zawsze stara się doprowadzić sprawy do końca. W relacjach szczery, lojalny i bardzo wspierający. Nie zawsze od razu pokazuje emocje, ale wobec bliskich jest oddany i troskliwy. Michał, imię, które kojarzy się ze spokojem, rozsądkiem i wewnętrzną siłą, to osoba, która potrafi zachować równowagę nawet w trudnych sytuacjach. Inteligentny, wrażliwy i bardzo odpowiedzialny, potrafi słuchać, analizować, podejmować przemyślane decyzje. W pracy sumienny, dokładny i godny zaufania, można na nim polegać, bo zawsze stara się doprowadzić sprawy do końca. W relacjach szczery, lojalny i bardzo wspierający, nie zawsze od razu pokazuje emocje, ale ceni prawdziwe więzi, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Wszystkiego najlepszego, panowie, dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
6: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie, czas zobaczyć, co tam na drogach się u nas dzieje. Zaczniemy sobie od Gdyni i zaczniemy sobie od tych mniej pozytywnych wiadomości, czyli na estakadzie Kwiatkowskiego nic się nie zmieniło. No niestety roboty drogowe i utrudnienia z nimi związane potrwają jeszcze do końca czerwca, dlatego póki co trzeba się nastawić na to, że tą trasą nie przejedziemy specjalnie szybko. No i tym razem też tak jest. Poza tym na szczęście jakoś po ranne godziny szczytu się nie odcisnęły mocnym piętnem na Gdyni. Oczywiście na przykład Derdowskiego w stronę Kosakowa w pobliżu skrzyżowania z Dąbka jest troszkę

0: zapchana autami, tak samo fragment Dąbka tuż przed skrzyżowaniem z Derdowskiego, ale podejrzewam, że szybko ta sytuacja się rozładuje. Śródmieście przejezdne, w południowej części Gdyni to głównie tylko Chwaszczyńska jak zwykle się wyróżnia, choć wielkich korków na niej nie ma. No i dobra wiadomość, na trójmiejskiej obwodnicy spokój, na szczęście nic niedobrego się tam nie dzieje. Arterie z Rumi do Gdyni chyba lepiej się prezentuje tym razem ulica Hutnicza na ulicy Morskiej. Ruch jest fragmentami dość intensywnie podwyższony. No i do Rumi przeskakujemy, zobaczmy, czy coś tutaj się dzieje. Na szczęście niewiele póki co. Ruch generalnie w mieście odbywa się dość sprawnie, podobnie zresztą w Redzie. Tutaj też nic negatywnie się nie wyróżnia na tle innych ulic. Wejherowo przejezdne może poza fragmentami ulicy Sobieskiego i jeszcze może troszeczkę się nam zapycha Batalionu Morskiego. Do Lęborka dojechalibyśmy sprawnie, gdyby nie nieszczęsna gościcińska górka. No niestety tutaj na Lęborskiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Szeroką ruch toczy się ślimaczym wręcz tempem, ale już dalej do Lęborka sobie śmigamy. Lęborg póki co jeszcze nie ma żadnych korków, zobaczymy co będzie później. A jeśli chodzi o Słupski, okolicę, to klasyka gatunku, podwyższony ruch na Bohaterów, Westerplatte, więcej aut niż jest to poza godzinami szczytu na trasie 213 z Siemianic do Słupska. No i oczywiście, że troszkę musi się nam zapychać ulica Główna w Kobylnicy. Temperatura idzie nam delikatnie w górę. Dzisiaj na termometrach zobaczymy 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu mogą się dzisiaj pojawiać, a może czego padać, bo zachmurzenie będzie przynajmniej umiarkowane albo wręcz duże. Dodatkowo miejscami może dziś pogrzmieć i miejscami może pojawić się grad. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy może być wyjątkowo porywisty.
1: Śniadanie z Norda FM.

Pozdrowienia o poranku dla wszystkich kierowców, a szczególnie dla tych, którzy muszą dzisiaj zatankować. Na początek od ekspertów e-petrolu, którzy wskazali, w których województwach w Polsce najtańsze jest paliwo. Jeżeli chodzi o benzynę 95, to najtańsza jest na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i Wielkopolsce, a najdroższa w Małopolsce, w województwie pomorskim, natomiast najbardziej atrakcyjny cenowo.

0: jest diesel. Najwięcej kosztuje on na Opolszczyźnie oraz w Warmii i Mazurach. Dobra wiadomość jest taka, że opublikowano rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywanie niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa. A ile dzisiaj zapłacimy za paliwa? Litr 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a olej napędowy 6,92, czyli cały czas poniżej granicy 7 zł. Szerokiej drogi dla Was wszystkich o poranku. Można jechać tankować.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
5: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: czas na poranne sukcesy. W wykonaniu oczywiście Iggy Świątek, która wczoraj pokonała Jessica Pegulę 6-1 i 6-2. Iga Świątek tym samym oficjalnie zapewniła sobie utrzymanie trzeciego miejsca w światowym rankingu WTA po turnieju w Rzymie. To efekt awansu do półfinału po rozbiciu Jessiki Peguli. No świetnie, że trzecie miejsce. Gratulujemy. Były takie czasy, że było pierwsze, ale na pierwszym na razie Aryna Sabalenka, na drugim Elena Rybakina i na trzecim właśnie Iga Świątek. Tuż za Igą Coco Gauff i na piątym Jessica Pegula. Tak wygląda pierwsza piątka najlepszych tenisistek na świecie. No i teraz czekamy na kolejne zwycięstwa Igi. Mamy nadzieję, że w Rzymie jeszcze się uda dobić kilka punktów do tej klasyfikacji. No już pewnie nie będzie to ani drugie, ani pierwsze miejsce, bo tu różnice w punktacji są naprawdę duże. Pierwsza Aryna Sabalenka ma 9960 punktów, a Iga ma 7273 punkty, czyli jeszcze sporo musiałaby zyskać, żeby trafić z powrotem na pierwsze miejsce, ale wszystko przed Igą, przecież to nie koniec jej gry w tenisa. Samych sukcesów również dla Was o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.
3: Leśnicy rozpoczęli liczenie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Resort obrony dementuje, Amerykanie nie wstrzymali przerzutu żołnierzy do Polski. Za chwilę też wilk, smakosz owoców.
4: Uwielbia jeść banany.
3: To nowy lokator zoo w Opolu. Marcin Krzemiński. Leśnicy rozpoczęli tak zwaną inwentaryzację lasów i liczenie strat po ubiegłotygodniowym pożarze w Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
5: I leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym zdrowym drzewostanom.
3: W części lasu, który był objęty pożarem ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony dementuje doniesienia medialne w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu

0: 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. Portal Army Times poinformował wczoraj, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku, czyli sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. To nieprawda, ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Czytamy we wpisie Cezarego Tomczyka na platformie X. Wiceszef resortu obrony zapewnia, że Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
1: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
0: Śledztwo wykazało, że żłobki istniały tylko na papierze, co jednak bardzo ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Litr benzyny 95 może kosztować dziś nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a litr oleju napędowego 6,92. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Energii. Przypomnę, że rządowy pakiet ceny paliw niżej, obniżający akcyzę i VAT na paliwa właśnie, został przedłużony na razie do końca maja. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Na koniec jeszcze u nas drapieżnik z nietypową dietą. Ludwik, nowy lokator opolskiego zoo, to wilk grzywiasty. To gatunek pochodzący z Ameryki Południowej. Jego przedstawiciele to miłośnicy owoców, mówi Tomasz Teratuta z opolskiego zoo.
2: Ten wilk, który do nas przyjechał, na przykład jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany.
0: Ludwik trafił do Opola z okolic francuskiej Marsylii. Dołączył do wilczycy Izy. Teraz zadaniem zwierząt będzie zwiększenie populacji tego zagrożonego wyginięciem gatunku.
3: Na regionalne informacje w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W ramach inwestycji powstaną zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe i mini park. W środę w Urzędzie Miasta w Redzie przedstawiciele władz Redzkiego Magistratu podpisali umowę z wykonawcą na projekt związany z gospodarowaniem wodami opadowymi. Poprawę efektywności zagospodarowania wód opadowych z lewni KD5 w gminie Miasto Reda to nazwa projektu, na który w ubiegłym roku Reda zdobyła dofinansowanie. 13 maja miasto wykonało kolejny krok ku realizacji, podpisując umowę z wykonawcą.
4: KD5 brzmi tajemniczo i umówmy się, że prawie dla wszystkich właściwie o co chodzi. Chodzi o to, że wzdłuż ulicy Obwodowej, to są prawie 2 kilometry, więc całkiem sporo, powstanie coś w stylu, to się nazywa parkiem linearnym, czyli będziemy nasadzać różną roślinność wzdłuż całej ulicy Obwodowej, właściwie wzdłuż tego ciągu pieszo-rowerowego, po to, żeby nam się tam milej spacerowało, ale też po to, żeby pochłaniać wody deszczowe, retencjonować je.
3: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert. W ramach inwestycji przebudowany zostanie też zbiornik retencyjny znajdujący się w rejonie skrzyżowania ulic Obwodowej z Mostową.
5: Pierwszy etap projektowania, tak więc zależy jak nam to pójdzie i załatwienie tych uzgodnień wszystkich. Chcielibyśmy tutaj ostro ruszyć, już mapę zleciliśmy, także to jest kwestia jej wykonania i prac projektowych, rozpoczęcia. Także te prace projektowe planujemy już wstępnie rozpocząć w przyszłym tygodniu nawet. Także przewidujemy gdzieś tak 2-3 miesiące na ten etap projektowy, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, i później rozpoczęcie prac.
3: Tłumaczy wykonawca Marcin Wyłuda. Całość tego projektu ma zakończyć się do końca przyszłego roku. Wartość projektu to ponad 5 700 000 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło około 3,5 miliona złotych. Mieszkańcy i turyści będą mogli wziąć udział w jubileuszowym spacerze po Lęborku przygotowanym przez lokalnych przewodników. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów 80-lecia Regionalnego Zdrowia. oddział PTTK w Słupsku i ma przybliżyć uczestnikom historię miasta oraz jego najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne. Spacer poprowadzą osoby od lat związane z lokalną turystyką i dziedzictwem regionu. Uczestnicy przejdą trasą obejmującą charakterystyczne miejsca Lęborka, poznając związane z nimi ciekawostki oraz wydarzenia z historii miasta. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma mieć zarówno edukacyjny, jak i integracyjny charakter. Spacer odbędzie się 15

0: 15 maja. Początek zaplanowano na godzinę 10 na placu pokoju w Lęborku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz odwiedzających miasto turystów. Uniwersytet Pomorski w Słupsku podpisał umowę o współpracy edukacyjnej z Zespołem Szkół Rolniczych CKZ imienia Stefana Żermskiego w Świdwinie. Dokument podpisali prorektor do spraw kształcenia dr habilitowany Andrzej Urbanek oraz dyrektor szkoły Daniel Nowak. Porozumienie rozpoczyna stałą współpracę Instytutu Biologii Uniwersytetu Pomorskiego ze szkołą w zakresie biologii, rolnictwa, agrobiznesu, biotechnologii rolniczej oraz ochrony środowiska. W ramach partnerstwa uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach, zajęciach terenowych i projektach edukacyjnych prowadzonych wspólnie z naukowcami uczelni. Zaplanowano także wizyty studyjne m.in. w gospodarstwach rolnych, laboratoriach badawczych oraz przedsiębiorstwach związanych z agrobiznesem. Szczególną rolę odegra klasa patronacka, której uczniowie otrzymają możliwość rozwijania zainteresowań naukowych oraz planowania dalszej ścieżki edukacyjnej w kierunkach przyrodniczych i biotechnologicznych. Najlepsi absolwenci klasy patronackiej będą mogli otrzymać indeks na studia w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Dziś bierzemy ze sobą parasolem, bo nie dość, że mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, to miejscami może także zagrzmieć, a może i spaść grad. Na termometrach oglądać dziś będziemy 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas niskie wartości, a na niebie wciąż dużo chmur się nam utrzymuje. Dobra wiadomość jest taka, że teraz z dnia na dzień temperatura będzie szła nam już tylko w górę.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Czwartkowy poranek, witajcie ponownie, Arkadiusz Mieńczewski. 14 dzień maja, rok 1952, uchwała prezydium rządu, pojawia się odznaka wzorowy kierowca. Po co? W celu podkreślenia poważnej roli kierowców pojazdów samochodowych w gospodarce narodowej i wyróżnienia kierowców pracujących wzorowo oraz w celu upowszechnienia wzorowych, bezawaryjnych metod ich pracy. Pięknie brzmi, prawda? Kiedyś to było jakoś tak fajniej, kiedyś było jakoś tak inaczej. No ale niestety w roku 87 uchylono ową ustawę i odznakę zniesiono z dniem 1 lipca. Można było dostać taką najpierw brązową, potem srebrną, a potem złotą. Powiecie, po co? No po to może, że jak kierowcę zatrzymał na przykład policjant, czy wtedy jeszcze milicjant, no patrzył, znał złote odznaka, czyli dobry kierowca, wzorowy kierowca, to nie każemy. Ale co ciekawe, w dniu 1 stycznia 2012 roku odznaka wzorowy kierowca została przywrócona, z tym, że jest jeden problem, bo ustawa po pierwsze nie określiła wzoru odznaki ani trybu i warunków jej przyznawania. W tym zakresie minister właściwy do spraw transportu miał wydać rozporządzenie wykonawcze, które oczywiście nie zostało wydane i w związku z tym ona jest, a jakoby jej nie było, bo nikt nie wie nawet, jak miałaby wyglądać i komu, do czego potrzebna by była taka właśnie odznaka wzorowy kierowca. No ale kiedyś był wzorowy uczeń, wzorowy kierowca. Może warto wrócić do historii i wprowadzić takie odznaki. Co wy na to?
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
5: To?
6: Salon Fajne Materace.
5: Gdzie?
6: W Wejherowie.
5: Kiedy?
6: Od 15 do 31 maja.
5: Co?
6: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
5: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
6: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
5: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
7: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
8: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
9: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.

0: Jeśli są wśród was tacy, którzy urodzili się 14 maja, to teraz proszę o zrobienie nieco głośniej radioodbiornika, bo ja powiem, jacy jesteście. Niesamowity potencjał was drzemie. Niestety trzeba zaznaczyć, że rzadko udaje wam się go dobrze wykorzystać w praktyce. Pomimo swych rozległych, różnorodnych umiejętności, nie radzicie sobie pod względem organizacyjnym. Macie skłonność do angażowania się w projekty, których nie jesteście w stanie podołać i dość często musicie z tego powodu godzić się z porażką. Za wszelką cenę staracie się zapłysnąć w oczach bliskich, co niestety, pomimo włożonej pracy, nie zawsze się udaje. Chociaż cechuje was pracowitość, cierpliwość i opanowanie, nie pozwalacie sobie na to, by byle drobnostki wyprowadzały was z równowagi. Jeśli chodzi o wasze zalety, to sympatia, życzliwość, chęć niesienia pomocy, wady, chwiejność, drażliwość, cięty język. Wasza szczęśliwa liczba to dwójka, a wśród urodzonych 14 maja są polski tenisista stołowy Andrzej Grubba, polski skrzypek, wokalista Sebastian Karpiel-Bułecka i amerykański przedsiębiorca, programista komputerowy Mark Zuckerberg. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
4: Wypadzik?
3: Radiowy wypadzik z kulturą.
4: A gdzie wypadniemy?
3: Na kasiebedze apartny język aspirani.
4: Na Kaszuby, mój panie?
3: Rycią Kłychlińsk.
4: Więc idę, Kłychliński. Panie władzo, czy przekroczyliśmy?
5: Jogodu, co by zrobić z prawo jazdy?
4: On żartuje. Oczywiście.

0: że mam.
1: W 15 kilometrów wiący kotłem piskła.
0: Nie, nie, nikt z nas nie pił. Mam dmuchać?
1: Tak, to ja się zakradłem autu, a jadę.
0: Puśćcie, zamilcz. Panie policjancie.

0: Halina Janczewska
1: i Głystk Tomasz Fopkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossis Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
4: Więcej także na foodworks.pl.
0: Reklama.
5: Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na kolejny poranny raport drogowy. W Gdyni 15 dodatkowych minut stracicie na trasie Kwiatkowskiego. Spowolnienie również na Hutniczej. Na Janka Wiśniewskiego już spokojnie, podobnie jest na Morskiej. W Rumi zwalniamy jedynie na Sobieskiego. W Redzie już praktycznie po porannym szczycie komunikacyjnym. Podobnie jest w Pucku. Przypomnę, że od wczoraj drogowcy pracują na 10 lutego. Z centrum wracamy ulicą Wejherowską. A skoro mowa o Wejherowie, zwalniacie jedynie na Chopina, 3 maja i Batalionu Morskiego. Przenosimy się do Lęborka. Jak na tę godzinę przystało, o dziwo, w mieście ruch też już spokojny. Promocja nawet przed rondem Solidarności. Na koniec zaglądamy do Słupska. W mieście ruch odbywa się płynnie, bez większych spowolnień. Jeśli jesteście świadkiem jakiegoś wypadku lub stoicie w korku, poinformujcie nas o tym, na przykład przez facebookowy profil NordaFM. A na pomorskie drogi ponownie zaglądamy za godzinę. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Dziś przedadzą niestety nam się ponownie parasole. Synoptycy przewidują przelotne opady deszczu.

0: miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach maksymalnie do 11 stopni w Lęborku, Słupsku, 12 w Pucku, Wejherowie, Gdyni, w Gdyni 14 kresek. Jak na połowę maja chłodno, nie ma się co dziwić, nadal mamy zimnych ogrodników. Ciśnienie niskie, 998 hektopaskali. Biometr niekorzystny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Dzisiaj znowu mamy taki dzień lekko chorobowy, dzień opiekuna medycznego, dzień farmaceuty. Pozdrawiam bardzo serdecznie, wam wszystkim zdrowia życzę i mam dla was informację. Do końca maja wszystkie przychodnie muszą przestawić się na centralną e-rejestrację. Nowy system ma wywrócić do góry nogami sposób zapisywania się do lekarza i zgłaszania wolnych terminów. Wszystko zaczęło się już na początku roku, a teraz decydująca faza wdrożenia. Na razie obejmuje wybrane świadczenia, m.in. pierwszą wizytę u kardiologa, mammografię czy badania HPV. Już dzisiaj pacjenci mogą zapisać się na nie przez internet, sprawdzając dostępne terminy w różnych miejscach i wybierając najdogodniejszą opcję bez dzwonienia po przychodniach. To trochę tak jak było podczas koronawirusa, kiedy pojawiły się szczepionki, no i był już taki system, który pozwalał się zapisać w dogodnym dla nas miejscu, tam gdzie te szczepionki były, bo był taki czas, że tu były, a tam nie było, bo wtedy wszyscy chcieli się szczepić. Przy kolejnych już było nieco inaczej, ale takie zmiany nas czekają. Podobno wkrótce będziemy mogli tak zapisywać się już do każdego lekarza. No czekamy oczywiście z niecierpliwością, bo ma to zmniejszyć kolejki i dzięki temu będziemy mogli szybciej pojawić się u lekarza specjalisty.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych.

0: zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Już w tę sobotę Lemberg zamieni się w centrum historii, folkloru i dawnych tradycji. Miasto po raz kolejny włącza się w obchody Europejskiej Nocy Muzeów, a tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Hej na Ludowo. 16 maja od godziny 18 do 22 mieszkańcy i turyści będą mogli bezpłatnie odwiedzać najciekawsze miejsca w mieście i uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach przygotowanych dla całej rodziny. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na dziedzińcu muzeum przy ulicy Młynarskiej. Chwilę później będzie można spotkać się ze sztuką podczas zakończenia wystawy poświęconej Alfredowi Lubockiemu. Nie zabraknie też atrakcji praktycznych. O godzinie 19 rozpoczną się warsztaty garncarskie z pokazem toczenia naczyń na kole. Dużo będzie się działo także w wieży ciśnień w Parku Chrobrego. Najmłodsi spróbują tutaj swoich sił w dawnych rzemiosłach, a miłośnicy folkloru usłyszą kaszubskie pieśni i zobaczą występy zespołów ludowych. Na odwiedzających czekać będą także regionalne przysmaki przygotowane przez koło gospodyń wiejskich oraz panorama miasta z tarasu widokowego. Noc muzeów to także okazja do odkrywania tajemnic lęborskich baszt. W jednej będzie można zobaczyć repliki średniowiecznej broni, a w innej poznać sekrety ziołolecznictwa i pszczelarstwa. Baszta Wykuszowa zamieni się w dawną zagrodę ze zwierzętami, a w baszcie Not pojawi się szeptucha, czyli ludowa uzdrowicielka. Dla części uczestników, którym udało się skorzystać z ograniczonej ilości wejściówek, przygotowano również zwiedzanie dawnego Zamku Krzyżackiego, dziś siedziby Sądu Rejonowego. O historii tego miejsca opowiedzą członkowie Lęborskiego Bractwa Historycznego, którzy pokażą także średniowieczne uzbrojenie. Wieczorne atrakcje przygotowała także Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, gdzie będzie można zwiedzić zabytkowy gmach, wejść na wieżę, stworzyć ludowy kolasz czy własnoręcznie wykonać tradycyjne motanki. Organizatorzy przekonują, że tej nocy historia i folklor ożyją w całym mieście.

0: Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o tej teorii, że my, mężczyźni, generalnie boimy się kobiet. Bo, wiecie, najlepiej jest tak, jak kobieta ma zawsze rację, a nawet jak nie ma racji, to też ma rację. Ale to okazuje się, nie tylko my, mężczyźni, tak mamy, bo mam przede mną takie odkrycie, które wydaje się ciekawostką dla nielicznych, ale w praktyce podważa podstawowe założenia nauki. Okazuje się, że miejskie ptaki w Europie wcale nie traktują ludzi jednakowo i potrafią reagować inaczej w zależności od tego, kto się do nich zbliża. W badaniach prowadzonych w kilku krajach Europy, w tym Francji, Niemczech, Hiszpanii, Czechach i Polsce, naukowcy zaobserwowali zaskakującą prawidłowość. Ptaki znacznie szybciej płoszyły się na widok kobiet niż mężczyzn. Różnica była konkretna i mierzalna. Pozwalały mężczyznom podejść średnio około metr bliżej, zanim zdecydowały się odlecieć lub oddalić. U kobiet było inaczej. Ale ja myślę, że to jest naturalne, dlatego że my, mężczyźni, jesteśmy dobrymi ludźmi, takimi prostymi, którzy, wiecie, no, podchodzisz do ptaszka, a ptaszek wie, że ty mu nic nie zrobisz. Natomiast jeżeli chodzi o was, drogie panie, to mogą być różne podejścia, bo na przykład mogłybyście podejść bez makijażu i ptak mógłby się wtedy spłoczyć, albo też na przykład mogłybyście podejść z odpowiednią miną czasami, którą posiadacie. I tutaj też nie dziwię się ptakom, że ptaki szybciej się płoszą. Oczywiście to jest żenujący żart prowadzącego. Pozdrawiam wszystkie panie bardzo serdecznie i panów również o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczanem. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
3: Burze, ulewy, wiatr. Są alerty pogodowe. Rząd szykuje podatek dla gigantów cyfrowych. Będą rosły razem dzieci i drzewa. Taka akcja w Gliwicach. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw na północy i wschodzie. Wyładowaniom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 75 km na godzinę, miejscami też grad. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i potrwają do 19. Obejmują województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Bądźcie więc bardzo ostrożni. Klamka zapadła. Polska zamierza wprowadzić 3% podatek cyfrowy. Rząd będzie nad nim pracować w drugiej połowie roku. Wejść ma w życie w 2027. Przeciwne wprowadzeniu takiego podatku są Stany Zjednoczone, bo nowa danina uderzy także w amerykańskich gigantów technologicznych działających w Polsce. To nie Amerykanie decydują, jakie podatki płaci się w Polsce, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: O tym, jakie podatki mamy w Polsce, decyduje polski rząd, polski parlament. To chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Podatki trzeba płacić.

0: płacić. I mam nadzieję, że jest to bardzo jasny, czytelny przekaz.
1: Podatek będzie dotyczył tylko największych technologicznych firm z globalnymi przychodami powyżej miliarda euro i powyżej 25 milionów złotych w Polsce. 2 godziny trwało spotkanie w Pekinie prezydenta Xi Jinpinga z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. To 2 razy dłużej niż planowano. Trump będzie w Chinach do jutra. Więcej o tym szczycie Tomasz Orchowski.
2: Xi ostrzegł przed możliwym konfliktem o Tajwan, który Pekin uważa za swój, choć co do zasady ma nadzieję na dobre relacje z Waszyngtonem. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami, pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów i wspólnego dobrobytu, wytyczając w ten sposób nową ścieżkę dla supermocarstw. Wielki przywódca, tak lidera Chin nazwał Trump, prezydent USA wyraził nadzieję, że relacje między mocarstwami będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie o tym nie wiedzą, ale jak mieliśmy problemy, bardzo szybko je rozwiązywaliśmy. Będziemy mieć wspaniałą wspólną przyszłość. Oprócz Tajwanu, głównymi tematami szczytu są między innymi wojna z Iranem, handel oraz sprawy związane ze sztuczną inteligencją.
1: Ciekawe spotkania i wystąpienia też w Poznaniu, w odbywającym się tam w kongresie Impact weźmie dziś udział były premier Kanady Justin Trudeau. Wśród wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień imprezy znalazły się też m.in. wystąpienia przedstawicieli polskiego rządu, w tym ministrów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Radosława Sikorskiego i Barbary Nowackiej. Będą rośli razem. Dzieci urodzone w Gliwicach w zeszłym roku mogą mieć swoje drzewo. Do końca maja rodzice mogą się zgłaszać do akcji Rośniemy Razem. Potem jesienią będzie wspólne sadzenie drzew. Do nasadzeń wykorzystane zostaną m.in. lipy, klony, dęby, buki czy graby. Drzewa po posadzeniu zostaną oznaczone imionami dzieci oraz miesiącem i rokiem urodzenia.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała porozumienie z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. Głównym celem jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwój kompetencji niezbędnych do realizacji programu energetyki jądrowej w Polsce. Umowa zakłada wspólne działania w obszarach związanych z przygotowaniem, budową i eksploatacją elektrowni jądrowych oraz funkcjonowaniem dozoru jądrowego w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Strony będą wspólnie identyfikować potrzeby kadrowe sektora, w tym zapotrzebowanie na specjalistów o określonych kwalifikacjach na różnych etapach realizacji projektu. Jak mówi członek Rady Nadzorczej Polskich Elektrowni Jądrowych, delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu, profesor Maciej Sokołowski, Polski Program Energetyki Jądrowej to przedsięwzięcie o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, tak w wymiarze ścisłym, tym energetycznym związanym z produkcją energii elektrycznej, jak i szerszym, tym strategicznym. Jego realizacja wymaga nie tylko sprawdzonych technologii, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych kadr i silnego zaplecza eksperckiego. W Lęborku rozpoczęła działalność nowa kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się w sali rajców Urzędu Miejskiego, gdzie spotkali się przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych. Jak podkreślał burmistrz Jarosław Litwin, miasto potrzebuje silnego i aktywnego sektora społecznego, który będzie współtworzył lokalne inicjatywy i odpowiadał na potrzeby mieszkańców. Podczas spotkania podsumowano także pracę poprzedniej kadencji. Burmistrz dziękował członkom rady za zaangażowanie w dialog społeczny, opiniowanie miejskich programów i wspieranie działań skierowanych do mieszkańców. Szczególne podziękowania otrzymały ustępująca przewodnicząca Elżbieta Goderis oraz Katarzyna Mojsiewicz, która zakończyła swoją działalność w Radzie. W nowym składzie znalazły się osoby reprezentujące Radę Miejską, burmistrza oraz liczne organizacje społeczne działające w Lęborku. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano również prezydium Rady na kadencję 2026-2029. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Słupsku czekają kilkudniowe utrudnienia. Zarząd Infrastruktury Miejskiej poinformował o planowanym zamknięciu skrzyżowania ulic Kołątaj i Konopnickiej. Zmiany będą obowiązywać od 14 do 16 maja. W tym czasie ruch pojazdów w obrębie skrzyżowania zostanie całkowicie wstrzymany. Utrudnienia mają związek z pracami przyłączeniowymi prowadzonymi przy budowanym dworcu PKP. Objazdy dla kierowców wyznaczono ulicami Wolności oraz Wojska Polskiego. Zmiany czekają także pasażerów komunikacji miejskiej. Autobus linii 2, 8, 18 i 21 pojadą trasami objazdowymi

0: przez ulicę Sienkiewicza, Wojska Polskiego i Kołłątaja. Z kolei linia 28 zostanie skierowana przez ulicę Jagieły, Anny Łajming, Wojska Polskiego i Kołłątaja. Zarząd Infrastruktury Miejskiej informuje również, że wybrane kursy autobusów będą odjeżdżały z przystanków początkowych minutę później niż zwykle. W czasie prowadzonych prac przystanki Ratusz oraz Plac Dąbrowskiego będą obsługiwane wyłącznie przez linię numer 16. 63-letni mieszkaniec Bajchorowa odpowie za znęcanie się nad psem. Zwierzę miało być przetrzymywane w złych warunkach. Interwencję podjęli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Bajchorowie we współpracy z przedstawicielami OTOS Animals. W trakcie czynności na miejscu potwierdzono, że pies nie miał swojego pomieszczenia w postaci budy, która chroniłaby go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zwierzę przebywało w warunkach wskazujących na rażące zaniedbanie oraz brak właściwej opieki. Wstępne ustalenia wskazują również na prawdopodobny brak należytej dbałości o stan sanitarny psa, w tym brak szczepień oraz odrobaczenia. Zwierzę nie miało zapewnionego stałego dostępu do wody, a także do karmy. Znajdowało się w stanie niedożywienia. Ponadto ustalono, że pies był przetrzymywany w zamkniętej piwnicy. Pomieszczenie nie posiadało odpowiednich warunków sanitarnych. Zwierzę zostało zabezpieczone i zostanie poddane szczegółowym badaniom weterynaryjnym. Po uzyskaniu opinii biegłego podjęte zostaną dalsze czynności procesowe, w tym ewentualne przedstawienie zarzutów właścicielowi psa. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Lato zbliża się wielkimi krokami, dni są już bardzo długie, a słońce coraz dłużej świeci nam na niebie, z tym, że dzisiaj akurat będzie ukrywało się za chmurami. Zachmurzenie ma być cały czas duże lub całkowite, albo umiarkowane przynajmniej, także jest szansa na odrobinę błękitu. Przelotne opady deszczu również mogą się pojawiać, a miejscami burze i grad. Na termometrach 11 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Redzie, Rubi, Giewin, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
1: Norda.

0: Witajcie ponownie w czwartkowy poranek. Arkadiusz Mieńczewski, moje redakcyjne koleżanki prawie się na mnie obraziły za ten, jak to powiedziały, głupi żart prowadzącego dotyczący tego, że ptaki szybciej uciekają, kiedy was widzą, drogie panie. Ale to już historia, a my zaczynamy od historii muzyki. 14 maja w roku 76 Keith Relf, były wokalista grupy The Yardbirds, został śmiertelnie porażony prądem, gdy stroił niewłaściwie uziemioną gitarę. Uważajcie na swoje gitary. W roku 76 również w Zakopanem urodził się Sebastian Karpiel-Bułecka, skrzypek, wokalista zespołu Zako Power. W roku 77 Leo Sayer zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów piosenką When I Need You. W roku 83 grupa Spandau Ballet wprowadziła na pierwsze miejsce zestawienia płyty swój album True. W roku 84 urodził się Olly Murs, którego mogliśmy poznać dzięki szóstej edycji programu X Factor w 2009 roku. W roku 98 niestety smutna wiadomość. W Los Angeles zmarł słynny wokalista i aktor Frank Sinatra. W roku 2015 też kolejna smutna wiadomość. W swoim domu w Las Vegas w wieku 89 lat zmarł B.B. King, legenda bluesa, zdobywca kilku nagród Grammy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
8: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama.

0: for somebody else. Powiem hura, właściwie krzyknę hura, bo jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nie będziemy musieli już oddawać butelek do skupu, nie będziemy musieli z nimi latać, bo Chińczycy stworzyli pierwszy żywy plastik, który po opróżnieniu może rozłożyć się całkowicie bez powstawania mikroplastików. W materiał wbudowane są zarodniki bakterii, które aktywują się pod wpływem wody lub specjalnego roztworu i rozkładają opakowanie w kilka dni. No i odkrycie to może przyczynić się do zmniejszenia plastikowych śmieci na świecie, a w Polsce no trzeba będzie znieść system kaucyjny wtedy, no bo po co kaucja, jak oddać butelkę, która w kilka dni po prostu przestanie istnieć. Nie trzeba będzie takich butelek wynosić ani segregować, bo wszystko stanie się samo. Pytanie, kiedy te żywe butelki trafią do sprzedaży, no ale znając Chińczyków, ich podejście do tematu, to rzeczywiście może być to bardzo szybko. No tylko pytanie, czy te bakterie potem nas nie wykończą, bo żywe bakterie w żywym plastiku, no, to brzmi tak naprawdę trochę jak science fiction. No ale poczekamy, zobaczymy. Może rzeczywiście tak właśnie będzie, że te butelki będą same się rozkładały i to by było piękne.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.
5: Przy mikrofonie Janusz Ludwiczak. Po raz ostatni poranku wyjeżdżamy na pomorskie drogi. Na początek mam ważne informacje z Gdyni. Na Wielkopolskiej doszło do pożaru autobusu. Z powodu akcji gaśniczej droga została całkowicie zamknięta dla ruchu w kierunku centrum miasta. Pojazdy kierowane są objazdem przez Sopot. Przypomnę, objazd przez Sopot. To nie jedyne utrudnienia na gdyńskich ulicach. W Redłowie doszło do kolizji na Alei Zwycięstwa. Mniejsze korki już na trasie Kwiatkowskiego, postoicie od terminala do remontowanego wiaduktu. Jedziemy do Małego Trójmiasta Kaszubskiego, w Rumi i Redzie już spokojnie, zniknęły też korki na Puckiej. W Wejherowie zwalniamy na Batalionu Morskiego. Do Lęborka, Starą Szóstką i Trasą Kaszubską jedziemy płynnie. W centrum miasta dodatkowe 2 minuty stracicie przed rondem Solidarności. Jeszcze sprawdzamy Słupsk. W mieście ruch też odbywa się płynnie. Jedynie krótki postój na Jaracza. Kolejny raport z dróg naszego regionu o 15.30. Dziś zachmurzenie umiarkowane bądź duże. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenie dotyczące burz, którymi towarzyszyć będą silniejsze porywy do 65 km na godzinę, lokalnie do 75 km, miejscami grad. Ostrzeżenie obowiązuje na terenie całego naszego regionu. Na termometrach dziś maksymalnie 11 w Lęborku Słupsku, 12 w Wejherowie Pucku Redzie, w Gdyni 14 stopni. Na barometrach 998 hektopaskali. Warunki meteorologiczne korzystne.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Przed nami dwa święta, 26 maja dzień mamy, a potem dzień dziecka mamy 1 czerwca. No i dla wszystkich tych, którzy kochają klocki, mam dobrą informację. Otóż 1 czerwca pojawi się premiera nowego zestawu klocków Lego, Władca Pierścieni i uwaga, będzie to 8278 elementów, 10 minifigurek i jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli w historii kina fantasy, czyli miasto wbudowane w górę, rozciągające się na 7 poziomach i otoczone potężnymi murami obronnymi. Jaka cena? No cena nie jest niska, ale wiadomo, te klocki kosztują trochę. 2000 zł za ten właśnie zestaw na premierę, czyli 1 czerwca tego roku będzie już można nabyć i stworzyć swoje miasto, swoją górę, jeśli ktoś akurat lubi takie spektakularne zestawy, to 1 czerwca idealny moment do zakupu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16.

0: No to mamy to. Kolejne zarządzenie Unii Europejskiej, która wprowadza nowe zakazy w restauracjach, barach, ale i także obiektach hotelowych. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają dużo saszetek z ketchupem i z innymi takimi sosami jednorazowymi. Trzeba będzie niestety to wyrzucić i trzeba będzie się dostosować do kolejnych zasad. Zero opakowań jednorazowych. Popularne sosy, cukier, dżemy, masło oraz inne produkty mają zostać zastąpione bardziej zrównoważonymi alternatywami. Czyli co? No, mogą pojawić się takie pojemniczki do uzupełniania. Wiecie, to taka kombinacja alpejska. A jeżeli chodzi o hotele, nowe rozporządzenie obejmuje również wyeliminowanie jednorazowych opakowań z kosmetykami, takimi jak szampony, żele pod prysznic czy środki higieniczne. Zamiast nich coraz częściej stosowane mają być systemy uzupełniające. Dla branży oznacza to konieczność dostosowania się do nowych wymogów. Restauracje, bary i hotele będą musiały przeanalizować dotychczasowe standardy obsługi, czyli powrót do przeszłości, bo w latach 80. wtedy nikt nie myślał o takich rzeczach jak jednorazowe ketchupy, czy też musztardy albo masło. Wtedy po prostu stawiało się cukiernice, stawiało się jakiś pojemniczek, w którym był ketchup, musztarda. I tak to wyglądało. Potem się odstawiało, potem z powrotem się postawiało. No i wracamy do tamtych czasów. Historia kołem się toczy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Rośnie liczba ofiar po potężnym rosyjskim ataku na Kijów. Załoga szpitala w Mysłowicach przeciwna połączeniu z placówką w Jaworznie. Wiemy, kto wystąpi w przerwie finałowego meczu piłkarskiego mundialu. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba ofiar w Kijowie po potężnym ataku Rosjan. Bilans na tę chwilę to 3 osoby zabite i przynajmniej kilkanaście rannych. Naloty się skończyły, trwa akcja ratunkowa, ale liczby szokują. Jak wyliczył w swoim oświadczeniu Wołodymyr Zełenski, tej nocy Rosjanie wystrzelili przeciwko Ukrainie ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet balistycznych, aerobalistycznych i manewrujących. Część z nich przedarła się przez obronę przeciwlotniczą, spadły między innymi w 20 punktach Kijowa. W dużej części miasta nie ma wody i prądu, zawalił się też 8-piętrowy blok mieszkalny. W sumie według ukraińskich władz od wczoraj, od momentu wznowienia rosyjskich uderzeń, na Ukrainę spadło już ponad 1500 dronów i rakiet. Zostanie aresztowany, jeśli nie wpłaci ponad 13 milionów złotych kaucji. Andrii Jermak, podejrzewany o korupcję, były szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Decyzję podjął Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy. Jermak już zapowiedział, że ją zaskarży, zaprzecza wszelkim oskarżeniom i zapewnia, że będzie nadal walczył. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanemu połączeniu placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. W referendum, które zorganizowały związki zawodowe, wziął udział 66% załogi. Grzegorz Kozieł.
6: Anna Pakulska z Solidarności mówi, że pomysł połączenia szpitali zrodził się po cichu i za plecami.
7: Dowiedzieliśmy się również z mediów, bo na to spotkanie też nie zostaliśmy zaproszeni, gdzie była połączona Rada Miast Mysłowice i Jaworzno. Pojechaliśmy tam z wolnej stopy. Okazało się, że na tej komisji został podpisany list intencyjny przez dwóch prezydentów. Nikt nie był poinformowany o tych rozmowach, nawet radni mysłowiccy.
6: Pracownicy obawiają się zwolnień.
8: Czyli to jest likwidacja szpitala jednego.

0: tego drugiego i utworzenie nowego.
1: Pacjenci są natomiast zaskoczeni.
2: Powinniśmy korzystać z usług tu w swoim mieście.
3: Wiemy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia. Uważam, że no to jest efekt jakiś ratunkowy. Ale czy to jest dobre, czy to jest dobry kierunek?
1: Tak czy inaczej o losach szpitala zdecydują radni.
4: Nowy premier Węgier, Péter Mozier, w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To będzie jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Madonna, Shakira i BTS. To oni uświetnią swoimi występami przerwę w meczu finałowym piłkarskich Mistrzostw Świata, który rozegrany zostanie 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Przypomnę, że Shakira wykonuje też oficjalny hymn mundialu zatytułowany Daj Daj. Kolumbijska artystka w 2010 roku także wystąpiła w tej roli w RPA z piosenką Waka Waka. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Nasi piłkarze się do niego nie zakwalifikowali.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjanci prewencji zatrzymali 26-latka w związku z posiadaniem przez niego mefedronu. Teraz grozi mu więzienie. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Wejherowskiej Komendy podczas patrolowania ulic zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wydało się im podejrzane. Na widok jadącego radiowozu 26-latek zaczął się rozglądać i nagle zmieniać kierunek swojego przemieszczania się, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy i skłoniło ich do podjęcia interwencji. Policjanci podeszli do mężczyzny, wylegitymowali go i zapytali, czy posiada przy sobie substancje lub przedmioty, których posiadanie jest zabronione. Wówczas okazało się, że 26-latek miał przy sobie niewielką ilość mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany na czas wykonywania czynności służbowych, a zabezpieczone narkotyki przekazano do dalszych badań. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna został zwolniony. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W Łebie jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace związane z wycinką pojedynczych drzew na terenie lasu komunalnego. O planowanych działaniach poinformował Urząd Miejski, podkreślając, że wycinka prowadzona będzie na podstawie wydanych decyzji oraz zaleceń dotyczących gospodarki leśnej. Miasto zaznacza, że usunięte zostaną jedynie drzewa znajdujące się w złym stanie zdrowotnym lub całkowicie obumarłe. Jak przekazano w komunikacie, stan drzew został wcześniej oceniony podczas oględzin przeprowadzonych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz pracownika nadleśnictwa Lęborg. To właśnie na podstawie tych ustaleń podjęto decyzję o konieczności wykonania prac. Samorząd podkreśla, że działania mają charakter punktowy i dotyczą pojedynczych drzew wymagających usunięcia. Władze miasta zwracają uwagę, że realizacja zaleceń z zakresu gospodarki leśnej ma znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa mieszkańców i turystów korzystających z terenów leśnych, jak i dla utrzymania odpowiedniego stanu lasu komunalnego. Prace mają zostać przeprowadzone jeszcze w tym tygodniu. Urząd apeluje jednocześnie o zachowanie ostrożności w rejonach prowadzonych działań. Policjanci przygotowujący się w Słupsku do wyjazdu na misję EULEX do Kosowa oddali hołd z świętej pamięci podinspektorowi Andrzejowi Kaczorowi, jednemu z 5 polskich funkcjonariuszy, którzy zginęli podczas służby poza granicami kraju. Przedstawiciele 39. Zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji odwiedzili grób policjanta na Starym Cmentarzu w Słupsku. Funkcjonariusze złożyli wieniec, zapalili znicz i minutą ciszy uczcili pamięć swojego kolegi. Podinspektor Andrzej Kaczor przygotowywał się do misji zagranicznej właśnie w Słupskiej Szkole Policji. Zginął 7 grudnia 1995 roku w Iraku podczas wykonywania obowiązków służbowych. W pobliżu policyjnego patrolu eksplodował samochód pułapka. Do zamachu doszło w miejscowości Szaklawa. W wyniku eksplozji zginął policjant uczestniczący w patrolu, a także cywile znajdujący się w pobliżu. Według ustaleń śledczych śmierć poniosło ponad 30 osób. Podinspektor Andrzej Kaczor był pierwszym polskim policjantem, który zginął podczas misji pokojowej poza granicami kraju. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność. Jak podkreślają funkcjonariusze, odwiedzanie grobu poległego policjanta stało się tradycją każdej zmiany jednostki specjalnej przygotowującej się w Słupsku do zagranicznych misji. To symbol pamięci, szacunku i refleksji nad służbą, która niejednokrotnie wymaga najwyższego poświęcenia. Dokładnie 1017 osób podpisało się pod petycją o zmiany na skrzyżowaniu w newralgicznym miejscu w Gościcinie w gminie Wejherowo. Mieszkańcy w petycji apelują o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Lęborskiej z ulicą Szeroką i Słoneczną. Jak tłumaczy członek zarządu powiatu wejherowskiego i

0: inicjatorka petycji Natasza Sobczak. Sytuacja na tym skrzyżowaniu można wręcz powiedzieć, że jest tragiczna. Sekwencja ustawienia świateł powoduje gigantyczne korki i bardzo długi czas oczekiwania z dróg wyjazdowych, czyli z ulicy Szerokiej i ulicy Słonecznej. 12 maja Sobczak poinformowała o zakończeniu zbierania podpisów. Udało się zebrać 1017. Petycja została skierowana do marszałka województwa pomorskiego i zarządu dróg wojewódzkich. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Na jakieś niesamowite upały to ja bym się dzisiaj nie nastawiał. Zimno nie będzie, choć maksymalna temperatura na przykład w pasie nadmorskim Dębki, Władysława, Wołeba, Ustka to będzie 11 stopni. Troszkę cieplej w Gdyni, Pusku, Kosakowie 13 i 14 w Wejherowie, Radzie Rubi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. W regionie wciąż może jeszcze nam popadać, raczej to będą przelotne opady, bo zachmurzenie utrzymuje się duże, więc jest z czego padać. Miejscami może zagrzmieć, a lokalnie jest szansa na opady gradu.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Czwartkowy poranek, ruszamy w drogę. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam. Wsiadamy do pociągu. Obecnie porównanie dostępnych opcji podróży i zakup biletów bywa czasochłonnym zajęciem, zwłaszcza jeśli podróż realizowana jest przez różnych przewoźników, w tym wypadku kolejowych, oferujących różne ceny biletów i różne warunki zakupu. No i zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, pasażerowie będą mogli kupić za pośrednictwem jednej platformy lub strony jednego przewoźnika kolejowego jeden bilet obejmujący całą trasę podróży, nawet jeśli realizowana jest ona przez różne przedsiębiorstwa. Dzięki temu podróżni będą objęci pełną ochroną praw pasażerskich. W przypadku przegapienia jednego z połączeń pasażer będzie miał prawo do zmiany planu podróży, zwrotu kosztów za bilet lub odszkodowania. Jeśli połączenie utracone zostanie z winy jednego z przewoźników, przedsiębiorstwo kolejowe, które spowodowało zakłócenie, będzie odpowiedzialne za zaproponowanie pasażerowi nowego połączenia lub zwrotu kosztów, zagwarantowania pomocy w postaci posiłków i napojów, a nawet zakwaterowania, jeśli to okaże się być niezbędne, oraz wypłatę odszkodowania za opóźnienie. Czyli co? Na kolei ma być praktycznie tak jak podczas lotów, bo też kupując bilety na trasę czasami latamy z różnymi przewoźnikami, jednak wszystko odbywa się na jednym bilecie. No i teraz Komisja Europejska chce, żeby tak również wyglądała nasza podróż na terenie Unii Europejskiej pociągami. No i to jest akurat, myślę, dobry krok w dobrą stronę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o perłowym dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
6: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej

0: chwilę udowodnię wam, że w Polsce może być też tak jakby luksusowo. Magazyn Time zaprezentował najnowszą listę, najnowszy ranking 100 najlepszych miejsc rekomendowanych do odwiedzenia w 2026 roku, jeżeli chodzi o taki, można powiedzieć, luksus, prestiżowe obiekty. No i okazuje się, że jest również jeden obiekt z Polski, a dokładnie z Poznania. Hotel kameralny, mieszczący się na terenie Starego Browaru, który zdobył uznanie dzięki niezwykłemu połączeniu designu, sztuki i filmowych inspiracji. I zapytacie, a ile taki luksus w Polsce kosztuje? Otóż pobyt przy rezerwacji na przykład na maj to około 740 zł za pokój. Pobyt już w sezonie wyższym to 970 zł za dobę, a apartament to już około 2500 zł za noc. No, jak jest luksusowo, to jest i drogo. Czy jest luksusowo, tego nie wiem, nie byłem, nie sprawdzałem, ale jeśli ktoś z was będzie, to proszę koniecznie dajcie znać, czy ten obiekt rzeczywiście jest taki luksusowy, jak przynajmniej podaje magazyn Time, który na swojej liście umieścił również wyjątkowo prestiżowe obiekty znajdujące się w Emiratach Arabskich, w Szwajcarii, praktycznie na całym świecie, ale jeżeli chodzi o Polskę, to jest tylko jedno miejsce właśnie w Poznaniu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W zaległym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Arka Gdynia bezbramkowo zremisowała z Górnikiem Zabrze. Spotkanie przy Olimpijskiej było wyrównane, ale wynik nie zadowala żadnej ze stron. Gdynia nie walczą o utrzymanie, a Zabrzanie wciąż liczą się w walce o najwyższe cele. Do końca sezonu pozostały już tylko dwa mecze. Arka od początku próbowała grać ofensywnie. Już w pierwszych minutach aktywnie byli Kocyła i Sebastian Kerk, jednak brakowało skutecznego wykończenia. Górnik odpowiedział groźnymi akcjami Klana i Lisetha, ale dobrze między słupkami spisywał się Grobelny. Najgroźniejszą sytuację w pierwszej połowie goście stworzyli tuż przed przerwą, gdy po rzucie rożnym Guskowski wybił piłkę sprzed linii bramkowej. Po zmianie stron Arka nadal szukało swojej szansy. Blisko szczęścia był Kocyła, którego strzał po podaniu Jakubczyka poszybował nad poprzeczką. W końcówce trener Dawid Banasik próbował odmienić losy meczu zmianami, wpuszczając m.in. Navarro i Kubiaka. Największe emocje przyszły jednak w 88 minucie. Sebastian Kerk miał dwie znakomite okazje, by zapewnić Arce zwycięstwo. Najpierw został zablokowany przez Olkowskiego, a chwilę później kapitalną interwencją popisał się Łubik. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 0-0.
4: No ja oczywiście nie jestem z remisu zadowolony, natomiast powiedziałem zawodnikom w szatni, że ostatnie dwa remisy to są dwa remisy z najlepszymi zespołami obecnej w Polsce, czyli z Lechem Poznań, z Górnikiem Zabrze i na pewno te remisy też pokazują, że zawodnicy chcą, że zawodnicy walczą, że zawodnicy nie odpuszczają i że jesteśmy w stanie z każdym rywalizować. Natomiast wiemy, że jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy ryzykować, że musimy podejmować to ryzyko i grać o trzy punkty, bo musimy gonić tą całą grupę.
3: Powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener Arki Dawid Banasik. Przed żółto-niebieskim jeszcze dwa mecze u siebie z Termaliką i na zakończenie sezonu wyjazdowy z Rakowem.
4: Nie poddajemy się. Pokazaliśmy w ostatnich dwóch meczach, że nie jest z nami łatwo wygrać, ale teraz musimy też po prostu my wygrywać i wszyscy tego oczekujemy, tak? Także z Termaliką już bez jakichś kalkulacji to po prostu musi być albo w tą i to musi być po prostu zdobyć trzypunktowa. Także taki był przekaz w szatni i myślę, że na tym mogę jakby poprzestać. Wiemy, że futbol jest nieprzewidywalny. Liczymy na to, że ten zespół stać na jeszcze więcej. A tak jak mówię, nie wiem, czy ten mecz nie był taki kulminacyjny, jeżeli chodzi o właśnie te urazy, o problemy zdrowotne, o kartki, bo kapitana nie mieliśmy Rusyna i myślę, że następny mecz będziemy

0: będziemy silniejsi.
1: Arka z 33 punktami zajmuje obecnie przedostatnie miejsce. Do bezpiecznej pozycji gwarantującej utrzymanie Gdynia nie tracą 3 oczka. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Weekend po Zielonie zwalnia tempa w walce o bezpośredni awans do drugiej ligi. We wczorajszym meczu w ramach 31 kolejki podopieczni trenera Macieja Plińskiego pokonali przed własną publicznością Kartuzję Kartuzy. Mecz był jednostronny. Weekend dominował od pierwszej do ostatniej minuty. Kartuzja nie stworzyła żadnej groźnej sytuacji, natomiast Luźnianie zdobyli 3 bramki. 2 padły w pierwszej połowie. Na listę strzelców wpisali się Sebastian Beremko oraz Jakub Kreft. Po zmianie stron gola zdobył lider defensywy weekendu Przemysław Kostuch i wynikiem 3-0 zakończyła się środowa rywalizacja na boisku przy ulicy Mickiewicza. W minionej kolejce zwycięstwo odniósł też lider tabeli Zawisza Bydgoszcz. Bydgoski team wygrał u siebie z Wdą Świecie 1-0.
2: Zapisz się na historyczny wyjazd do Bydgoszczy. Potrzebujemy waszego wsparcia. Jedziemy razem. Do zobaczenia Bydgoszczy.
1: Zachęca kapitan weekendu Przemysław Kostuch. Luźnianie w hicie sezonu z Zawiszą zmierzą się w przedostatniej kolejce 23 maja. Na 3 kolejki przed końcem sezonu weekend jest na drugim miejscu i do lidera traci 1 punkt.
3: Znowu dzisiaj wychodząc z domu weźmy parasolki albo kurtki z kapturem, bo jest spora szansa na przelotne opady deszczu. Miejscami mogą pojawić się burze, a w ogóle miejscami jeszcze grad może spaść, także naprawdę dość atrakcji w tej pogodzie sporo możemy dzisiaj mieć. 11 na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Redzie, Rubiknie, Wideluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy wiatr może być porywisty.
4: Śniadanie z Norda FM.

Było luksusowo, było drogo, a teraz patent od pewnych influencerów, którzy pokazali, jak wygodniej latać we dwoje. Zamiast wybierać dwa miejsca obok siebie, rezerwują dwa fotele przy przejściu po przeciwnych stronach tego samego rzędu. Dzięki temu oboje mają więcej swobody i nie muszą siedzieć wciśnięci między innych pasażerów. Trik, który pokazali, szybko podzielił internet. Niektórzy uważają, że to genialne rozwiązanie, szczególnie podczas dłuższych lotów. Inni twierdzą jednak, że idea wspólnej podróży trochę traci sens, skoro para przez kilka godzin

0: siedzi oddzielnie. Autorzy nagrania przekonują jednak, że komfort jest ważniejszy niż siedzenie ramię w ramię. Oboje mają łatwy dostęp do przejścia, mogą swobodnie wstać, rozprostować nogi czy pójść do toalety bez przeciskania się przez współpasażerów. Dodatkowy plus, środkowe miejsce między nimi często pozostaje wolne, jeśli samolot nie jest kompletnie zapełniony. No i proszę, to jest dla Was podpowiedź. Jeśli będziecie gdzieś lecieli ze swoją drugą połówką, to może warto się zastanowić nad taką właśnie rezerwacją miejsca w samolocie. Wygodniej troszkę, oczywiście najlepiej to by było w wersji biznes, ale skoro nie ma pieniędzy na wersję biznes, to trzeba sobie jakoś radzić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Na zakończenie naszej dzisiejszej podróży jeszcze informacja dla tych, którzy wybierają się w najbliższym czasie do Tajlandii, a to bardzo popularny kraj. Tajlandia potwierdziła, że międzynarodowa opłata pasażerska na lotniskach w Tajlandii zostaje podniesiona od 20 czerwca tego roku. Było 81 zł, to już oczywiście w przeliczeniu na nasze polskie, a będzie 125 zł. Opłata lotniskowa jest wliczana w cenę biletu, dlatego podwyżka znajdzie odzwierciedlenie w kosztach przelotów zagranicznych. To informacja dla tych, którzy będą chcieli odwiedzić Tajlandię. Dodatkowe parę złotych trzeba będzie zapłacić. Ja życzę Wam udanego i sympatycznego, miłego dnia tego czwartku. Przypominam, że jutro i z tą myślą Was zostawiam. Piątek, czyli najlepszy dzień w tygodniu, weekendu, początek. I warto iść w tym właśnie kierunku. Ja melduję się jutro o poranku. Zapraszam serdecznie do słuchania. Włączcie swoje radioodbiorniki z samego rana. A dzisiaj mówiłam do usłyszenia. Do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Ty hodujesz, Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
3: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
3: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
3: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
3: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy zł.
3: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
3: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.
7: Sporo utrudnienia po awarii na wrocławskim węźle kolejowym. Wciąż poszukiwany, podejrzany w sprawie strzelaniny w Lubinie. To ma być bat na nieuczciwych deweloperów. Za chwilę o rządowych propozycjach związanych z zakupem mieszkania. Marcin Krzamiński. Odwołana część pociągów regionalnych, część ma opóźnienia podobnie dalekobieżne. Zaczynamy od utrudnień na wrocławskim węźle kolejowym. To z powodu awarii na kolejowym posterunku Grabiszyn, to tuż za dworcem Wrocław Główny. Na to wpływa na ruch pociągów praktycznie już z każdego kierunku. Wprowadzono zmiany w komunikacji, które dotyczą składów jadących do Wrocławia i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza.
8: Trwają intensywne prace naprawcze.
7: Mówi Marta Pabieńska z Polskich Linii Kolejowych. Awaria powinna zostać usunięta po południu, dlatego warto swoje plany podróży zweryfikować na stronach przewoźników lub na portalu pasażera. Pozostajemy na Dolnym Śląsku. Policja nadal poszukuje sprawcy zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Obława za sprawcą rozpoczęła się tuż po zdarzeniu. W sprawie tej służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Trzęsienie polityczne na Łotwie. Premierka tego kraju, Evika Silina, ogłosiła, że postanowiła podać się do dymisji. Podają tamtejsze media publiczne. Oznacza to upadek koalicyjnego rządu w Rydze na kilka miesięcy przed zaplanowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. Wczoraj socjaldemokratyczna partia Postępowcy ogłosiła, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Kierowana przez Silinę trójpartyjna koalicja straciła wówczas większość w Sejmie. To bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o swoich nowych propozycjach dla kupujących własne M. Klienci, którzy chcą kupić mieszkanie od dewelopera, będą mogli łatwo znaleźć wszystkie informacje na jego temat na ogólnodostępnym portalu Dom. Chodzi o ewentualne opóźnienia czy inne problemy z realizacją wcześniejszych inwestycji. Deweloper nie będzie mógł też podnieść ceny mieszkania już po zawarciu umowy. Jeśli się z niej wycofa, będzie musiał zapłacić klientowi więcej, mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
9: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską, a więc w sytuacjach, w których ceny mieszkań poszybują, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli tak się zdarzy w górę, no to kupujący będzie tutaj

0: tej chroniony i deweloper nie będzie mógł tu spekulować.
1: Projekt nowelizacji ustawy mieszkaniowej trafił właśnie do konsultacji społecznych. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i awansowała do najlepszej czwórki. Na turnieju w Rzymie pokonała piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegula.
2: Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
1: Dziś, czyli wczoraj, bo dziś wieczorem Iga zagra o finał z Eliną Świtoliną.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Groźny wypadek sparaliżował w środę ulicę Hutniczą w Gdyni. W zdarzeniu uczestniczyły aż 4 pojazdy. Do zdarzenia doszło około godziny 13.10. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego, a także policję. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, samochodami podróżowało łącznie 8 osób. Siła zdarzenia była na tyle duża, że część uczestników wymagała pomocy medycznej. Rannych zostało 5 osób, 2 dorosłych oraz 3 dzieci w wieku około 11 lat. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali na dalsze badanie i diagnostykę. Na miejscu przez dłuższy czas pracowały służby ratunkowe zabezpieczające teren wypadku oraz usuwające skutki zdarzenia. Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności oraz przyczyny omawianego wypadku. Setne urodziny obchodziła Joanna Maria Holender, mieszkanka Lęborka, związana z miastem od lat 50. ubiegłego wieku. Z okazji jubileuszu jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przekazując życzenia, kwiaty i okolicznościowy upominek. W spotkaniu uczestniczyła także najbliższa rodzina pani Joanny. Wśród gości znaleźli się burmistrz Lęborka Jarosław Litwin, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Truszczyńska, kierownik Lęborskiego Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Halina Orlikowska oraz zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń ZUS Joanna Kochman. Podczas wizyty przekazano jubilatce gratulacje oraz życzenia zdrowia i spokoju. Joanna Maria Holender urodziła się 13 maja 1926 roku w Wierzchucinie w gminie Krokowa. Przez wiele lat pracowała m.in. w mleczarni, handlu oraz przy rękodziele. Zakończyła aktywność zawodową w 1981 roku. Jubilatka doczekała się syna, dwojga wnucząt oraz trojga prawnucząt. 13-latka przejeżdżając przez przejście dla pieszych na hulajnodze elektrycznej wpadła wprost pod jadący samochód. Do wypadku doszło około godziny 7.30 w Potęgowie w powiecie słupskim. W szczegółach mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus ze słupskiej policji.
4: Dyżurny od razu w to miejsce skierował policjantów ruchu drogowego, którzy wstępnie ustalili, że 13-letnia dziewczynka jadąc na hulajnodze wjechała na przejście dla pieszych i uderzyła w bok przejeżdżającego osobowego Volkswagena kierowanego przez 36-latkę. W wyniku tego zdarzenia kierująca hulajnogą elektryczną dziewczynka została zabrana przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Gdańsku, gdzie zostanie jej udzielona dalsza pomoc medyczna.
3: Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny wypadku.
4: Policjanci na miejscu zabezpieczają ślady, wykonują oględziny, sporządzają dokumentację, w tym dokumentację fotograficzną, a zebrany materiał pomoże ustalić wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze również przypominają, że od 3 marca tego roku dziecko powyżej 13 roku życia może poruszać się hulajnogą elektryczną pod warunkiem, że ma kartę rowerową bądź prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T.
3: Jak dodaje młodszy aspirant Amadeusz Galus, zabronione jest także przejeżdżanie hulajnogą przez przejście dla pieszych. Użytkownicy mają obowiązek zejścia z hulajnogi i przeprowadzenia jej na drugą stronę. Kolejne porzucone samochody zniknęły z ulic Wejherowa. To efekt akcji przeprowadzonej przez Wejherowską Straż Miejską. We wtorek 12 maja wejherowscy strażnicy przystąpili do odholowania 5 pojazdów, których stan wskazywał, że od dawna nie były użytkowane. Ostatecznie na parking strzeżony trafiły 4 auta. Jak informuje Straż Miejska, właściciele często reagują dopiero wtedy, gdy pojawia się realna groźba odholowania pojazdu na koszt właściciela. W wielu przypadkach samochody przez miesiące stoją nieużywane przy ulicach i na osiedlowych parkingach. Od początku roku z ulic Wejherowa usunięto już 8 wraków. To jednak dopiero część problemu. Obecnie strażnicy prowadzą czynności wyjaśniające dotyczące kolejnych 15 15 pojazdów, które mogą zostać odholowane w najbliższym czasie. Straż Miejska przypomina, że zgodnie z przepisami pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub taki, którego stan wskazuje na nieużytkowanie, może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela. Jeśli auto nie zostanie odebrane w ciągu 6 miesięcy, przechodzi na własność.

0: Dość gminy. Powolutku temperatura idzie nam w górę. Dzisiaj osiągnie około 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 13 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewin, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei ciśnienie nawet nam jeszcze trochę spadło. Dzisiaj to wyjątkowo niskie 998 hektopaskali. Zachmurzenie od umiarkowanego po praktycznie całkowite. Z tych chmur mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Dodatkowo miejscami może zagrzmieć, a miejscami jest szansa na pojawienie się opadów gradu.
1: Norda, Norda.

0: Rozpoczynamy nasze spotkanie. Nie zabraknie energetycznej muzyki oraz często zaskakujących ciekawostek. Tego, co tygrysy lubią najbardziej. Myślę, że bez przedłużania możemy zaczynać. Maja Popowska, witam i zapraszam.
1: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem.

0: oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
4: Reklama.

Każdy dom ma takie miejsce, w którym nagle lądują paragony, ładowarki, gumki, recepturki, kluczyk nie wiadomo od czego, bateria, która jeszcze chyba działa i śrubka, której nikt nie wyrzuci, bo przecież na pewno jest bardzo ważna. Problem zaczyna się wtedy, gdy takich miejsc robi się kilka. Na komodzie, na stole, przy wejściu, przy kanapie i jeszcze w kuchni. Dlatego coraz więcej osób stosuje prosty trik. Jeden koszyk albo pudełko na rzeczy bez adresu. Wszystko, co nie ma swojego miejsca, trafia właśnie tam. Raz w tygodniu robicie szybki przegląd. Część rzeczy wraca na swoje miejsce, część idzie do śmieci, a część dostaje wreszcie własny dom. To mały sposób na porządek, bez wielkiej rewolucji. Nie trzeba od razu zmieniać mieszkania w katalog wnętrzarski. Wystarczy oswoić chaos i powiedzieć mu: dobrze, możesz zostać, ale tylko w jednym pudełku.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Koszykarze Czarnych Słupsk mają nowego pierwszego trenera. W kolejnym sezonie drużynę poprowadzi Krzysztof Szablowski, który w minionych rozgrywkach pełnił rolę asystenta szkoleniowca słupskiego zespołu. Szablowski dołączył do Czarnych w trakcie sezonu po rozstaniu z zespołem z Dąbrowy Górniczej, gdzie pracował na początku obecnych rozgrywek. Wcześniej przez dwa sezony prowadził ekstraklasowe Dziki Warszawa. Przed nowym trenerem spore wyzwanie. Szablowski będzie miał możliwość zbudowania praktycznie całkowicie nowego zespołu, ponieważ obecnie żaden z zawodników z poprzedniego sezonu nie jest związany z kontraktem z klubem na kolejne rozgrywki. Już 17 maja w Redzie odbędzie się sportowo-rodzinne wydarzenie Mapeciaki Cup. W godzinach od 9 do 19 zaplanowano turniej siatkówki rodziców z przedszkoli. Organizatorzy zapowiadają nie tylko sportowe emocje i rywalizacje na parkiecie, ale także wydarzenie o wyjątkowym charakterze społecznym. Prowadzona będzie zbiórka materiałów edukacyjnych dla placówki opiekuńczo-wychowawczej.
3: To jest taka siatkówka, żeby zintegrować rodziców, dzieci. Będą tam plac zabaw z muchańcami dla dzieci, żeby tak spędzili miło czas. Oprócz tego chcemy wspomóc rodziny, dom dziecka. Taki jest w Redzie, żeby tam materiały edukacyjne zakupić dla nich i oprócz tego chcemy też uświadomić mieszkańców podczas tego przy współpracy z PCR-em wejherowskim, że warto zakładać rodzinne domy dziecka, że to jest bardzo potrzebne i jak to funkcjonuje, po co taka połączona akcja charytatywna z takim meczem rodzinnym. I zapraszamy wszystkich rodziców przedszkoli, nauczycieli innych do udziału w tych zawodach. Zamierzamy tam 16 drużyn, żeby wystąpiły w turnieju. Mówię, będzie ciasta, inne takie można zakupić, takie cegiełki, żeby mogło to wspomóc tam właśnie PCR-owskie i ten dom dziecka.
2: Mówił w Radiu Nord FM kierownik UKS 1 Kiereda Sebastian Browarczyk. Turniej odbędzie się w najbliższą niedzielę w szkole podstawowej nr 4 w Redzie przy ulicy Łąkowej. Zmieniamy dyscyplinę. Na obiektach SOS Opocetniowo trwa zgrupowanie szkoleniowe kadry wojewódzkiej młodzików w piłce wodnej. Młodzi zawodnicy trenują we Władysławowie do piątku, przygotowując się do kolejnego sezonu rozgrywek. Na dłużej nitce pływalni ćwiczą reprezentanci czterech warszawskich klubów: UKS Syrena, Pałac Młodzieży Warszawa, Warsaw Masters Team, AZS Uniwersytet Warszawski oraz UKS na fali. Program obozu obejmuje zarówno zajęcia na lądzie, jak i treningi w wodzie. Zawodnicy pracują nad wzmocnieniem mięśni core, a także nad techniką indywidualną, grą 1-1 i pressingiem. Zgrupowanie prowadzą trenerzy największych warszawskich klubów: Mikita Chupryna z AZS Uniwersytet Warszawski oraz Ignacy Stępiński z Pałacu Młodzieży.
4: Temperatura delikatnie się podniosła, ciśnienie jeszcze bardziej nam spadło. Dziś na barometrach jedynie 998 hektopaskali, a na termometrach 11 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr przeważnie będzie dzisiaj słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy dokładnie może dzisiaj nam zagrzmieć. Miejscami spadnie deszcz, miejscami spadnie grad, a w trakcie tych zjawisk pogodowych wiatr może być porywisty.

0: staje się czymś tak oczywistym, że rzadko się nad nią zastanawiamy. A przecież to jeden z najbardziej praktycznych wynalazków codzienności. Dawniej ludzie nosili przy sobie sakiewki, woreczki i małe torby przywiązane do pasa. Dopiero z czasem zaczęto wszywać schowki bezpośrednio w ubrania. W modzie męskiej kieszenie szybko stały się standardem. W modzie damskiej przez długi czas bywały ograniczane albo traktowane bardziej jako element ozdobny niż praktyczny. Stąd do dziś bierze się żart, że w niektórych spodniach damskich kieszeń istnieje głównie po to, żeby zmieścić nadzieję. Kieszenie zmieniły też nasze gesty. Trzymamy w nich dłonie, klucze, telefon, drobne bilety, karteczki i czasem całe archiwum życia. Niewielki kawałek materiału sprawił, że człowiek może wyjść z domu z miną kogoś zorganizowanego, nawet jeśli w kieszeni ma tylko paragon sprzed 3 tygodni i jedną zagubioną pastylkę miętową.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark. Rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.

kinie jedną z najpiękniejszych iluzji jest perspektywa wymuszona. Jej zasada jest prosta, ale efekt potrafi być zachwycająco przekonujący. Jeśli jeden aktor stoi bliżej kamery, a drugi dalej, odpowiednio dobrany kąt, obiektyw i scenografia mogą sprawić, że różnica wzrostu wygląda znacznie większa niż jest naprawdę. Dzięki temu film potrafi pokazać olbrzymów, krasnoludy albo bohaterów o zupełnie różnych proporcjach, bez budowania osobnych światów i bez cyfrowego dopisywania postaci. Najciekawsze jest to, że taka sztuczka wymaga ogromnej precyzji. Aktorzy często nie patrzą sobie naprawdę w oczy, tylko muszą grać do dokładnie wyznaczonych punktów. Stół może być zbudowany krzywo, krzesła ustawione w różnej odległości, a cała scena działa tylko z jednego konkretnego miejsca kamery. I właśnie to jest w kinie cudowne. Widz widzi naturalną rozmowę dwóch postaci, a pod spodem kryje się geometryczne oszustwo, dopracowane niemal jak układ choreograficzny. Filmowa magia bardzo często nie polega na tym, że coś jest niemożliwe. Polega na tym, że kamera stoi dokładnie tam, gdzie trzeba.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
0: Reklama.
5: Kolejowy Armagedon na Dolnym Śląsku. Pasażerowie utknęli na dworcach. Ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Polsce? Szef MON-u uspokaja. Ostatnia noc muzeów w Krakowie w dotychczasowej formule. Od przyszłego roku ma być tak jak w całym kraju. Agnieszka Trojanowska, BIS. Spore utrudnienia od rana na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są tu bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Natomiast część pociągów regionalnych została odwołana, a opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Wszystko przez usterkę na dojeździe do stacji Wrocław Główna, dokładnie na posterunku sterowania ruchem Wrocław-Grabiszczyn.
6: Znaczy, czekałam 2 godziny.
7: No, długo czekam już, bo od 7:30 tutaj stoję.
6: To już kilka dobrych godzin.
7: No.
6: O, i to niedobrze, bo ja na wakacje się spieszę. I co, może pani nie zdążyć? Niestety. I nie podoba mi się to w ogóle. Jakaś alternatywa?
8: No, pociąg, który jedzie za godzinę, ewentualnie.
5: Naprawa usterki już trwa i ma potrwać do godzin popołudniowych. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmieni się, uspokaja minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
5: To reakcja na wczorajszy artykuł amerykańskiego portalu Army Times o tym, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski, ale szef polskiego MON-u zapewnia.
9: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
5: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Iga Świątek zagra dziś mecz o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać złą passę i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał i zrobiła to w świetnym stylu, prezentując najwyższą formę. Dziś wieczorem jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Ten mecz o 20:30. To będzie ostatnia noc muzeów w Krakowie, organizowana z piątku na sobotę. Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć do reszty kraju i wydarzenie będzie się odbywać w jedną, tę samą ogólnopolską noc muzeów. Ale w tym roku mieszkańcy jeszcze będą mogli zwiedzać krakowskie instytucje wcześniej o jeden dzień, a właściwie o jedną noc. Katarzyna Mynarczyk.
10: Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
11: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
10: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor muzeum na Wawelu.
12: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę arcydzieła kolekcji Landskorońskich, opowieść o antyku.
10: Noc muzeów w Krakowie trwała będzie do późnych godzin nocnych.
5: W pozostałych miastach tegoroczna noc muzeów rozpocznie się dzień później, w sobotę wieczorem.
13: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W czasie spaceru demolowała stojące na jej drodze auta. Interweniowała policja. Około godziny 9:30 mundurowi z komisariatu policji

0: Gdyni Redłowie zostali wezwani na ulicę Redłowską, gdzie miało dojść do uszkodzenia pojazdów. Z relacji świadka wynikało, że kobieta poruszająca się pomiędzy parkingiem sklepu a stacją paliw uszkadzała zaparkowane samochody, uderzając torebką oraz kopiąc w lusterka i karoserię pojazdów. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że uszkodzone zostały dwa pojazdy. W jednym z samochodów stwierdzono uszkodzenie mechanizmu lusterka, w kolejnym ślady zarysowania na powłoce lakierniczej. Od kobiety wyczuwalny był zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w jej organizmie. 21-latka przyznała się do uszkodzeń. Teraz o jej dalszym losie zdecyduje sąd. Za uszkodzenie mienia grozi nawet do 5 lat więzienia. W Krępie Kaszubskiej odbyło się spotkanie poświęcone wydarzeniom z okresu II wojny światowej. Inicjatywa została zorganizowana w ramach współpracy gminy Nowa Wieś Lęborska z aresztem śledczym w Wejherowie. W wydarzeniu uczestniczyły osoby osadzone, które odwiedziły Izbę Pamięci oraz teren cmentarza pomnika związany z historią Marszu Śmierci. Celem przedsięwzięcia było połączenie działań edukacyjnych z pracami porządkowymi przy miejscu pamięci. Pierwsza część spotkania odbyła się w Izbie Pamięci, gdzie uczestnicy zapoznali się z lokalną historią oraz przebiegiem wydarzeń związanych z ewakuacją więźniów pod koniec II wojny światowej. Omówiono m.in. historię Marszu Śmierci, którego trasa przebiegała przez teren regionu. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie miało charakter edukacyjny i było elementem działań związanych z upamiętnieniem wydarzeń historycznych oraz ochroną lokalnego dziedzictwa. Po zakończeniu części edukacyjnej uczestnicy udali się na teren cmentarza pomnika w Krępie Kaszubskiej. W ramach wspólnych działań wykonano prace porządkowe i przygotowano miejsce pamięci do dalszego utrzymania. Jak informuje gmina, przedsięwzięcie zostało zorganizowane jako część współpracy samorządu z aresztem śledczym w Wejherowie i miało połączyć edukację historyczną z działaniami na rzecz zachowania miejsc pamięci i związanych z historią regionu. Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w środę 13 maja przed godziną 13 w Ustce. W zdarzeniu uczestniczył samochód osobowy marki Dacia oraz ciągnik siodłowy. Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu, 81-letni kierowca osobówki nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zdarzenia z prawidłowo jadącym pojazdem ciężarowym. W wyniku kolizji pasażerka Daci została przewieziona do szpitala na dalszą diagnostykę. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję drogową. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości obu kierowców. Zarówno kierowca samochodu osobowego, jak i ciężarówki byli trzeźwi. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 10 punktami karnymi. Gdyńscy ratownicy medyczni brali udział w akcji na ulicy Spacerowej w Gdańsku. W zdarzeniu, do którego tam doszło, uczestniczyły pojazdy, którymi podróżowało łącznie 7 osób. Działania ratunkowe były prowadzone we współpracy z dwoma innymi zespołami ratownictwa medycznego z Gdańska. Ratownicy z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni napominają: zadbaj o własne bezpieczeństwo. Zanim podejdziesz do rozbitych aut, zaparkuj swój pojazd w bezpiecznym miejscu, załóż kamizelkę odblaskową i wystaw trójkąt ostrzegawczy. Wzywaj pomoc precyzyjnie, dzwoniąc na numer 999 lub 112. Podaj możliwie najdokładniejszą liczbę osób uczestniczących w zdarzeniu. Pozwoli to dystrybutorowi na wysłanie odpowiedniej liczby karetek już w pierwszym rzucie. Nie bądź obojętny, twoja szybka reakcja i wezwanie służb ratunkowych mogą zdecydować o życiu wielu osób jednocześnie. Więcej o akcjach, w których udział biorą ratownicy medyczni z Gdyni, dowiecie się na oficjalnym facebookowym profilu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. Południe zostawiamy za sobą, przed nami druga połowa dnia, trochę cieplejsza, choć dzisiaj poranek też nie był zimny. Niedługo już na termometrach zobaczymy 11 w Dębkach, Władysławowie, Łebieusce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Rodzie, Rubik, Gniewinie, Liźwinie, Słupsku, Lęborku, Komylnicy. Dobra wiadomość jest taka, że jutro będzie nawet jeszcze odrobinę cieplej. Przelotne opady deszczu są dziś w programie, miejscami może zagrzmieć, a miejscami przy burzy może pojawić się grad, a jak grzmieć będzie, to i wiatr będzie silniejszy.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Widelec wydaje się dziś jednym z najbardziej oczywistych przedmiotów przy stole. Leży obok talerza, czeka na swoją kolej i nikt nie traktuje go jak rewolucji obyczajowej. A przecież jego droga do europejskiej codzienności była zaskakująco długa i miejscami dość burzliwa. Przez wiele wieków jedzono głównie rękami, nożem i łyżką, a widelec bywał uznawany za przesadnie elegancki, obcy albo wręcz dziwaczny. W niektórych środowiskach patrzono na niego z podejrzliwością, jakby człowiek używający takiego narzędzia chciał niepotrzebnie komplikować prostą sprawę trafienia jedzeniem do ust. Dopiero z czasem, wraz ze zmianami obyczajów stołowych, większym naciskiem na manierę, czystość i ceremoniał posiłku, widelec zaczął robić karierę. Najciekawsze jest właśnie to, że przedmiot tak praktyczny musiał najpierw przejść przez etap towarzyskiej nieufności. Historia jedzenia pokazuje tu coś bardzo zabawnego. Nawet najbardziej oczywiste dziś narzędzie kiedyś musiało przekonać ludzi, że nie jest fanaberią, tylko po prostu bardzo wygodnym sposobem na zachowanie godności przy talerzu.

0: listen to me. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne.

Inne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy.

Są na niebie takie zjawiska, które wyglądają bardziej jak scenografia do filmu science fiction niż zwykła pogoda. Jednym z najlepszych przykładów są chmury soczewkowate. Mają gładki, warstwowy kształt i często zawisają nieruchomo nad górami albo w ich pobliżu, przez co wiele osób kojarzy je z latającymi spotkami. Najbardziej fascynujące jest jednak to, że ta niezwykła forma powstaje dzięki bardzo konkretnemu ruchowi powietrza. Gdy wiatr napotyka pasmo górskie, zostaje wypchnięty ku górze, a potem zaczyna falować po drugiej stronie przeszkody. W miejscach, gdzie wilgotne powietrze się ochładza, para wodna skrapla się i tworzy chmurę. Kiedy powietrze opada i ogrzewa się, chmura zanika. Efekt jest taki, że masa powietrza cały czas przepływa, ale chmura wydaje się stać w miejscu, jakby została zawieszona na niewidzialnym haczyku. To piękna ciekawostka meteorologiczna, bo pokazuje, że niebo nie tylko zmienia kolor i przynosi deszcz. Czasem zachowuje się jak ogromny pokaz fizyki, w którym góry, wiatr i wilgoć potrafią wspólnie wyrzeźbić coś tak efektownego, że człowiek przez chwilę naprawdę szuka wzrokiem kosmitów.

0: Reklama.
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

W historii wiele mówi się o królach, bitwach i wielkich traktatach, ale przez długie stulecia ogromną siłę miały rzeczy tak małe, że mieściły się w dłoni. Zieje się w dłoni przyprawy, pieprz, cynamon,

Goździki czy gałka muszkatołowa były kiedyś towarami luksusowymi. Nie chodziło tylko o smak. Przyprawy pomagały konserwować jedzenie, przykrywały niedoskonałości potraw i podkreślały status gospodarza. Kto miał na stole egzotyczne aromaty, ten pokazywał, że stać go na więcej niż zwykłą sól i lokalne zioła. Handel przyprawami wpływał na morskie wyprawy, rozwój portów, kontakty między kontynentami i wielkie fortuny kupieckie. Dziś słoiczek pieprzu stoi w kuchni tak zwyczajnie, że czasem nikt nie wie, kiedy został kupiony. A jeszcze kilka wieków temu podobny aromat mógł rozpalać wyobraźnię podróżników i księgowych bardziej niż niejedna królewska obietnica. Wystarczy spojrzeć na półkę z przyprawami i możliwe, że traficie na prawdziwy skarb.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Informacje kulturalne na antenie Radia Norda FM, przy mikrofonie Agata Andryskowska. Wejherowo już 16 maja cofnie się w czasie. Tegoroczna Wejherowska Noc Muzeów odbędzie się pod hasłem PRL i zapowiada się wyjątkowo klimatycznie, z nutą nostalgii, humorem i sporą dawką wspomnień z minionej epoki. Organizatorzy zapowiadają, że będzie jakby luksusowo, choć w realiach, które wielu mieszkańców pamięta z dzieciństwa lub zna jedynie z opowieści. Atrakcje na wejherowskim rynku dostępne będą w godzinach od 18 do 23, natomiast w ratuszu miejskim zwiedzanie potrwa od 19 do 23. To właśnie ratusz stanie się sercem wydarzenia i żywą wystawą inspirowaną codziennością PRL-u. Zwiedzający zobaczą tam m.in. gabinet lekarski, stołówkę, bar, dom towarowy z półkami wypełnionymi deficytowymi produktami, kultowy sklep Pewek, posterunek milicji, a także szkolną klasę z dawnymi pomocami dydaktycznymi. Organizatorzy zadbali o szczegóły, które mają przenieść odwiedzających w realia sprzed kilku dekad. Na placu Jakuba Wejchera pojawią się zabytkowe samochody, które będzie można obejrzeć z bliska, a także specjalna fotobudka utrzymana w klimacie epoki. Z ratuszowego balkonu popłynie muzyka charakterystyczna dla tamtych lat, dopełniając atmosferę całego wydarzenia. W programie znalazły się również wycieczki po mieście i kalwarii wejherowskiej oraz zwiedzanie klasztornych krypt, co pozwoli spojrzeć na historię miasta z różnych perspektyw. Dodatkowo dział edukacji przyrodniczo-historycznej WZNK przy ulicy Świętego Jacka przygotował prelekcje historyczne, które przybliżą realia życia w PRL-u i pozwolą lepiej zrozumieć tę epokę. Wejherowska Noc Muzeów to propozycja dla całej rodziny, pełna atrakcji, historii i dobrej zabawy, która na jedną noc pozwoli przenieść się w czasie. Dzień później, natomiast 17 maja o godzinie 11, dzieci wraz z rodzicami będą miały okazję wybrać się na poranek muzyczny Co nam w głowie gra, który odbędzie się w Wejherowskim Centrum Kultury Filharmonii Kaszubskiej. Organizatorzy zapewniają, że podczas spotkania uczestnicy poznają bliżej swoje

Klaps filmowy jest jednym z tych przedmiotów, które wszyscy kojarzą z planem zdjęciowym, nawet jeśli nigdy nie stali obok kamery. Ktoś mówi tytuł sceny, numer ujęcia, deseczka robi charakterystyczne klaśnięcie i dopiero wtedy zaczyna się gra. Z zewnątrz wygląda to prawie jak rytuał, ale jego funkcja jest bardzo konkretna. Klaps pomaga zsynchronizować obraz z dźwiękiem. Kiedy kamera rejestruje moment zamknięcia deseczki, a mikrofon zapisuje ostry trzask, montażysta ma wyraźny punkt odniesienia, może idealnie połączyć to, co widać, z tym, co słychać. A to w filmie jest bezcenne, bo na planie powstają dziesiątki, czasem setki ujęć, często nagrywanych osobno, powtarzanych i rozbijanych na fragmenty. Klaps jest więc takim małym strażnikiem porządku w świecie, który z zewnątrz wygląda magicznie, a od środka przypomina bardzo dobrze zorganizowany labirynt. Kino kocha iluzję, ale żeby iluzja działała,

Ktoś musi pilnować numerów, dźwięków i początku każdej sceny. I właśnie dlatego ten niepozorny przedmiot ma w sobie coś pięknego. Zanim film zacznie udawać prawdziwe życie, klaps przez sekundę mówi całej ekipie. Uwaga, teraz porządkujemy ten cud.

0: Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
2: Szacowanie strat i badanie przyczyn wielkiego pożaru trwa na Roztoczu. Możliwość zawarcia pokoju oddaliła się po ostatnim ataku Rosji na Ukrainę. W Polsce powstaje najwyższy w Europie pomnik. Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalna Komisja Lasów Państwowych oszacuje straty i zbada przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu zakończyła się już akcja gaśnicza ratowników. Od wczoraj teren porządkują leśnicy i właśnie ze względu na bezpieczeństwo nadal do niektórych miejsc nie można wchodzić, tłumaczy Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
3: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa. Zakaz wejścia dotyczy obszaru dwóch leśnictw, Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
2: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. W czasie akcji gaśniczej w katastrofie samolotu Dromader zginął 65-letni pilot. Przyczyny zarówno jego śmierci, jak i wybuchu pożaru cały czas bada prokuratura. Przedłużają się utrudnienia na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Część pociągów regionalnych została odwołana. Opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski. W Kijowie zniszczenia są w 20 miejscach. Drony i rakiety z Rosji trafiły w budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Grzegorz Kozioł o szczegółach.
4: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił w 8-piętrowy blok, całkowicie niszcząc klatkę schodową, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, przypomniała, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane także inne miasta, m.in. Odessa i Lwów.
5: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób. Liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy.
4: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku.
2: Wśród 15 tysięcy zabitych cywilów w trakcie wojny na Ukrainie szacuje się, że życie straciło 700 dzieci. Jako trener i nauczyciel WF-u miał molestować uczennice poniżej 15 roku życia. W sądzie apelacyjnym w Rzeszowie ruszył proces odwoławczy 58-letniego dziś byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela w jednej z sanockich szkół podstawowych. Mężczyzna został oskarżony także o nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Jawność rozprawy jest wyłączona z uwagi na dobro pokrzywdzonych. Oskarżony został dowieziony na salę rozpraw z aresztu, w którym przebywa od zatrzymania. Sąd pierwszej instancji skazał go na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Kończy się budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu koło Torunia. Monument ma mieć 55 metrów wysokości, 15 metrów mają mieć korony i to na nich ma być taras widokowy. Do góry będzie można wjechać windą, z tarasu będzie można podziwiać okolice. To inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Budowla będzie poświęcona 15 sierpnia. To pomnik wyższy niż słynny pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro, a także Chrystusa w Świebodzinie.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjant z komisariatu w Krakowie do działania ruszył, choć nie były to jego godziny pracy. Mundurowy pomógł w ujęciu mężczyzny, który ukradł kosmetyki w jednym ze sklepów drogeryjnych na terenie Gdyni. Około godziny 21:00 młodszy aspirant Radosław Kobiela, policjant pionu dochodzeniowo-śledczego z komisariatu w Krakowie.

0: będąc poza służbą, przechodził pasażem jednej z galerii handlowych na terenie Gdyni. W pewnym momencie zauważył mężczyznę wybiegającego ze sklepu drogeryjnego z produktami. Zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenia funkcjonariusza, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości sposobu działania sprawców natychmiast zareagował i ruszył w pościg. Policjant dogodził mężczyznę na końcu galerii i ujął go. 32-letni mieszkaniec Gdyni próbował tłumaczyć, że chciał wrócić i zapłacić za towar, jednak funkcjonariusz nie dał temu wiary. Policjant doprowadził mężczyznę z powrotem do sklepu i powiadomił dyżurnego policji. Na miejsce został skierowany patrol, który zatrzymał mieszkańca Gdyni. Jak ustalili policjanci, mężczyzna ukradł artykuły kosmetyczne o łącznej wartości blisko 800 zł. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu w Redłowie, gdzie wykonano z nim dalsze czynności. Remont drogi powiatowej na odcinku Dzięcielec-Napcz został zakończony. Inwestycja kosztowała ponad 1 000 000 zł. Remont przeprowadzony został na odcinku kilometra 600 metrów. Teraz odbyło się oficjalne odebranie inwestycji.
1: Została droga wyrównana, zostały złagodzone te wszystkie nierówności, które były. Została wbudowana warstwa wiążąco-wyrównawcza. Na to została położona siatka wzmacniająca i na to jeszcze warstwa ścieralna. I oprócz tego też pobocza, poprawione odwodnienie, przycięte wszystkie krzaki, te, które są wystające z lip. Także te wszystkie elementy powstały. No i mamy w tej chwili piękną nową drogę. Mam nadzieję, że bezpieczną i że będzie służyła wszystkim mieszkańcom.
0: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie Robert Lorbiecki.
2: Odkąd samorząd powstał, to ta droga może ze względu na charakter i te lipy zabytkowe tutaj, prawda, i tak dalej. No tak tam pudrowana była, zaklejane dziury, ale już nie było czego kleić. Tutaj trzeba było meandrować między tymi dziurami już okrutnie. Jestem wdzięczny powiatowi i za wysiłek i zrozumienie tego wszystkiego i że to się w bardzo odpowiednim momencie zdarzyło.
0: Dodaje wójt gminy Łęczyce Piotr Witbrod. Remont został w całości sfinansowany przez powiat wejherowski.
3: Cieszymy się, że wreszcie po wielu, wielu latach ta droga była w bardzo złym stanie i wreszcie została zmodernizowana i mam nadzieję, że będzie cieszyć mieszkańców Dzięcielca i Napcza, ale też mieszkańców, którzy będą korzystać z tej drogi, która jest połączeniem powiatu wejherowskiego z powiatem lęborskim.
0: Tłumaczy wicestarosta wejherowski Witold Reclaw. Koszt inwestycji to 1 100 000 zł. Mieszkańcy gminy Redzikowo mogą już przygotowywać rowery do ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Samorząd przypomina, że zapisy do głównego wyzwania trwają tylko do 15 maja. Właściwa rywalizacja odbędzie się od 1 do 30 czerwca. Aby dołączyć do zabawy, należy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, założyć konto i wybrać gminę Redzikowo jako swoją drużynę. Organizatorzy podkreślają, że w wyzwaniu może wziąć udział każdy bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy trasę przejazdu. Kilometry można kręcić praktycznie w dowolnym miejscu na świecie, a wszystkie przejazdy będą naliczane na konto gminy. Mieszkańcy mogą także tworzyć własne grupy rywalizacyjne, na przykład szkolne, sołeckie czy sąsiedzkie i dodatkowo rywalizować między sobą. Trening przygotowawczy trwa do 21 maja, natomiast główna rywalizacja rozpocznie się wraz z początkiem czerwca. Szczegółowe informacje oraz instrukcja rejestracji dostępne są na stronie Aktywne Miasta oraz w grupie Rowerowa Stolica Polski gmina Redzikowo. Prace nad projektem ustawy metropolitalnej nabierają tempa. Komisje sejmowe przyjęły projekt ustawy. W kwietniu podczas pierwszego czytania Sejm przyjął projekt i skierował go do drugiego czytania na posiedzeniu komisji. We wtorek 12 maja podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyła się dyskusja na temat projektu ustawy o Związku Metropolitalnym w Województwie Pomorskim. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, trwają intensywne prace legislacyjne nad ustawą metropolitalną. Cieszy nas, że podczas posiedzenia połączonych komisji udało się wypracować poprawki w porozumieniu z pomorskimi samorządowcami. Ustawa metropolitalna to przede wszystkim realna szansa na lepszy transport publiczny, sprawniejszą komunikację między gminami i dodatkowe środki na rozwój Pomorza. Przed nami jeszcze kilka etapów prac legislacyjnych. Za 2 tygodnie na posiedzeniu Sejmu planowane jest sprawozdanie z dotychczasowych prac połączonych komisji oraz trzecie czytanie projektu. W przypadku przyjęcia przez Sejm ustawy trafi ona do Senatu i jeśli zostanie uchwalona, trafi na biurko do prezydenta. Choć upału dzisiaj nie ma i nie będzie, to trzeba przyznać, że temperatura jest odrobinę wyższa niż było to wczoraj. Dziś 11 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni.

Słupsku, Kosakowie, czternastkę w Wejherowie, Radzie Rumik, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Chmur wciąż dużo utrzymuje się na niebie, z tych chmur mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Miejscami może się pojawić lokalnie grad, a do tego miejscami może nam dzisiaj zagrzmieć. Burze krążą nad regionem dziś i jeszcze jutro. Norda, Norda.

Kieszeń wydaje się dziś tak oczywista, że człowiek docenia ją dopiero wtedy, gdy zakłada ubranie, w którym jej nie ma. A przecież przez długi czas kieszenie, zwłaszcza w damskich strojach, wcale nie były wszywane na stałe tak, jak znamy to obecnie. Często miały formę osobnych woreczków, noszonych pod spódnicami i dostępnych przez rozcięcia w materiale. To oznacza, że kieszeń była bardziej prywatnym schowkiem niż widocznym elementem kroju. Można było trzymać w niej klucze, drobne pieniądze, chustkę, list albo inne małe przedmioty potrzebne w ciągu dnia. Najbardziej fascynujące jest to, że historia kieszeni opowiada nie tylko o modzie, ale też o samodzielności, mobilności i dostępie do własnych rzeczy. Kto ma kieszeń, ten ma przy sobie mały kawałek kontroli nad codziennością. Dlatego ten detal ubrania jest dużo ważniejszy niż wygląda. Nie jest tylko miejscem na rękę albo telefon. To mały magazyn wolności schowany w materiale. I chyba właśnie dlatego brak kieszeni potrafi irytować bardziej niż niejeden poważniejszy problem garderobiany.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

Księżyc wydaje się jednym z najbardziej stałych elementów naszego nieba. Jest tam, wraca w kolejnych fazach, świeci w znanym rytmie i daje wrażenie czegoś wyjątkowo pewnego. A jednak najciekawsze jest to, że Księżyc wcale nie stoi wobec Ziemi w idealnie niezmiennym układzie. Każdego roku oddala się od nas o kilka centymetrów. To niewiele w skali ludzkiego życia, ale w skali astronomii jest to bardzo konkretna zmiana. Dzieje się tak między innymi przez oddziaływania pływowe między Ziemią i Księżycem. Nasza planeta obraca się, oceany reagują, energia układu powoli się przemieszcza, a Księżyc stopniowo zwiększa swoją orbitę. I właśnie to robi największe wrażenie. Patrzymy na nocne niebo i mamy poczucie spokoju, a tam trwa bardzo powolny kosmiczny taniec, w którym partnerzy co roku odsuwają się od siebie o maleńki krok. Astronomia ma do takich historii wyjątkowy talent. Pokazuje, że nawet to, co wydaje się stałe jak latarnia na niebie, w rzeczywistości jest ruchem, zmianą i cierpliwością większą niż wszystko, co znamy z codzienności.

0: moment.
1: Reklama. Ty hodujesz, Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama.

Jaszczurki mają jedną z najbardziej znanych, ale wciąż zdumiewających sztuczek obronnych. Niektóre gatunki potrafią odrzucić ogon, kiedy zostaną zaatakowane przez drapieżnika. Najciekawsze jest to, że ogon po odłączeniu przez chwilę nadal się porusza. Drapieżnik koncentruje uwagę na wijącym się fragmencie ciała, a sama jaszczurka zyskuje cenne sekundy na ucieczkę. Brzmi to drastycznie, ale w świecie natury liczy się skuteczność. Lepiej stracić ogon niż całe życie. Co więcej, u wielu gatunków ogon może później odrosnąć, choć zwykle nie jest już identyczny jak wcześniej. To świetna ciekawostka o tym, jak daleko przyroda potrafi pójść w tworzeniu strategii przetrwania. Człowiek myśli o obronie jako o walce, pancerzu albo ucieczce. Jaszczurka pokazuje czwartą drogę. Zostawić napastnikowi coś na pocieszenie i zniknąć, zanim ten zorientuje się, że dostał tylko biologiczną wersję fałszywego tropu. Natura potrafi być brutalna, ale trzeba przyznać, że czasem ma naprawdę błyskotliwe poczucie praktyczności.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom styl.

0: Celowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
4: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
5: Reklama.
6: Pragnę

filmie kostium bywa traktowany jak dodatek, ale w rzeczywistości jest jednym z najważniejszych narzędzi opowiadania historii. Najciekawsze jest to, że dobrze zaprojektowany strój potrafi powiedzieć o postaci więcej, zanim ta w ogóle się odezwie. Kolor, krój, stopień zużycia materiału, sposób noszenia płaszcza, rodzaj butów, nawet zapięty albo niedopięty guzik – wszystko może pracować na charakter bohatera. Jeśli ktoś ma idealnie czysty garnitur, widz od razu czuje kontrolę, dystans albo potrzebę perfekcji. Jeśli ubranie jest przybrudzone, za duże, zniszczone albo noszone w niechlujny sposób, natychmiast pojawia się inna opowieść. Kino bardzo lubi takie ciche komunikaty, bo widz nie musi ich analizować świadomie. Po prostu czuje, że wie więcej. I właśnie dlatego kostiumografowie wykonują pracę znacznie większą niż ładne ubranie aktora. Oni budują pierwsze wrażenie, status społeczny, temperament, przeszłość i czasem nawet ukryty konflikt postaci. Dobry kostium nie krzyczy. On stoi w kadrze i robi robotę za kilka zdań scenariusza.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast.

Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: mailowo na adres spoleczny@wejherowo.pl lub złożyć osobiście w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Link do regulaminu i formularza zgłoszeniowego znajdziecie w oficjalnych mediach powiatu wejherowskiego. Nowy sprzęt ratowniczy trafił do gminy Główczyce. W ramach partnerskiego projektu odebrano kład wyposażony w wyciągarkę, przyczepkę oraz kamerę termowizyjną. Jak informuje samorząd, wyposażenie ma wspierać działania strażaków ochotników podczas akcji prowadzonych w trudno dostępnych miejscach. Sprzęt będzie wykorzystywany m.in. podczas działań ratowniczych prowadzonych na terenach leśnych i podmokłych. Zakup został zrealizowany we współpracy ze Strefą Przybrzeżną. Według przedstawicieli gminy nowe wyposażenie ma poprawić możliwości operacyjne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach. Kład z wyciągarką pozwoli na sprawniejsze poruszanie się w trudnym terenie, natomiast kamera termowizyjna może zostać wykorzystana podczas poszukiwań osób oraz lokalizowania źródeł ognia lub zagrożeń niewidocznych gołym okiem. Przyczepka umożliwi transport dodatkowego sprzętu ratowniczego. Oficjalne przekazanie nowego wyposażenia zaplanowano na 22 maja podczas obchodów jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach. Uroczystość odbędzie się na placu przy hali sportowej. Samorząd zapowiada, że wydarzenie będzie okazją do prezentacji nowego sprzętu mieszkańcom oraz podsumowania działalności miejscowej jednostki OSP. W obchodach mają uczestniczyć strażacy, przedstawiciele władz oraz mieszkańcy gminy. W Auli Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pod hasłem Mapy sensu i przekraczanie granic Jan Paweł II na współczesnych szlakach kultury. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Filologii Polskiej Uniwersytetu Pomorskiego. Konferencji towarzyszyło uroczyste wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego poświęconego świętemu Janowi Pawłowi II. Podczas wydarzenia podkreślano wartości, które przez lata głosił papież Polak, m.in. szacunek, dobro, wrażliwość oraz otwartość na drugiego człowieka. Organizatorzy zaznaczyli, że młodzi uczestnicy konkursu pokazali w swoich pracach, że przesłanie Jana Pawła II nadal pozostaje aktualne. W programie konferencji znalazły się także wykłady i dyskusje dotyczące życia, twórczości i dziedzictwa Jana Pawła II oraz miejsca kultury, duchowości i człowieka we współczesnym świecie. Organizatorami konkursu były Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo, Gmina Redzikowo, Fundacja Lex Humana oraz Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Konsul honorowy i ambasadorka Królestwa Hiszpanii odwiedzili Gdynię. Głównymi tematami spotkania z prezydent Gdyni Aleksandrą Kosiorek było bezpieczeństwo w Europie, transformacja energetyczna i wyzwania związane z turystyką. Ważną częścią spotkania z ambasadorką Królestwa Hiszpanii Wiktorią Ortegą wraz z konsulem honorowym Hiszpanii w Gdańsku Maciejem Dobrzynieckim była również rozmowa o kulturze i wzmacnianiu relacji polsko-hiszpańskich, które mogą być cenne dla Gdyni i hiszpańskich miast partnerskich. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, rozmawialiśmy o tematach ważnych dla wielu europejskich miast i regionów, bezpieczeństwie, transformacji energetycznej, w tym rozwoju energetyki wiatrowej offshore i onshore, a także współpracy gospodarczej. Wiele miejsca poświęciliśmy również wyzwaniom związanym z turystyką i najmem krótkoterminowym. Hiszpańskie miasta od kilku lat mierzą się ze skutkami gwałtownego rozwoju tego rynku, dlatego wymiana doświadczeń w tym obszarze jest szczególnie cenna również dla polskich samorządów. Wiktoria Ortega rozpoczęła misję dyplomatyczną w marcu tego roku. Wcześniej pełniła wysokie funkcje w europejskich instytucjach. Najcieplejsza część dnia to właśnie teraz i dzisiaj naprawdę zimno nie jest. 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewie, Ludzie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Parasolki dzisiaj warto ze sobą zebrać, bo przelotne opady deszczu mogą się pojawiać w naszym regionie. Dodatkowo miejscami może zagrzmieć, a miejscami może się nawet lokalnie pojawić grad. Wiatr umiarkowany, choć w czasie burzy może być porywisty.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

Już za chwilę gość dnia w Radiu Norda FM. No i bardzo dziękuję Wam za nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że usłyszymy się jutro w niezmienionym składzie. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło i do następnego.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Food Works. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy

0: obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
4: To?
5: Salon Fajne Materace.
4: Gdzie?
5: W Wejherowie.
4: Kiedy?
5: Od 15 do 31 maja.
4: Co?
5: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
4: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
5: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
4: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
6: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
7: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
8: Reklama. Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem jest dzisiaj pan Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Witam serdecznie.
9: Witam serdecznie.
8: No panie prezydencie, nie da się ukryć, że w Wejherowie już sezon pełnoparów, tak to można nazwać, chociaż tutaj każdy weekend, prawdę mówiąc, jest co robić, czego przykładem jest oczywiście miniony weekend, gdzie tych atrakcji, powiedzmy sobie szczerze, nie zabrakło, no a najbliższy także niezwykle bogaty.
9: Dokładnie, ostatni weekend bardzo, bardzo ciekawy. Myślę, że od początku maja, tak kiedy rozpoczęliśmy już ten wiosenny sezon, czyli imprezy plenerowe, 3 maja mecz na Wzgórzu Wolności, czyli cała impreza na stadionie Gryfa Wejherowo, natomiast ostatni weekend Wejherowo stało się stolicą Bractwa Kurkowego. Całe Zjednoczenie Bractw Kurkowych w Polsce zjechało się do Wejherowa. Tutaj odbył się kongres Zjednoczenia Bractw Kurkowych, który wybierał swoje władze, nowy zarząd, ale podsumował także działalność z ostatnich 3 lat. A na Strzelnicy odbywał się turniej, którego finałem był wybór króla Zjednoczenia, który będzie królował na 3 lata. A w Parku Miejskim wielki festyn z okazji Dnia Świadomości Autyzmu, przygotowany przez Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem. A przed nami kolejny weekend, myślę, że pełen atrakcji. Zaczynamy już w sobotę Wejherowska Noc Muzeów, którą rozpoczynamy na rynku o godzinie 18. Ratusz będzie otwierany o godzinie 19. Przygotowaliśmy klimat PRL-u na tegoroczną Noc Muzeów, czyli będziemy mogli cofnąć się w czasie. Niektórzy będą mogli powspominać, inni zobaczą, jak wyglądało to w okresie PRL-u. Na rynku fotobudka, na rynku także wystawa samochodów z epoki PRL-u. A w ratuszu będzie można zobaczyć komisariat milicji, będzie można wejść do PWX-u, będzie można wejść do klasy szkolnej z przyborami z tamtych lat, ale także będzie można zwiedzić sale historyczne ratusza, także spotkać się z prezydentem, usiąść w fotelu prezydenta, poczuć się prezydentem miasta.

0: Marta Wejherowa, ale także wspólnie z panem prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem porozmawiać. Będzie dokonywał wpisów na kartkach dla wszystkich odwiedzających ratusz. Będzie zwiedzanie podziemi klasztoru ojców franciszkanów, Kalwarii Wejherowskiej. Myślę, że także wspaniałe atrakcje przygotowało Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. W związku z tym, no, nos muzeum w pełnej atrakcji.
1: No, od 18 tutaj Miejska Biblioteka zaprasza na grę terenową, także historią miasta. W tym czasie w WZNK przy parku w centrum tej edukacji. Tam chociażby przecież także wspaniałe wykłady o 18 dotyczących firm, a o 20 propagandy i wyzwolenia tak zwanego przez Armię Czerwoną Wejherowa. Więc no, dużo okazji też do tego, żeby poznać historię miasta.
0: Myślę, że tak. Poznać historię tą także właśnie z czasów PRL-u. Klub Miłośników Wejherowa przygotował właśnie prelekcję w parku, w budynku Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, do którego serdecznie zapraszam. Miejska Biblioteka Grę Terenową. No, będzie co robić w sobotę w Wejherowie, naprawdę.
1: No tak, ale wielkimi krokami zbliżamy się także do kolejnych wielkich imprez, więc można powiedzieć, że tak już od teraz to każdy weekend w Wejherowie można sobie już zaplanować.
0: Myślę, że warto wejść na stronę wejherowo.pl, tam jest kalendarz i w tym kalendarzu można podejrzeć w każdy dzień w tygodniu, co będzie działo się w Wejherowie, także w weekendy, w związku z tym można wcześniej uzyskiwać taką informację, bo niektórzy pytają się mnie, gdzie można dowiedzieć się o wielu imprezach. Właśnie tam to jest najlepsze miejsce, gdzie można uzyskać informacje, co będzie się działo. Także promujemy te imprezy. Bo przykładowo w sobotę nas muzeów, a już w niedzielę rozpoczynamy pierwszy Pchli Targ w Parku Miejskim. Myślę, że niedziela będzie także wyjątkowa z tego tytułu, że o godzinie 11 będzie można wyruszyć z rynku w marsz Nordic Walking z naszym leśniczym, panem Mariuszem Dyderskim z Nadleśnictwa Gdańsk, który po raz kolejny będzie prowadził marsz Nordic Walking. Robimy to cyklicznie. W tym razem trasa będzie wiodła do Pętkowic, ale skończy się na Strzelnicy Bractwa, gdzie będzie ognisko. W związku z tym także w tym miejscu kończymy ten marsz. Ale myślę, że także wyjątkowy ten weekend, bo to weekend także odpustowy, bo odpust w niebo wstąpienia. W związku z tym także przychodzą do nas pątnicy z Kaszub i na wzgórzach Kalwarii, także będą odbywały się te wydarzenia.
1: No i pięknie, bo cały czas miasto będzie żyło, ale życie będzie także w kolejny już weekend, bo o tym też musimy powiedzieć. Nie da się ukryć, że to największe święto Wejherowa przed nami, czyli za tydzień obchodzić będziemy Dzień Wejhera, Jakuba. Dzień Jakuba.
0: Dokładnie znamy datę urodzin miasta, kiedy Jakub Wejher wydał dekret o budowie osady Wejherowska Wola 28 maja 1643 roku. I zawsze w ten weekend najbliższy tej dacie organizujemy Dzień Jakuba, czyli pamiętając o założycielu naszego miasta, ale także świętując urodziny. W tym roku 383 urodziny naszego miasta. Rozpoczynamy je tradycyjnie w piątek 22 maja przejściem, paradą ze szkoły, z naszej wejherowskiej samochodówki, która nosi imię założyciela miasta Jakuba Wejhera na rynek. To jest takie piękne rozpoczęcie tego weekendu wspólnego świętowania. Ona zawsze jest bardzo kolorowa, przygotowana przez właśnie uczniów szkoły, samochodówki i nauczycieli. A już w sobotę od rana turniej strzelecki o miecz Jakuba Wejhera na Strzelnicy. Strzelnicy, którą naprawdę zachęcam do tego, żeby odwiedzić to miejsce, żeby je zobaczyć. A od godziny 18.30 na placu Jakuba Wejhera myślę, że bardzo wiele atrakcji. Po pierwsze koncert zespołu Ex-Manam, później nagrody i wyróżnienia prezydenta miasta Wejherowa. A potem gwiazda wieczoru o godzinie 21.00 Dawid Kwiatkowski. Takie będzie nasze wspólne świętowanie tego wyjątkowego dnia.
1: Czyli coś dla nieco młodszych słuchaczy, jeżeli chodzi o Dawida, coś dla nieco starszych, bo to okazja do wspominania wspaniałych utworów Kory.
0: Dokładnie. Myślę, że to także czas, żeby się spotkać, porozmawiać, żeby wspólnie świętować.
1: No to proszę Państwa, już najbliższe święta przed nami, a my za chwilkę powiemy, co jeszcze będzie się działo w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach, może nawet w Wejherowie. To już wszystko, już po krótkiej przerwie.

0: No i wracamy na nasze antenie do tego, co dzieje się w Wejherowie. Tu, panie prezydencie, jeszcze jeżeli chodzi o Dzień Kłopoty świętowane, będzie także w różnego rodzaju imprezy towarzyszące. I o tych trzeba także pamiętać.
1: Tak, i w sobotę, i w niedzielę naszemu świętu towarzyszyć będzie, towarzyszyć będą food trucki, które tak jak w poprzednim roku będą zlokalizowane przy rzece Cedron, niedaleko parku Cedron. Tam będzie można na pewno bardzo smacznie zjeść coś, różnego rodzaju dania, więc zapraszam w to miejsce. Inne miejsce, bo też mamy food trucki, które pojawią się na rynku, ale w tym dniu rynek będzie zajęty, będzie scena, będzie przygotowanie całego wydarzenia. Ale także imprezą towarzyszącą, już po raz pierwszy zrobiliśmy to w ubiegłym roku, a w tym roku robimy to po raz drugi, 24 maja, w niedzielę o godzinie 11 startujemy w Jakubowym Marszu Nordic Walking, którego finał będzie na Strzelnicy, gdzie będzie poczęstunek, będzie ognisko, kiełbaski, będzie można wspólnie dalej świętować urodziny naszego miasta.
0: No i to piękna okazja, więc już teraz państwa zapraszamy na to, no ale zapraszamy też kolejny, bo tak jak już powiedzieliśmy, każdy weekend coś się dzieje, no to kolejny weekend, czyli ostatni weekend maja, także w Wejherowie będzie co robić.
1: Każdy weekend się coś dzieje i w weekend kolejny, czyli już po dniu Jakuba Wejhera, czyli 30 maja, otwieramy wodnogrody. Otwieramy je dla wszystkich. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że wejście dla naszych mieszkańców na wodnogrody jest z kartą mieszkańca o 50% tańsze, dlatego chciałbym, żeby wszyscy sprawdzili, czy mają aktualne karty mieszkańca, bo co roku trzeba je aktualizować, składając pierwszą stronę PIT-a z adresem zamieszkania na terenie miasta Wejherowa. Myślę, że warto to zrobić. 30 maja otwarcie będzie, myślę, bardzo kolorowo i wesoło na wodnych ogrodach. Wcześniej zaplanowaliśmy także taki dzień otwarty, 27 maja dzień otwarty na wodnych ogrodach. W związku z tym to będzie także weekend taki bardzo fajny. Mam nadzieję, że będzie świeciło nam słońce.
0: No i to już zaraz mamy także Dzień Dziecka, więc tutaj zawsze także obchodzimy go hucznie.
1: Obchodzimy go hucznie. Myślę, że Dzień Dziecka właśnie rozpoczniemy na wodnych ogrodach, a Dzień Dziecka wspólnie świętować będziemy 1 czerwca w Parku Miejskim od godziny 16, gdzie zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji, dmuchańce, zjeżdżalnie, konkursy, wspólne zabawy, w związku z tym będzie to na pewno bardzo miłe popołudnie dla wszystkich naszych najmłodszych.
0: No i zbliżamy się wielkimi krokami też do wakacji. No nie da się ukryć, skoro już powiedzieliśmy na początku, że rozpoczęliśmy niejako sezon tych imprez wakacyjnych, nie tylko. No to co w te wakacje miasto przygotowuje? Czy już możemy zdradzić tego rąbka tajemnicy? Jak będą one wyglądały?
1: Myślę, że zdradzimy taki rąbek tajemnicy, bo na wakacje przygotowaliśmy dużo atrakcji. Na pewno to, co cieszy się dużą popularnością wśród rodziców, to półkolonie dla dzieci. W dwóch naszych szkołach, w szkole podstawowej numer 9 i w szkole podstawowej numer 5. O tym żeśmy rozmawiali na osobnych spotkaniach. Informacje można uzyskać na naszej stronie o półkoloniach, także na stronie naszych szkół. Tutaj także na karty mieszkańca jest 50% zniżka dla dzieci. Ale to, co było, ale także no, dodatkowe rzeczy, które się pojawią, to na pewno koncerty wakacyjne, które będą odbywały się w każdym

0: każdą niedzielę w miejskim parku, ale dodajemy nowe wydarzenie, którego nie było na rynku. W każdą sobotę po południu będą także koncerty, stanie scena i będą koncerty. Chcemy, aby nasi rodowici, lokalni artyści się mogli prezentować na naszym rynku, w związku z tym będą nowe zaproszenie, myślę, wyjątkowe miejsce, nasz rynek, na którym będzie można posłuchać lokalnych artystów.
1: No to pięknie tam się szykuje. Jeszcze jakieś niespodzianki?
0: No jeszcze myślę, że mogę zdradzić o jednej niespodziance, którą planujemy pod koniec lipca. 26 lipca koncert wakacyjny w parku miejskim, duży koncert. Dzisiaj nie zdradzę, kto będzie gwiazdą, no, jakich będą, bo nawet mogę powiedzieć, że gwiazdy będą w liczbie mnogiej. Gwiazdy tego popołudnia niedzielnego, ale myślę, że fajne spotkanie w naszym parku.
1: No to chyba to, co jest najważniejsze, to zaprosić do tego wszystkiego, bo robi się to dla mieszkańców, no i nie da się ukryć, że bogatość tych wydarzeń, już nawet patrząc na to chociażby najbliższe, tak, czyli Noc Muzeów, no powiedzmy sobie szczerze, zawsze cieszy się ogromną popularnością, no i tutaj też chyba takie jednoczy mieszkańców w tym, że warto to dla nich robić i warto, żeby oni też z tego korzystali.
0: Warto. Myślę, że wszystkie imprezy, które organizujemy, które cieszą się pozytywnym odbiorem, czyli aktywnością naszych mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ale osoby, które przyjeżdżają specjalnie na te wydarzenia do Wejherowa, to naprawdę nas bardzo cieszy. Ja chciałbym wszystkich w imieniu prezydenta, w imieniu wszystkich osób, które się angażują w te wydarzenia, zaprosić do Wejherowa, aby tutaj wspólnie spędzić wyjątkowe chwile. W najbliższy weekend Noc Muzeów, najbliższy weekend Plitark, odpust na Kalwarii, a jednocześnie można z leśniczym Mariuszem Dederskim powędrować po naszych pięknych morenowych wzgórzach i potem zerkać do naszego kalendarza na stronie wejherowo.pl, do tego, co będzie działo się w Wejherowie, co będzie można tutaj robić, i wszystkich Państwa zachęcam do korzystania z tych atrakcji.
1: No i jeszcze, proszę Państwa, wiele instytucji, nie da się ukryć, czy to Wejherowska Filharmonia, biblioteka, chociażby także Ekofabryka przecież różnego rodzaju wydarzenia tworzy, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. O jednym ważnym wydarzeniu jeszcze będziemy mogli chyba wspomnieć już tak wstępnie, czyli o czerwcowym wydarzeniu, które co roku gości Pomaganie, więc tutaj także Ekofabryka nas, pewnie jeszcze będzie okazja o tym rozmawiać, ale także w czerwcu ugości na Polanie.
0: Wiele wydarzeń zaplanowaliśmy na Polanie, właśnie chcemy, wykorzystujemy ten park do tego, aby wiele się tam działo. Będzie giełda stowarzyszeń, tak, która pierwsza odbyła się w zeszłym roku. W tym roku także planujemy powtórzyć, aby zaprezentować wszystkie stowarzyszenia, które działają w Wejherowie, aby wspólnie spędzić całą sobotę, proponując różnego rodzaju atrakcje naszym mieszkańcom, ale także gościom, aby móc zapoznać się z ofertą tych stowarzyszeń, abyśmy się zobaczyli nawzajem. Zawsze można wstąpić do jakiegoś stowarzyszenia, stać się członkiem, zawsze można popatrzeć, co dzieje się, bo także siłą Wejherowa są jego mieszkańcy, którzy działają w różnego rodzaju stowarzyszeniach i te stowarzyszenia także wprowadzają bardzo ciekawy koloryt do naszego życia, organizują wiele imprez, chociażby tak jak ta ostatnia. Bractwo Kurkowe wspólnie z miastem zorganizowało i z innymi podmiotami zorganizowało kongres Bractw Kurkowych, natomiast autyzm, Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu zorganizowało Dzień Świadomości Autyzmu i tak cały czas wspólnie działając, wiele wydarzeń na terenie miasta Wejherowa powstaje, między innymi to, o którym mówił pan redaktor, czyli wydarzenia organizowane przez Ekofabryka, tak naprawdę dzisiaj przez Fundację Ekofabryki, Fabrykę Dobra, która po raz kolejny zaistnieje w naszym parku.
1: No to proszę Państwa, każdy weekend, jak słyszymy, coś ciekawego się dzieje, jest tego bardzo dużo, wystarczy chcieć z tego korzystać, do czego serdecznie już teraz zachęcamy. Ja dziękuję ślicznie, Mieszko Wiatrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj był pan Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.

0: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego

0: doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
4: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
5: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47, Michał Jaros przy mikrofonie. To pora na wycieczkę do świata mediów lokalnych i czas sprawdzić, o czym dzisiaj się pisze, o czym dzisiaj się mówi. Ze mną w studiu są Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl oraz Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej. No i sprawdzamy, co tam, Olga, dzisiaj ciekawego piszecie.
2: Dziś na stronie nadmorski24.pl piszemy m.in. o groźnie wyglądającym pożarze autobusu, do jakiego doszło dziś rano na ulicy Wielkopolskiej w Gdyni oraz o wypadku z udziałem samochodów osobowych, w wyniku którego poszkodowanych zostało 5 osób. To zdarzenie również miało miejsce w Gdyni. Piszemy również o poważnym wypadku z udziałem 13-latki, która na hulajnodze wtargnęła na przejście dla pieszych oraz o tragicznym w skutkach zdarzeniu z udziałem 2 tirów. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł jeden z kierowców. Na łamach naszego portalu wracamy do projektu ustawy o Związku Metropolitalnym. Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyła się dyskusja nad tym dokumentem, który ma powołać do życia nową metropolię na Pomorzu. Na mieszkańców oznacza to przede wszystkim wspólny bilet na komunikację publiczną, lepsze połączenia między miejscowościami oraz dodatkowe środki na rozwój regionu.
1: To w portalu nadmorski24.pl, a co pojawi się w serwisie Twojej Telewizji Morskiej?
3: No, u nas trochę spokojniej, powiem szczerze, jak to zawsze nadmorski pod krew i łzy, a u nas wielka sielanka, oczywiście żartuję, ale faktycznie dzisiaj będzie dużo pozytywnych informacji, chociażby jubileusze małżeńskie, które miały miejsce w Wejherowie, tutaj kolejne 5 par przyjęło medale róży, czy też powiemy sobie po części też o tym trochę szerzej, o czym rozmawialiśmy przed chwilą na programie Goźnia, czyli o Nocy Muzeum. Zapowiemy sobie ją, ale zajrzymy także do wejherowskiego medyka, czyli do Powiatowego Zespołu Szkół Policjalnych imienia Zdzisława Kieturakisa, gdzie dzisiaj odbył się Dzień Seniora. To taka piękna już tradycja, bo po raz 11, gdzie faktycznie jest uczniowie, tak, czyli osoby uczestniczące tam na zajęcia mają okazję swoje umiejętności praktyczne sprawdzić właśnie także pracując i zabawiając niejako, robiąc różnego rodzaju ciekawe atrakcje dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, czy też Środowiskowego Domu Samopomocy, więc naprawdę świetna inicjatywa. O tym wszystkim jeszcze trochę innych rzeczy o 17.20.
1: A ja dorzucę jeszcze, że i te sielankowe, i te bardziej dramatyczne informacje też pojawiają się na antenie Nord FM w serwisach informacyjnych, także zostańcie z nami.

0: club. When the bass gets bumping up in the club, pour another shot. Reklama. Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
1: To je krótszy, to je dłodzi.
2: To kasiawsko stoleca.
1: Czujesz tę nutę?
2: To stwórz taką własną i zgłoś to do Dredziego konkursu na kasiawsko nuta,
1: który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
2: Zgłoszenia są plus do 20 maja.
1: Będą nagrody dla wszystkich kategorii.
2: A zdobywca Grand Prix wystąpi podczas Światowego Zjazdu Kasiabów w Gdyni.
1: Szczegóły na naszej stronie szemud.pl.
2: Zagraj coś po kaszubsku.
1: Na kasiawsko nota.
2: Raza z ZKP Rocią.
1: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Aleksandra Pesz, gminy Centrum Kultury.
1: I dyrektor biura ZKP Łukasz Richert.
3: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
4: Reklama.
5: Trwa obława po strzelaninie i zabójstwie w śląskim Lubinie. Kłótnia o powrót religii na dawnych zasadach i zaskakujące koalicje. Krakowskie lotnisko rozrośnie się do niebywałych rozmiarów. To największa inwestycja w historii. Agnieszka Trojanowska, BIS. Od wczoraj trwa obława na zabójcę dwóch osób po strzelaninie w Lubinie na Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów i Instytut Ordo Iuris. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, które zmniejszyło z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole od tego roku. Wczoraj podczas Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady, co oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS, ale także koalicjantów, mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
6: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
5: Dziś wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas składa PiS. Co ciekawe, posłów opozycji wsparł też Marcin Józefaciuk, poseł jeszcze do niedawna z Koalicji Obywatelskiej. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych rozpoczynają rekrutację do szkół średnich. Coraz większego znaczenia nabierają obecnie placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju, o czym Paweł Radzewicz.
7: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
8: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
7: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
9: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
7: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną

0: reklamują się same.
1: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
0: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
2: Wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Wówczas uczniowie mogą jeszcze zweryfikować swoje plany i wybrać szkoły i klasy na nowo. Z największą inwestycją w swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
3: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego. Mówię tylko o części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
2: Władze lotniska podkreślają, że Balice rosną szybciej niż wcześniej prognozowano.
3: W terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać. Chcemy go istotnie poprawić.
2: Nowa jakość i nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Wejherowskim Muzeum kolejny raz świętowano wyjątkowe jubileusze, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego 5 par. Specjalny program artystyczny, aby podkreślić ważność tego święta. Wszystko po to, aby pogratulować, ale i podziękować parom za ich wspólne życie i przekazywanie pięknych wartości kolejnych pokoleniom.
5: To są pary, które mają swoje dzieci, wnuków, którzy wszyscy odczuwają ten moment taki bardzo świąteczny. I cieszę się, że możemy im złożyć życzenia, gratulować i życzyć dużo zdrowia na kolejne lata.
4: Dodaje Krzysztof Hildebrandt. My więc przyłączamy się do tych życzeń i dodajmy jeszcze jedno od siebie. 100 lat razem w zdrowiu i szczęściu. Kierowcy podróżujący drogą wojewódzką nr 214 na trasie Lembor-Kłeba muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. W rejonie Krępy Kaszubskiej wprowadzono tymczasową organizację świetlną oraz zwężenie pasa ruchu. Powodem są prace związane z budową drogi rowerowej wprowadzone wzdłuż trasy. W miejscu robót pracuje ciężki sprzęt zajmujący część jezdni, a na odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Jak informują kierowcy korzystający z tej trasy, sygnalizacja świetlna ustawiona jest głównie w ciągu dnia, natomiast w godzinach porannych może być wyłączona. W rejonie prowadzonych prac ustawiono także znaki ostrzegawcze A30 informujące o innych niebezpieczeństwach na drodze. Obecnie roboty koncentrują się m.in. na odcinku o długości około 2,5 km pomiędzy Krępą Kaszubską a Białogardą. W ramach inwestycji usuwana jest stara kostka brukowa, budowane są krawężniki oraz wykonywana podbudowa nowej trasy rowerowej. Modernizacja drogi rowerowej rozpoczęła się wiosną tego roku. Według wcześniejszych zapowiedzi Zarząd Dróg Wojewódzkich prace mają zakończyć się jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego. Jesienią ubiegłego roku zakończono pierwszy etap inwestycji na odcinku Garcze-Gorze Krępa Kaszubska, gdzie również wykonano asfaltową nawierzchnię ścieżki rowerowej. Część nowego asfaltu w okolicach Garcze-Gorza będzie jednak musiała zostać rozebrana z powodu budowy wiaduktu realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej Lembor-Kłeba. Mieszkańcy gmin Redzikowo będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu ogólnego gminy. Konsultacje rozpoczną się 18 maja i potrwają do 19 czerwca. W tym czasie projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gmin Redzikowo przy ulicy Sportowej 34 w Słupsku. W ramach konsultacji zaplanowano m.in. zbieranie uwag mieszkańców, dyżury projektanta oraz indywidualne konsultacje. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 26 maja o godzinie 15.30 w sali widowiskowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemianicach. Spotkanie będzie można śledzić także online. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej do 19 czerwca. Jedenaście stopni Celsjusza to nie jest jakoś bardzo wysoka temperatura, ale jest to pewna zmiana na lepsze, bo powolutku już temperatura zaczyna nam odbijać w kierunku tej wyższej. Dziś 11 na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Ludzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach naprawdę niskie wartości, 998 hektopaskali, wiatr umiarkowany, mogą pojawić się burze, może pojawić się grad i może nam dziś także popadać.
6: Norda.

0: Dawna to wiem.
1: Nowa piosenka z męskiego grania rozpoczyna dzisiejszy program Nordo na fali. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Mamy czwartek, 14 dzień maja, prawie kwadrans po 15 i dzisiaj zaczynamy od naprawdę pięknej historii, bo jak czytamy w nadmorskim24.pl, kolejne pary świętowały swoje złote gody w Wejherowie, czyli 50 lat małżeństwa. Były medale, gratulacje i dużo wzruszeń, bo pół wieku razem to dziś coś naprawdę wyjątkowego. I powiem wam, że kiedy człowiek słyszy 50 lat razem, to od razu zaczyna się zastanawiać, jak oni to zrobili, prawda? I chyba właśnie dlatego takie jubileusze robią dzisiaj tak duże wrażenie. Jeszcze raz dzień dobry, do 18 Nordo na fali i przez najbliższe 3 godziny będę wam towarzyszył w to czwartkowe popołudnie. Zapraszam.
2: Nordo na fali. Reklama.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi. Do czego zmierzasz?
3: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
4: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
3: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
8: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
9: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja

0: Ja wspólnie do demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama.

0: Ta piosenka idealnie wstrzela się do tego, co chcę wam teraz powiedzieć. Kraksa i Bryska w Radiu Nord FM. Bo będzie o samochodach, może nie o kraksach, ale będzie coś dla tych, którzy od dawna zastanawiali się, czy ten samochód pod blokiem jeszcze kiedyś odjedzie. Bo w Wejherowie Straż Miejska wzięła się za porządki i kolejne porzucone auta zniknęły z ulic. Podczas ostatniej akcji odholowano 4 pojazdy, które wyglądały tak, jakby pamiętały jeszcze inne czasy. I co ciekawe, właściciele często przypominają sobie o swoich autach dopiero wtedy, kiedy pojawia się laweta, no i rachunek do zapłaty. Jak się okazuje, od początku roku z ulic zniknęło już 8 takich zaparkowanych na wieczność samochodów, a kolejne są na liście do sprawdzenia. Czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś myślał, że jego auto prowadzi spokojne życie emeryta pod blokiem, to może okazać się, że wkrótce zmieni adres. To jest Radio Nord FM i program Nordo na fali, a my za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach regionów. Raport drogowy już za chwilę, zapraszam.
1: Nordo na fali.

0: Reklama.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rolnikiem, budujesz, remontujesz dom, mieszkanie, kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
3: Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na popołudniowy raport drogowy. Rozpoczynamy od Gdyni. Kierowcom niestety przyda się duża dawka cierpliwości. Jazda na pierwszym biegu na Wielkopolskiej. W Małym Kacku doszło do kolizji. Stoimy też na Lei Zwycięstwa. Zapycha się Małokacka i Rolnicza. Przynajmniej 20 minut stracicie na Śląskiej i Morskiej. Niewiele lepsza sytuacja jest na Janka Wiśniewskiego. Tradycyjnie postój na trasie Kwiatkowskiego. Stoimy już od terminala. Przenosimy się do Rumi, zwalniamy na Sobieskiego i Dębogórskiej. W Redzie stoimy na Gdańskiej, krótki postój też na Puckiej. W Wejherowie powolna jazda na

Chopina, Sienkiewicza, 3 Maja i Sobieskiego. Postoicie chwilkę też na Przemysłowej. W Bolszewie króciutki postój na Zamocnej. Jazda zderzak w zderzak niestety na Starej Szóstce w Gościcinie. Do Lęborka pojedziecie za to płynnie. Jednak gorsza sytuacja na lęborskich drogach. Musicie doliczyć kilka dodatkowych minut na Zwycięstwa, Alei Niepodległości, Wojska Polskiego, Gdańskiej i Kossaka. Sprawdźmy jeszcze Słupsk. No niestety powodniowy szczyt komunikacyjny w tym mieście rozkręcił się na dobre. Postoicie na Witkacego, Przemysłowej. W centrum miasta najgorzej jest na Kopernika i Kościuszki. Jadąc ze Słupska do Kobylnicy zwalniamy na Głównej. Nie pozostaje nic innego jak życzyć szerokiej drogi. W tej chwili zachmurzenie umiarkowane w zachodniej części naszego regionu. Za chmur wyszło słońce, które towarzyszyć będzie nam do godziny 20:46. W nocy na termometrach maksymalnie 4 w Luzinie, Słupsku i Lęborku, 5 w Wejherowie i Pucku, do 6 stopni w Gdyni. Wieje do nas południa z prędkością w okolicach 20 km na godzinę. Ciśnienie 998 hektopaskali, biometr cały czas niekorzystny.

Tylko wielkie przeboje w Radiu Nord FM o tej porze. Za nami Lady Gaga, wcześniej Jennifer Lopez. Będzie tego więcej, zostańcie z nami. Tu Robert Jastrzębski, tu Nordo na fali. No dobra, słuchajcie, teraz sprawdzamy, kto dzisiaj jest z nami na pokładzie Radia Nord FM. Gdzie nas dzisiaj słuchacie? W samochodzie? A może w pracy, gdzie radio gra dzisiaj trochę ciszej, żeby szef nie słyszał? Chyba, że w domu, kawa w ręku i chwila oddechu po całym dniu. Dajcie znać na radiowym czacie, piszcie do nas. To może fajnie by było dzisiaj kogoś pozdrowić i zrobić niespodziankę. Może dla kogoś pracy, może dla jakiejś ekipy na budowie, a może dla kogoś, kto właśnie stoi w korku i potrzebuje trochę lepszego humoru. Jesteśmy z wami w to czwartkowe popołudnie. No i gramy, a u nas za chwilę fala ciekawostek. Będziemy plotkować o Skolimie, a później zagram dla was najnowszy kawałek od

0: Kolima i od Blanki. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
7: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
8: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
9: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
8: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
9: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
8: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
9: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
8: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.
10: Fala ciekawostek.
0: Z Kolim nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o liczbę granych w ciągu jednego dnia koncertów. Są jednak artyści, którzy można powiedzieć, że depczą mu po piętach. Jedną z takich gwiazd polskiej estrady jest Roxy Węgiel. Piosenkarka rozpoczęła właśnie Roxy Summer Tour. W napiętym grafiku artystki nie brakuje dni, kiedy zagra nie jeden, a aż dwa koncerty. Sezon na koncerty plenerowe właśnie się rozpoczął. Dla gwiazd polskiej estrady to właśnie wiosna i lato są najbardziej pracowitymi porami roku, wypełnionymi muzycznymi spotkaniami z fanami. Zdarza się, że artyści grają codziennie, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz. Aktualnie liderem, jeśli chodzi o liczbę koncertów, jest Skolim. Wokalista postawił sobie ambitny cel. Do końca roku chce zagrać 504 koncerty. ale można powiedzieć, że Skolimowi rośnie konkurencja. Letnią trasę koncertową rozpoczęła właśnie Roxana Węgiel, wokalistka, która w 2024 roku zrezygnowała z grania koncertów plenerowych na rzecz trasy klubowej Break Tour, postanowiła wrócić do grania pod chmurką i spotkań z wielbicielami w całej Polsce, a nie tylko w największych miastach. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych oficjalny harmonogram, z którego dowiadujemy się, że w okresie maj-październik zagra ponad 60 koncertów.

koncertów. Czasami dwa w jednym dniu i to w zupełnie innych lokalizacjach. Roxy jest aktualnie jedną z najlepiej opłacalnych polskich wokalistek i jedną z najsilniejszych marek na rynku. Jak czytamy w sieci, artystka może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 60 do 70 tysięcy za koncert. Tym samym wygeneruje milionowe zarobki nie tylko za sprawą występów na żywo, ale również z kontraktów reklamowych. Czytamy w sieci, że piosenkarka wskazała, co ma wpływ na jej koncertowe stawki. Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, na przykład na opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszta, trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe.

0: I tak gramy w czwartek w regionalnej stacji Nordo FM, która nadaje z Wejherowa. No właśnie, ktoś ostatnio narzekał na radiowym czacie, że mało mówimy na naszej antenie o Wejherowie, zatem dużo dzisiaj informacji z Wejherowa i po godzinie 16 w serwisie regionalnym Nordo FM wrócimy do wydarzenia, które połączyło mieszkańców i miało naprawdę ważny cel. Bo właśnie tutaj w Wejherowie odbył się festyn integracyjny pod hasłem Bliżej Autyzmu. Były atrakcje dla całych rodzin, program artystyczny i przede wszystkim wspólna przestrzeń do budowania świadomości na temat autyzmu. Ale co ważne, cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na terapię i rehabilitację podopiecznych lokalnego stowarzyszenia. Takie lokalne tematy nie tylko z Wejherowa pojawią się po godzinie 16 w wiadomościach regionalnych Radia Norda FM. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.
4: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
5: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
4: Dziś w Rzymie zagrał finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać?

0: obsługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęska.
1: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
2: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
1: A to jest wciąż w powijakach.
0: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocciaretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
4: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
3: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
0: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jaros. W Parku Miejskim w Wejherowie odbył się festyn integracyjny bliżej autyzmu. Festyn ten miał miejsce z okazji Dnia Świadomości Autyzmu. Organizatorzy zadbali o różnorodne i ciekawe atrakcje.
6: Tu są punkty też konsultacyjne, punkty informacyjne, po to, aby móc skonsultować, czy akurat w społeczeństwie, czy ktoś nie zmaga się ze spektrum autyzmu lub inną niepełnosprawnością. Nie musi to być autyzm.
5: Mówi prezes Wejherowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Arkadiusz Reguza. Podczas wydarzenia nie zabrakło też bogatego programu artystycznego. Festyn miał na celu integrację i budowę świadomości na temat autyzmu.
7: W Wejherowie jesteśmy otwarci na różnorodność. Ja myślę, że to jest piękne hasło, ale nie tylko hasło, tylko i to po prostu to realizujemy. I Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem od lat pracuje nad tym, aby ta różnorodność była ceniona, aby każdy dobrze mógł się odnaleźć, abyśmy my wiedzieli, co to jest autyzm, że nie jest to choroba, abyśmy rozumieli osoby z autyzmem, abyśmy się wzajemnie darzyli wielką tolerancją i szacunkiem. Od lat Marsza na Rzecz Autyzmu, ale dzisiaj Dzień Świadomości Autyzmu tutaj w Wejherowie. Myślę, że błękitne niebo, piękne słońce to także potwierdzenie tego, że warto to robić.
5: Tłumaczy zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na terapię i rehabilitację podopiecznych Wejherowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem. W sali rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbył się konkurs Sudoku zorganizowany w ramach projektu Integracja. Wydarzenie przygotowała Naczelna Organizacja Techniczna w Słupsku oraz Komitet Terenowy NOT w Lęborku przy współpracy z Urzędem Miejskim. Projekt sfinansowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Konkurs przeprowadzony ogłoszono 13 maja, a udział w nim wzięło 21 uczestników. Podczas rywalizacji uczestnicy rozwiązywali 4 plansze o różnym stopniu trudności. Organizatorzy przygotowali zadania łatwe, średnie, trudne oraz bardzo trudne. O końcowej klasyfikacji decydowały poprawność oraz czas wykonania zadań we wszystkich kategoriach. Konkurs miał charakter otwarty i był częścią działań prowadzonych w ramach projektu integracyjnego realizacji.

0: zorganizowanego na terenie regionu. Pierwsze miejsce zajęła Grażyna Klimczuk, drugie miejsce zdobyła Elżbieta Rykowska-Klassa, a trzecie Jagoda Klassa. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Agnieszka Kozłowska oraz Krzysztof Gorazdowski. Po zakończeniu konkursu uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody oraz upominki przygotowane przez organizatorów. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Lęborskiego Ratusza i było jednym z działań realizowanych w ramach projektu Integracja, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Kamienna wieża kościoła filialnego w Sierakowie przejdzie prace konserwatorskie dzięki wsparciu gminy Kobylnica. Samorząd przyznał parafii dotację w wysokości 40 tysięcy złotych na ratowanie zabytkowego obiektu. Środki trafią do parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy i zostaną przeznaczone na odnowienie wieży kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Sierakowie. Zaplanowane prace obejmują m.in. konserwację kamiennej konstrukcji, renowację historycznych elementów oraz zabezpieczenie obiektu przed dalszym działaniem warunków atmosferycznych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu, inwestycja ma nie tylko poprawić wygląd zabytku, ale przede wszystkim uchronić go przed postępującą degradacją. Kościół w Sierakowie od lat stanowi ważny element lokalnego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego regionu. Władze gminy zaznaczają, że wspieranie takich inicjatyw to inwestycja w ochronę historii oraz tożsamości mieszkańców. Lato coraz bliżej, a temperatura powoli zaczyna iść nam w górę. Ja wiem, że mieliśmy już naprawdę solidne upały jakiś czas temu, ale potem się trochę nam ochłodziło. Wszystko wskazuje na to, że ochłodzenie też już się kończy. Dziś na termometrach oglądać będziemy 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Radzie Rubik, Niebiłnie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei na barometrach bardzo niskie wartości, dzisiaj 998 hektopaskali.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: czwartkowe granie w programie Nordo na fali. Robert Jastrzębski, dzień dobry. I za nami Zalia. Będzie więcej polskich przebojów, będzie ogólnie fajna muzyka, zostańcie z nami. A gdyby ktoś się życiowo pogubił, to zaglądamy do kartki z kalendarza. Mamy czwartek, 14 dzień maja. Z kwiatami idziemy dzisiaj do Macieja i Bonifacego. Tradycyjnie wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego dla solenizantów, dla jubilatów. A jeśli chodzi o nietypowe święta, to mamy dzisiaj Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty. Czyli lecą pozdrowienia dla wszystkich, którzy dbają o nasze zdrowie i często ratują nas szybciej niż wyszukiwarka w telefonie. I jak się okazuje, sporo dnia nam jeszcze zostało, bo zachód słońca przewidywany dzisiaj o godzinie 22:22, no to na pewno po pracy spokojnie zdążymy jeszcze coś ogarnąć, albo przynajmniej zaplanować. A jak słuchacie nas o tej porze, no to zapraszam, bo w tej godzinie kolejny radiowy spacerek po Kaszubach, czyli spotkanie z Gustkiem i Lenką. Będziemy na regionalnych drogach. No i uwaga, moja pula biletów do kina się trochę powiększyła, zatem w zagadce skojarzeniowej będzie okazja taki bilet dzisiaj wygrać. Kto słucha Radio Norda FM, ten ma lepiej, zapraszam!
1: Norda na fali!

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej. Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
2: Wypadzik?
1: Radiowy wypadzik z kulturą.
2: A gdzie wypadniemy?
1: Na kasie będzie apartny język aspirani.
2: Na Kaszuby, mój panie?
3: Ryciąg Kłychlińsk.
2: Więc idę, Kłychliński. Panie władzo, czy przekroczyliśmy?
4: Ogodył, co by zrobić z prawojazdem.
2: On żartuje. Oczywiście, że mam.
4: 15 kilometrów Jancyk to ja mały piskła.
2: Nie, nikt z nas nie pił. Mam dmuchać?
4: Tak, to ja się zakradłem autu, a jadę.
2: Puśćcie, zamilcz. Panie policjancie, to jest dowód rejestracyjny pojazdu. Dziękuję, do widzenia. Wysiadka, dowcipnisiu.
4: Ale.
5: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
1: Lynka, Kalina Janczewska
2: i Głysk, Tomasz Fopkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

To Julia Wieniawa, a my jesteśmy z wami w czwartek Radio Norda FM i program Norda na Fali. Sporo się dzieje dzisiaj na drogach regionu, ale spokojnie, kontrolujemy sytuację i kierowcy jadący trasą między Lęborkiem a Łebą muszą uważać w rejonie Krępy Kaszubskiej, bo tam są zwężenia i ruch

0: Stanie Most na ulicy Długiej, a kierowców czekają objazdy m.in. przez Lęborg i okoliczne miejscowości. Kierowcy, jedźcie spokojnie, patrzcie na znaki i dajcie sobie trochę więcej czasu na dojazd, bądźcie cierpliwi i słuchajcie nas o godzinie 16.30, ostatni raport drogowy Radia Norda FM, a później zagadka dnia, zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
4: Reklama.
5: Tu Radio Norda FM i 16.30. Są ważne informacje drogowe, zatem posłuchajcie i dajcie głośniej, bo kierowcy podróżujący drogą wojewódzką nr 214 na trasie Lęborg-Łeba muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. W rejonie Kępy Kaszubskiej wprowadzono tymczasową sygnalizację świetlną oraz zwężenia pasa ruchu. Powodem są prace związane z budową drogi rowerowej prowadzone wzdłuż trasy. W miejscu robót pracuje ciężki sprzęt zajmujący część jezdni, a na odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Jak informują kierowcy korzystający z tej trasy, sygnalizacja świetlna ustawiana jest głównie w ciągu dnia, natomiast w godzinach porannych może być wyłączona. W rejonie prowadzonych prac ustawiono także znaki ostrzegawcze A30 informujące o innych niebezpieczeństwach na drodze. Obecnie roboty koncentrują się m.in. na odcinku o długości około 2,5 km pomiędzy Krępą Kaszubską a Białogardą. W ramach inwestycji usuwana jest stara kostka brukowa, budowane są krawężniki oraz wykonywana podbudowa nowej trasy rowerowej. Modernizacja drogi rowerowej rozpoczęła się wiosną tego roku. Według wcześniejszych zapowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich prace mają zakończyć się jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego. I kolejna ważna informacja, bo Urząd Gminy Łęczyce poinformował o czasowej zmianie organizacji ruchu w związku z planowanym zamknięciem mostu w Łęczycach. Utrudnienia rozpoczną się 18 maja i obejmą od

odcinek drogi powiatowej przy ulicy Długiej. W związku z prowadzonym remontem wyznaczono dwa objazdy dla kierowców. Pierwsza trasa poprowadzi przez Lęborg, a drugi objazd został wyznaczony przez miejscowość Bukowo, Chmieleniec i Boże Pole Wielkie. Urząd Gminy zwraca uwagę, że w przypadku drugiej trasy obowiązywać będą ograniczenia dotyczące ruchu pojazdów. Po zakończeniu remontu drogi Bukowo-Chmieleniec - Boże Pole Wielkie będzie ona dostępna wyłącznie dla samochodów osobowych, służb komunalnych, pojazdów dowożących uczniów do szkół oraz mieszkańców korzystających z tej drogi, nawet jeśli ich pojazdy przekraczają dopuszczalny tonaż. Władze gminy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się dotychczasowego oznakowania oraz uwzględnienie utrudnień podczas planowania podróży, a przypomnijmy, że utrudnienia rozpoczną się tam 18 maja. A w pogodzie ponoć jutro zimna Zośka, zatem trzeba chyba jednak ciepłe swetry i kurtki wyciągnąć jeszcze z szafy. A dzisiaj 14 stopni w Wejherowie, podobnie w Gdyni i w Luzinie, w Słupsku też 14 stopni. Do tego przelotne opady deszczu, miejscami burze. Sprawdzamy co wieczorem i w nocy i tu nadal zimno. 4 stopnie w Wejherowie, w Gdyni 5 stopni, nad morzem 6 stopni, przelotne opady deszczu. Jutro maksymalnie 14 stopni w regionie i warto mieć parasolkę w pogodzie.

0: Do 18 program Nordo na fali. Słuchajcie, no chyba te najważniejsze rzeczy mamy już za sobą. Zatem myślę, że możemy przejść do bardziej takiej, wiecie, rozrywkowej części naszego czwartkowego spotkania. Mam nadzieję, że jesteście razem z nami. W zagadce dnia będziemy dzisiaj blisko ludzi, którzy w twojej pracy mają naprawdę dużo cierpliwości, uważności i serca. To tacy bohaterowie codzienności, którzy pomagają wtedy, kiedy ktoś tej pomocy najbardziej potrzebuje. Na Facebooku czeka na was zagadka dnia i trzy słowa kluczowe to pacjent, pomoc i opieka. No po takim wstępie to już widzę miliony pomysłów. Odpowiedzi wpisujcie pod postem z zagadką dnia na Facebooku Radio Nordo FM. Przypomnę, że pierwsza poprawna i precyzyjna odpowiedź prowadzi do wygranej, a dzisiaj do wzięcia bilet na dowolny seans do kina w Filharmonii Wejherowskiej. No to ja się pytam, z czym się nam może kojarzyć pacjent, pomoc i opieka? Hasło poznamy przed godziną 18. Sporo mamy czasu, zatem wracamy do muzyki i u nas za chwilę magazyn kulturalny. Powodzenia, trzymam kciuki.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Uwaga, Wejherowo, komunikat urodzinowy.
6: To?
7: Salon Fajne Materace.
6: Gdzie?
7: W Wejherowie.
6: Kiedy?
7: Od 15 do 31 maja.
6: Co?
7: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.

0: czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
1: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
0: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
5: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
6: Reklama.
7: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
0: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
7: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
0: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
7: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
0: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
7: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
0: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
7: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
0: lub zadzwoń 504 16 10 10.
7: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
6: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na kilka chwil z kulturą na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Słupsk ponownie stanie się miejscem muzycznego wydarzenia, które może zaskoczyć niejednego słuchacza. Już 16 maja o godzinie 18 w ośrodku teatralnym Rondo odbędzie się koncert premierowy słupskiego kwartetu Noco Puka pod tytułem Historie niewiarygodnie prawdziwe. Organizatorzy zachęcają, że będzie to wyjątkowa okazja, by po raz pierwszy usłyszeć utwory z najnowszej, świeżo wydanej płyty zespołu. Noco Puka to formacja o niepowtarzalnym klimacie, której nazwa nawiązuje do słynnego bluesa Tadeusza Nalepy Nocą puka ktoś z repertuaru Breakout. Na scenie wystąpią Wiesław Krawczykiewicz i Roman Pawlaczyk, wokal oraz gitary akustyczne, Andrzej Smugas na gitarze basowej oraz Jacek Bochenek na perkusji. Charyzmatyczny wokal liderów oraz akustyczna energia zespołu tworzą niepowtarzalny klimat, który, jak zapowiadają organizatorzy, potrafi elektryzować publiczność. Podczas koncertu usłyszymy nie tylko premierowe kompozycje, ale również utwory do tekstów słupskich poetów Ryszarda Hetnarowicza i Piotra Emanuela Krausa. Repertuar zespołu łączy różne gatunki od blues rocka przez elementy popu, aż po delikatne wpływy jazzu, tworząc spójną, ale bardzo różnorodną muzyczną opowieść. To wydarzenie zapowiada się jako wieczór pełen emocji, muzycznych historii i nieoczywistych brzmień, które na długo pozostają w pamięci słuchaczy. Słupski Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców również na wystawę pokonkursową jubileuszowej 30. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Portret. Organizatorzy zapewniają, że to wydarzenie gromadzi najlepsze prace portretowe wyłonione spośród fotografii nadesłanych przez artystów z całej Polski. Na odwiedzających czekają zdjęcia pełne emocji, historii i refleksji nad człowiekiem oraz współczesnym światem. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna wystawa to nie tylko prezentacja talentu fotografów, ale także okazja do zatrzymania się na chwilę i spojrzenia na codzienność z zupełnie innej perspektywy. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 14 maja o godzinie 18 i to właśnie wtedy będzie można spotkać twórców, wspólnie zanurzyć się w świat fotografii i porozmawiać o sztuce portretu. Wystawę będzie można oglądać do 14 czerwca, a organizatorzy zachęcają zarówno pasjonatów fotografii, jak i wszystkich mieszkańców regionu do odwiedzenia ekspozycji i odkrycia, jak wiele emocji może kryć jedno zdjęcie.

No Mercy w Radiu Nord FM i to są właśnie te piosenki, z których słyniemy. I więcej takich hitów jak zwykle u nas po godzinie 18 w programie Norda Party. A co tam w zagadce dnia? No hasło dzisiaj składa się z dwóch wyrazów, bo chyba jeszcze tego nie mówiłem. Podam jeszcze kompleksowo wskazówkę numer 2, empatia. I przypomnę, że mamy dzisiaj trzy słowa, pacjent, pomoc i opieka. Po godzinie 17 pojawię się z ostatnią wskazówką, no i będę sprawdzał, co tam dzisiaj piszecie. I bardzo jestem ciekawy, czy pojawi się już jakaś prawidłowa odpowiedź. Ja cały czas trzymam kciuki i niezmiennie w finale naszej zabawy być może

0: poznamy kogoś, kogo ogłosimy dzisiejszym czwartkowym królem skojarzeń. A przy okazji dajcie znać, gdzie nas dzisiaj słuchacie. No i zbliżamy się do godziny 17. W Nordzie kolejny serwis informacyjny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Słuchajcie radia, radia Norda FM.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. W Wigierskim Parku Narodowym doszło do skażenia rzeki Czarna Hańcza oraz jeziora Wigry. O skażeniu donosi Straż Pożarna i Wigierski Park Narodowy. Zanieczyszczenie wykryto na odcinku Sobolewo-Wigry. Służby ustalają jego źródło. Czarna Hańcza to największa rzeka Suwalszczyzny. Przepływa przez tereny o unikatowych walorach krajobrazowych. Jak informują służby, które pobrały już próbki, woda w rzece była bardzo mętna, ale powoli wraca do normalności. Nie zauważono śniętych ryb. Sprawę bada wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Po aferze z imprezą techno na terenie pałacu w Wilanowie minister kultury odwołała właśnie Pawła Jaskanisa z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Minister Marta Cienkowska ma być oburzona koncertem zorganizowanym w pałacowych ogrodach, a także zasięgiem afery na platformach społecznościowych. Jak informuje wiceminister kultury Maciej Wróbel, bezpośrednim powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy zastępca Piotr Górajec. W Warszawie historyczna decyzja. Urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji związku pary jednopłciowej, która wzięła

0: ślub za granicą. Jak zmieni się sytuacja prawna osób homoseksualnych? W takiej sytuacji pytamy wiceministra pracy Sebastiana Gajewskiego z Lewicy.
1: Ponieważ ta transkrypcja jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oczywiste jest, że małżonkom, którzy mają tę samą płeć i którzy transkrybowali zagraniczne akty małżeństwa do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, będą przysługiwać te wszystkie uprawnienia i obowiązki małżonków, które są regulowane przez prawo Unii Europejskiej. Poza zakresem pozostają niektóre kwestie, które są uregulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, czyli na przykład kwestie związane z adopcją. Tych spraw nie obejmuje prawo Unii Europejskiej, bo takich kwestii jak adopcja, przysposobienie.
0: Dzisiejsza pierwsza transkrypcja związku pary jednopłciowej nie oznacza także, że w Polsce będzie można zawierać małżeństwa jednopłciowe. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni absencyjnych z tego powodu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
2: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
0: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Jannik Sinner, pokonując rosyjskiego tenisista Andrzeja Rublowa i awansując do ćwierćfinału turnieju w Rzymie, poprawił rekord Serba Nowaka Dżokowicza, gdyż wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi. Rywalem Sinnera w półfinale będzie albo Rosjanin Daniil Miedwiediew, albo hiszpański kwalifikant Martin Landulusa. Tego dowiemy się wieczorem, a jeszcze dziś w Rzymie dwa półfinały kobiet. Najpierw Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Soraną Cirstą, a po 20:30 Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała porozumienie z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. Głównym celem jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwój kompetencji niezbędnych do realizacji programu energetyki jądrowej w Polsce. Umowa zakłada wspólne działania w obszarach związanych z przygotowaniem, budową i eksploatacją elektrowni jądrowych oraz funkcjonowaniem dozoru jądrowego w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Strony będą wspólnie identyfikować potrzeby kadrowe sektora, w tym zapotrzebowanie na specjalistów o określonych kwalifikacjach na różnych etapach realizacji projektu. Jak mówi członek Rady Nadzorczej Polskich Elektrowni Jądrowych, delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu, profesor Maciej Sokołowski, polski program energetyki jądrowej to przedsięwzięcie o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, tak w wymiarze ścisłym, tym energetycznym związanym z produkcją energii elektrycznej, jak i szerszym, tym strategicznym. Jego realizacja wymaga nie tylko sprawdzonych technologii, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych kadr i silnego zaplecza eksperckiego. W Lęborku rozpoczęła działalność nowa kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się w sali rajców Urzędu Miejskiego, gdzie spotkali się przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych. Jak podkreślał burmistrz Jarosław Litwin, miasto potrzebuje silnego i aktywnego sektora społecznego, który będzie współtworzył lokalne inicjatywy i odpowiadał na potrzeby mieszkańców. Podczas spotkania podsumowano także pracę poprzedniej kadencji. Burmistrz dziękował członkom rady za zaangażowanie w dialog społeczny, opiniowanie miejskich programów i wspieranie działań skierowanych do mieszkańców. Szczególne podziękowania otrzymały ustępująca przewodnicząca Elżbieta Goderis oraz Katarzyna Mojsiewicz, która zakończyła swoją działalność w Radzie. W nowym składzie znalazły się osoby reprezentujące Radę Miejską, burmistrza oraz liczne organizacje społeczne działające w Lęborku. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano również prezydium Rady na kadencję 2026-2029. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Słupsku czekają kilkudniowe utrudnienia. Zarząd Infrastruktury Miejskiej poinformował o planowanym zamknięciu skrzyżowania ulic Kołątaj i Konopnickiej. Zmiany będą obowiązywać od 14 do 16 maja. W tym czasie ruch pojazdów w obrębie skrzyżowania zostanie całkowicie wstrzymany. Utrudnienia mają związek z pracami przyłączeniowymi prowadzonymi przy budowanym dworcu PKP. Objazdy dla kierowców wyznaczono ulicami Ulicami Wolności oraz Wojska Polskiego. Zmiany czekają także pasażerów komunikacji miejskiej. Autobus linii 2, 8, 18 i 21 pojadą trasami objazdowymi przez ulicę Sienkiewicza, Wojska Polskiego i Kołłątaja. Z kolei linia 20

0: 28 zostanie skierowane przez ulicę Jagiełły, Anny Łajming, Wojska Polskiego i Kołłątaja. Zarząd Infrastruktury Miejskiej informuje również, że wybrane kursy autobusów będą odjeżdżały z przystanków początkowych minutę później niż zwykle. W czasie prowadzonych prac przystanki Ratusz oraz Plac Dąbrowskiego będą obsługiwane wyłącznie przez linię numer 16. 63-letni mieszkaniec Wejherowa odpowie za znęcanie się nad psem. Zwierzę miało być przetrzymywane w złych warunkach. Interwencję podjęli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie we współpracy z przedstawicielami OTOS Animals. W trakcie czynności na miejscu potwierdzono, że pies nie miał swojego pomieszczenia w postaci budy, która chroniłaby go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zwierzę przebywało w warunkach wskazujących na rażące zaniedbanie oraz brak właściwej opieki. Wstępne ustalenia wskazują również na prawdopodobny brak należytej dbałości o stan sanitarny psa, w tym brak szczepień oraz odrobaczenia. Zwierzę nie miało zapewnionego stałego dostępu do wody, a także do karmy. Znajdowało się w stanie niedożywienia. Ponadto ustalono, że pies był przetrzymywany w zamkniętej piwnicy. Pomieszczenie nie posiadało odpowiednich warunków sanitarnych. Zwierzę zostało zabezpieczone i zostanie poddane szczegółowym badaniom weterynaryjnym. Po uzyskaniu opinii biegłego podjęte zostaną dalsze czynności procesowe, w tym ewentualne przedstawienie zarzutów właścicielowi psa. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Do zachodu słońca jeszcze mnóstwo czasu nam pozostało, dni są już naprawdę bardzo długie, a my sprawdzamy, jak wieczór będzie się prezentował pogodowo. Nic nie wskazuje na jakieś rewolucje w aurze. 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce na termometrach, 13 w Gnieźnieńcu, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie dość duże, miejscami wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, miejscami może nam także pogrzmieć. Niskie wartości na barometrach.
1: Norda.

te piosenki, które lubimy, te piosenki gramy w czwartek. Sean Baker za nami w Radiu Norda FM. Na takie taneczne przeboje zapraszam Was również po godzinie 18 w programie Norda Party. Tu już niebawem, a tu już prawie kwadrans po 17, Robert Jastrzębski. Zabieram się za Wasze komentarze w zagadce dnia, bo są dzisiaj trzy słowa kluczowe. Pacjent, pomoc i opieka. Hasło składa się z dwóch wyrazów. Empatia to wskazówka numer dwa. I dzisiaj Wam podpowiem, że szukamy konkretnej osoby, nie miejsca i nie całego systemu. To taka moja bonusowa wskazówka. I pozdrawiam panią Adrianę, Karolinę, Martę, Magdalenę. Dziękuję, że jesteście razem z nami. Panowie, a wy gdzie jesteście? Na was też liczę. I mamy takie propozycje jak Dzień Opiekuna Medycznego, Opieka Medyczna, Szpital Specjalistyczny, Pogotowie Ratunkowe, Służba Zdrowia, Lekarz Rodzinny. Od razu powiem, że nie są to dobre odpowiedzi. I jeśli ktoś włączył Radio Norda FM, no to przypomnę, że to jest zagadka dnia, czyli bawimy się w skojarzenia. Trzeba rozpracować hasło, za to są nagrody. Za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź dzisiaj bilet do kina do Filharmonii Wejherowskiej. Została mi jeszcze jedna wskazówka, którą trzeba teraz zanotować i zapisać. To zdrowie!

0: I to wszystko, co dzisiaj musicie wiedzieć na temat zagadki dnia. Kombinujcie, zapraszam.
1: Lorda na fali. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama.

0: Piosenka serii Gdzieś to już kiedyś słyszałem. Mój ten kawałek podłogi. Kiedyś zespół Mister Zup, dzisiaj Dede Negra. Tak gramy w czwartek w Radiu Nord FM. A teraz lecą od nas pozdrowienia dla Adriana z Lęborka. Jak się okazuje, Adrian do nas napisał na radiowym czacie, że Norda wciąga. Pisze, że słuchał w pracy i słucha przy kawie po pracy. Pozdrowienia z lęborskiej części Kaszub. Pozdrowienia dla Adriana, pozdrowienia dla całej tej lęborskiej części Kaszub. Dajcie znać, gdzie nas jeszcze dzisiaj słuchacie. To jest program Norda na fali i za chwilę wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplicht Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.
6: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Przed nami 26. kolejka piłkarskiej 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Już w sobotę 16 maja Sportnik Leśna podejmie rezerwę Gdańsk Gdańsk. Początek spotkania o godzinie 11. Tego samego dnia o godzinie 16 Orkan Rumian zmierzy się na własnym boisku z KS-em Chwaszczyno. Niedzielne granie rozpocznie się o godzinie 11. Weekend Waluźno zagra z Jaguarem 2 Gdańsk. JKS Golbudy podejmie Stocznią Psa Gdańsk, a Bałtyk Gdynia zmierzy się z Amatorem Kiełpino. Godzinę później odbędą się kolejne 3 mecze. Salos Rumian zagra z MKS-em Solarem w Władysławowo. Tylko Lechia Gdańsk podejmie Orlen Tareda, a Ościanka Ośce zmierzy się z Orłem Trąbki Wielkie. Przed nami również 26. kolejka piłkarskiej 5. ligi w grupie słupskiej. Większość spotkań będzie się już w sobotę 16 maja. W tej serii gier pauzuje Skotawia Dębnica Kaszubska. O godzinie 15 Kaszubia Studzienice zmierzy się z Pomorzem Potęgową, a KS Wunkówko podejmie Słupię Kobylnica. Dwie godziny później rozpoczną się kolejne mecze. Stal Jeziorzyce zagra ze Spartą Scewicę, natomiast GTS Czarna Dąbrówka podejmie Dolinę Speranda Niebogrędzie. Wieczorem o godzinie 18 Myśliwiec Tuchomir zmierzy się z rezerwami Gryfa Słupsk, a Jantar Ustka podejmie Sokół Wyczechy. Kolejkę zakończy niedzielny mecz Chojniczanki 3 Chojnice ze startem Miastko. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 17. Zmieniamy dyscyplinę. Żeglarze z Sopotu i Gdańska będą reprezentować Polskę podczas Mistrzostw Europy w olimpijskich klasach Ilka i Equoil. Już jutro w chorwackiej Kasteli rozpoczną się regaty klas Ilka, a dzień później w portugalskim Portimão do rywalizacji przystąpią najlepsi windsurferzy Europy. Wśród biało-czerwonych nie zabraknie zawodników Sopockiego Klubu Żeglarskiego oraz AZS AWF IS Gdańsk. W Portugalii w klasie Equoil wystartują m.in. reprezentanci Sopockiego Klubu Żeglarskiego, Mistrz Europy z 2024 roku Paweł Tarnowski, Stanisław Trepczyński, a także zawodniczki Anastazja Walkiewicz, Aleksandra Wasiewicz, Maja Kuchta i Ewa Miarczyńska. Gdańsk reprezentować będzie Igor Lewiński z AZS AWF IS. Paweł Tarnowski podkreśla, że warunki w Portimão sprzyjają przygotowaniom do mistrzostw. Jestem tutaj po raz pierwszy w życiu, ale od razu urzekło mnie to miejsce. Towarzyszy nam bardzo dobry wiatr i świetnie się tu pływa.

0: Mówi reprezentant Polski, a z kolei w chorwackiej Kasteli o rozegranym zostaną mistrzostwa Europy klas Ilka 6 i Ilka 7. Na starcie stanie ponad 340 żeglarzy z 53 krajów. Wśród faworytek do medalu znajduje się Agata Barwińska, która w ubiegłym sezonie zdobyła srebro mistrzostw świata i medale mistrzostw Europy. Regaty w Chorwacji potrwają do 22 maja, natomiast windsurferzy zakończą rywalizację w Portugalii 23 maja.
1: Ja wiem, że jeszcze do zachodu słońca mnóstwo czasu pozostało, ale my sobie trochę do przodu wybiegnijmy i zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Gorąco nie będzie, choć na szczęście przymrozki się też nie pojawią nawet przy gruncie. 5 stopni zobaczymy na termometrach tej nocy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 6 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż jeszcze mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale już raczej grzmieć nam w regionie nie powinno.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Nowe polskie piosenki na naszej playliście Radia Nordo FM. Dla zasady i tak śpiewała Nita. To jest program Nordo na fali i zaglądamy do kina. I tak dzisiaj dla odmiany zajrzymy sobie najpierw do kina w Gdyni. Mortal Kombat 2 dzisiaj o godzinie 18.30 w IMAXie. Mortal Kombat 2 również o 19.45, o 20.30 i w IMAXie o 21.10. Premierowo Sprawiedliwość Owiec o 18.15. Kolejna produkcja to Diabeł ubiera się u Prady 2, jestem bardzo ciekawy. To można obejrzeć dzisiaj w Gdyni o 19.15, Michael o 20.50. To sprawdźmy jeszcze, co grają w Lęborku. Kino Fregata dzisiaj o godzinie 19.30 proponuje film Mortal Kombat 2. Jeśli ktoś był na tym filmie, to koniecznie pisze na radiowym czacie, czy warto. Tyle jeśli chodzi o nowości z dużego ekranu w naszym regionie. Za chwilę słyszymy się w finale naszej zagadki dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Ty hodujesz.
1: OSI skupuje.
0: OSI Poland Foodworks.
1: Globalna marka, sprawdzony partner.
0: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
1: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
0: Uczciwe rozliczenia.
1: Pewne płatności.
0: Konkurencyjne ceny.
1: Weź udział w programie Cultivate.
0: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
1: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
0: Więcej także na foodworks.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10.

0: Widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Reklama.

0: Dawid Podsiadło praktycznie zamyka nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w programie Nordo na fali. Nie do końca cieszę się z tego, że to tak szybko zleciało, ale jestem happy, że byliście razem z nami i że mogłem kontrolować na bieżąco sytuację z naszą zabawą skojarzeniową. Sporo osób przybyło: Katarzyna, Sandra, Ola, Aleksandra, Ola, Mariola, Sylwia, Daria, Żaneta. Panowie, a jak zwykle was nie było. Chyba że jest taki opiekun medyczny, który nas teraz słucha, bo to oni właśnie są najbliżej codziennych potrzeb, pomagają, wspierają i często jako pierwsi zauważają, że coś zmienia się w stanie zdrowia. Dużo empatii, cierpliwości i ogromna odpowiedzialność. No to już wiecie, co kryje się pod naszą dzisiejszą zagadką dnia, co kryje się pod hasłem. To oczywiście opiekun medyczny, a najszybsza była dzisiaj pani Adriana Ada. Ale brawa, ale gratulacje dla Adriany, do której leci bilet do kina do Filharmonii Wejherowskiej na dowolnie wybrany seans. Proszę Państwa, nic dodać, nic ująć, to tak naprawdę tyle ode mnie. Aha, jeszcze trochę fajnej muzyki przygotowałem w programie Norda Party, to już za chwilę po godzinie 18. No i słyszymy się jutro, w piątek, piąteczek, piątunio, Robert Jastrzębski. Trzymajcie się ciepło, cześć!
1: Norda na fali! Norda.

0: Reklama. Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.
4: Trwają poszukiwania sprawców pobicia na moście świętokrzyskim w Warszawie. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą. Leśnicy oszacowali teren zniszczony przez pożar w Puszczy Solskiej. Miriam Lipińska. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na moście świętokrzyskim w Warszawie. Dziś akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Dziś głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
4: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwo również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
6: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
4: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami, a transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały naczelne Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji automatów. W wielu z nich otwory na butelki znajdują się ponad metr nad ziemią. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też obsługa dotykowego menu.

0: Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń, mówi wiceministra klimatu Anita Sowińska.
1: Skupiamy się na zachęcaniu ich, ale oczywiście mamy to na uwadze i będziemy dalej rozwijać ten temat.
0: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a w pełni dostępnych punktów, także dla osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Uwaga na burze, ostrzeżenia przed nimi obowiązują jeszcze przez godzinę na północy i miejscami w centrum kraju. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, a największe straty dotyczą 400 hektarów, gdzie pożar dotarł drugiego dnia. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Życie jednak powoli tam wraca. Pojawiają się m.in. padalce i żmije.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjanci prewencji zatrzymali 26-latka w związku z posiadaniem przez niego mefedronu. Teraz grozi mu więzienie. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Wejherowskiej Komendy podczas patrolowania ulic zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wydało się im podejrzane. Na widok jadącego radiowozu 26-latek zaczął się rozglądać i nagle zmieniać kierunek swojego przemieszczania się, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy i skłoniło ich do podjęcia interwencji. Policjanci podeszli do mężczyzny, wylegitymowali go i zapytali, czy posiada przy sobie substancje lub przedmioty, których posiadanie jest zabronione. Wówczas okazało się, że 26-latek miał przy sobie niewielką ilość mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany na czas wykonywania czynności służbowych, a zabezpieczone narkotyki przekazano do dalszych badań. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna został zwolniony. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W Łebie jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace związane z wycinką pojedynczych drzew na terenie lasu komunalnego. O planowanych działaniach poinformował Urząd Miejski, podkreślając, że wycinka prowadzona będzie na podstawie wydanych decyzji oraz zaleceń dotyczących gospodarki leśnej. Miasto zaznacza, że usunięte zostaną jedynie drzewa znajdujące się w złym stanie zdrowotnym lub całkowicie obumarłe. Jak przekazano w komunikacie, stan drzew został wcześniej oceniony podczas oględzin przeprowadzonych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz pracownika nadleśnictwa Lęborg. To właśnie na podstawie tych ustaleń podjęto decyzję o konieczności wykonania prac. Samorząd podkreśla, że działania mają charakter punktowy i dotyczą pojedynczych drzew wymagających usunięcia. Władze miasta zwracają uwagę, że realizacja zaleceń z zakresu gospodarki leśnej ma znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa mieszkańców i turystów korzystających z terenów leśnych, jak i dla utrzymania odpowiedniego stanu lasu komunalnego. Prace mają zostać przeprowadzone jeszcze w tym tygodniu. Urząd apeluje jednocześnie o zachowanie ostrożności w rejonach prowadzonych działań. Policjanci przygotowujący się w Słupsku do wyjazdu na misję EULEX do Kosowa oddali hołd z świętej pamięci podinspektorowi Andrzejowi Kaczorowi, jednemu z 5 polskich funkcjonariuszy, którzy zginęli podczas służby poza granicami kraju. Przedstawiciele 39. Zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji odwiedzili grób policjanta na Starym Cmentarzu w Słupsku. Funkcjonariusze złożyli wieniec, zapalili znicz i minutą ciszy uczcili pamięć swojego kolegi. Podinspektor Andrzej Kaczor przygotowywał się do misji zagranicznej właśnie w Słupskiej Szkole Policji. Zginął 7 grudnia 1995 roku w Iraku podczas wykonywania obowiązków służbowych. W pobliżu policyjnego patrolu eksplodował samochód pułapka. Do zamachu doszło w miejscowości Szaklawa. W wyniku eksplozji zginął policjant uczestniczący w patrolu, a także cywile znajdujący się w pobliżu. Według ustaleń śledczych śmierć poniosło ponad 30 osób. Podinspektor Andrzej Kaczor był pierwszym polskim policjantem, który zginął podczas misji pokojowej poza granicami kraju. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność. Jak podkreślają funkcjonariusze, odwiedzanie grobu poległego policjanta stało się tradycją każdej zmiany jednostki specjalnej przygotowującej się w Słupsku do zagranicznych misji. To symbol pamięci, szacunku i refleksji nad służbą, która niejednokrotnie wymaga najwyższego poświęcenia. Dokładnie 1017 osób podpisało się pod petycją o zmiany na skrzyżowaniu w newralgicznym miejscu w Gościcinie w gminie Wejherowo. Mieszkańcy w petycji apelują o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Lęborskiej z ulicą Szeroką i Słoneczną. Jak tłumaczy członek zarządu powiatu wejherowskiego i inicjatorka petycji Natasza Sobczak, sytuacja na tym skrzyżowaniu można wręcz powiedzieć, że jest tragiczna. Sekwencja ustawienia świateł powoduje gigantyczne korki.

0: i bardzo długi czas oczekiwania z dróg wyjazdowych, czyli z ulicy Szerokiej i ulicy Słonecznej. 12 maja Sobczak poinformowała o zakończeniu zbierania podpisów. Udało się zebrać 1017. Petycja została skierowana do marszałka województwa pomorskiego i zarządu dróg wojewódzkich. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Sprawdźmy, jak pogodowo wieczór się będzie prezentował. Bardzo podobnie jak dzień, na razie na jakieś wielkie zmiany, jeśli chodzi o pogodę, się nie zbiera. Tak jak dzisiaj w ciągu dnia i jeszcze wieczorem możliwe są burze, tak i jutro mogą się pojawiać. Także opady deszczu, przelotne opady deszczu mogą się pojawiać również w nocy i w ciągu jutrzejszego dnia. Na termometrach dziś mniej więcej 11 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Radzierubi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
5: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama. Norda Party.
6: Norda Party.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Georgina Hill Brown, znana jako brytyjska zapędowska, oceniła występy z pierwszego półfinału Eurowizji. Ekspertka poświęciła chwilę Alicji Szemplińskiej. Jej zdaniem reprezentantka Polski może być tegorocznym czarnym koniem. Alicja Szemplińska we wtorkowym półfinale Eurowizji oczarowała publiczność i jury. Reprezentantka Polski z utworem Prey awansowała do finału, choć wcześniej bukmacherzy nie dawali jej na to wyraźnych szans. Wszystko zmieniło się po pierwszych próbach, kiedy to wszyscy mieli okazję zobaczyć, jak perfekcyjnie przygotowany został występ. Zdaniem wielu komentatorów Alicja ma na koncie jeden z najlepszych występów półfinału. Wokalnie artystka wyróżniła się zdecydowanie. Eksperci wprost mówią o dużych szansach na wysoki wynik u jurorów. Jedną z chętnie oglądanych ekspertek w sprawie Eurowizji jest Georgina Hill Brown, trenerka wokalna, znana jako brytyjska zapędowska, choć uprzejma, płynie z bezpośrednich i surowych opinii na temat umiejętności technicznych. Kobieta już wcześniej wypowiadała się na temat Polski, teraz zabrała głos po występie w półfinale. Nie ukrywa, że na samym początku nie była fanką utworu. Jak czytamy w sieci, sama powiedziała: naprawdę tego nie lubiłam na początku. Myślałam, że na tamtym nagraniu z preselekcji to po prostu ze sobą nie współgra. Georgina musiała jednak zmienić zdanie i teraz powiedziała, że na Eurowizji to było naprawdę dobre. Te emocje jakoś przyciągnęły mnie do piosenki. Poszybowała

0: A w górę w moim osobistym rankingu. Ekspertka nazwała Alicję czarnym koniem, awansowała i wzbudziła ogromny podziw, mimo niskich notowań u bukmacherów. Teraz wszyscy zastanawiamy się, jaki wynik osiągnie w finale. Tego dowiemy się już w najbliższą sobotę. Start emisji o godzinie 21 w Telewizji Polskiej. Trzymamy kciuki!
1: Norda Party!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party. Zapraszamy!

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Małgorzata Bogdewicz-Wojciechowska, bajka o gotowaniu. W jeżynowym zagajniku Zosia i Jaś bawili się w gotowanie obiadu. Jaś ustawił na pieńku czerwony garnuszek. Wrzucił do niego dwie garstki piasku, dosypał szczyptę trawy pokrojonej brzozowym patyczkiem, a na koniec dołożył do tego odrobinę mchu i pestek dyni. Teraz trzeba było poczekać, aż zupa pestkowa się zagotuje, a potem wystarczyło już tylko zamieszać ją od czasu do czasu. Jaś wstał i z dumą spojrzał na swoje dzieło. Było wspaniałe. W tym czasie Zosia przygotowywała pyszne ciasto szyszkowe. Na rozpostartej korze brzozowej umieściła błotko wymieszane z drobno połamanymi patyczkami. Całość posypała suchym piaskiem z pobliskiej ścieżki i właśnie zabierała się za ozdabianie ciasta ślicznymi, modrzewiowymi szyszkami.
2: Posyp ciasto pestkami dyni, powiedział Jaś.
3: To jest ciasto szyszkowe, pestki dyni do niego nie pasują, odparła Zosia, nie odrywając się od pracy.
2: Posyp, bo nie będę się z tobą bawił,
1: zagroził Jaś. Zosi zrobiło się smutno, bo Jaś był jej najlepszym przyjacielem i bardzo lubiła ich wspólne zabawy.
3: Zabrakło mi szyszek,
1: burknęła i poczłapała w stronę jelonkowej polanki. Po drodze spotkała Pliszkę, której o wszystkim opowiedziała.
2: Nie martw się, Zosiu. Wiesz przecież, że Jaś ceni swoje pomysły, ale ty nie na wszystkie musisz się zgadzać. Masz prawo upiec ciasto szyszkowe po swojemu,
1: poradziła Pliszka.
3: Ale Jaś powiedział, że nie będzie się ze mną bawił,
1: pociągnęła noskiem Zosia.
2: Trudno, może dziś rzeczywiście nie będzie chciał się z tobą bawić i może jutro też nie, ale myślę, że w końcu się pogodzicie.
1: Tego dnia Zosia upiekła ciasto tak, jak chciała. Było wspaniałe. Zupa Jasia też była wyjątkowa. Oba dania pachniały zgodą i przyjaźnią. Zosia i Jaś znów bawili się razem.
4: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Olej napędowy będzie jutro tańszy, co z cenami benzyn. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany po feralnym koncercie. Sprawdzimy też, jakie atrakcje czekają we Wrocławiu w tegoroczną Noc Muzeów. Miriam Lipińska. Jutro diesla zatankujemy taniej niż dziś. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a benzyny 98 6 zł i 98 groszy. Także jutro minister energii poda ceny maksymalne na cały weekend i poniedziałek. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis odwołany. Decyzję podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To po kłosie burzy po koncercie muzyki techno, który zorganizowano w weekend na dziedzińcu pałacu. Ministerstwo zarzuciło dyrektorowi, że złamał statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Jeszcze dziś, przed dymisją, dyrektor tłumaczył, że przyroda w czasie koncertu nie ucierpiała.
6: Na skraju rezerwatu głośność była od 46 do 57 decybeli.
5: Paweł Jaskanis dodał, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Postępowanie w sprawie koncertu prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przed uczniami ósmych klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Po egzaminach czas na wybór szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły branżowe. Widać to na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
7: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
5: Już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych w Gdańsku miejsc ma profil zawodowy. Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Zagranica. Co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Piątek będzie w związku z tym w ukraińskiej stolicy dniem żałoby. Rosja prowadziła zmasowane ataki od wczorajszego poranka, użyła ponad 1500 dronów. I na koniec zmieniamy temat. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić w tegoroczną Noc Muzeów we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości.

0: oraz miejsc, które otwierają się tylko na tę jedną noc, mówi Jarosław Perduta z magistratu.
1: Będzie można zobaczyć wnętrza, arszę klasztoru, kotłowni wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
0: Od 16 do 23 między instytucjami biorącymi udział w Nocy Muzeów będą kursować zabytkowe autobusy i tramwaje, a Noc Muzeów już w tę sobotę.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Groźny wypadek sparaliżował w środę ulicę Hutniczą w Gdyni. W zdarzeniu uczestniczyły aż 4 pojazdy. Do zdarzenia doszło około godziny 13:10. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego, a także policję. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, samochodami podróżowało łącznie 8 osób. Siła zdarzenia była na tyle duża, że część uczestników wymagała pomocy medycznej. Rannych zostało 5 osób, 2 dorosłych oraz 3 dzieci w wieku około 11 lat. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali na dalsze badanie i diagnostykę. Na miejscu przez dłuższy czas pracowały służby ratunkowe, zabezpieczające teren wypadku oraz usuwające skutki zdarzenia. Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności oraz przyczyny omawianego wypadku. Setne urodziny obchodziła Joanna Maria Holender, mieszkanka Lęborka, związana z miastem od lat 50. ubiegłego wieku. Z okazji jubileuszu jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przekazując życzenia, kwiaty i okolicznościowy upominek. W spotkaniu uczestniczyła także najbliższa rodzina pani Joanny. Wśród gości znaleźli się burmistrz Lęborka Jarosław Litwin, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Truszczyńska, kierownik Lęborskiego Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Halina Orlikowska oraz zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń ZUS Joanna Kochman. Podczas wizyty przekazano jubilatce gratulacje oraz życzenia zdrowia i spokoju. Joanna Maria Holender urodziła się 13 maja 1926 roku w Wierzchucinie w gminie Krokowa. Przez wiele lat pracowała m.in. w mleczarni, handlu oraz przy rękodziele. Zakończyła aktywność zawodową w 1981 roku. Jubilatka doczekała się syna, 2 wnucząt oraz 3 prawnucząt. 13-latka przejeżdżając przez przejście dla pieszych na hulajnodze elektrycznej wpadła wprost pod jadący samochód. Do wypadku doszło około godziny 7:30 w Potęgowie w powiecie słupskim. W szczegółach mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus ze słupskiej policji.
3: Dyżurny od razu w to miejsce skierował policjantów ruchu drogowego, którzy wstępnie ustalili, że 13-letnia dziewczynka jadąc na hulajnodze wjechała na przejście dla pieszych i uderzyła w bok przejeżdżającego osobowego Volkswagena kierowanego przez 36-latkę. W wyniku tego zdarzenia kierująca hulajnogą elektryczną dziewczynka została zabrana przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Gdańsku, gdzie zostanie jej udzielona dalsza pomoc medyczna.
2: Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny wypadku.
3: Policjanci na miejscu zabezpieczają ślady, wykonują oględziny, sporządzają dokumentację, w tym dokumentację fotograficzną, a zebrany materiał pomoże ustalić wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze również przypominają, że od 3 marca tego roku dziecko powyżej 13 roku życia może poruszać się hulajnogą elektryczną pod warunkiem, że ma kartę rowerową bądź prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T.
2: Jak dodaje młodszy aspirant Amadeusz Galus, zabronione jest także przejeżdżanie hulajnogą przez przejście dla pieszych. Użytkownicy mają obowiązek zejścia z hulajnogi i przeprowadzenie jej na drugą stronę. Kolejne porzucone samochody zniknęły z ulic Wejherowa. To efekt akcji przeprowadzonej przez Wejherowską Straż Miejską. We wtorek 12 maja wejherowscy strażnicy przystąpili do odholowania 5 pojazdów, których stan wskazywał, że od dawna nie były użytkowane. Ostatecznie na parking strzeżony trafiły 4 auta. Jak informuje Straż Miejska, właściciele często reagują dopiero wtedy, gdy pojawia się realna groźba odholowania pojazdu na koszt właściciela. W wielu przypadkach samochody przez miesiące stoją nieużywane przy ulicach i na osiedlowych parkingach. Od początku roku z ulic Wejherowa usunięto już 8 wraków. To jednak dopiero część problemu. Obecnie strażnicy prowadzą czynności wyjaśniające dotyczące kolejnych 15 pojazdów, które mogą zostać odholowane w najbliższym czasie. Straż Miejska przypomina, że zgodnie z przepisami pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub taki, którego stan wskazuje na nieużytkowanie, może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela. Jeśli auto nie zostanie odebrane w ciągu 6 miesięcy, przechodzi na własność gminy. Noc upalna nie będzie, ale nie powinna być.

0: Też wyjątkowo zimna w nocnych godzinach. Na termometrach zobaczymy 6 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 5 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rzedzie, Rumi, a 4 w Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu cały czas mogą się pojawiać, choć najbardziej w godzinach porannych, tuż przed porankiem właśnie, jeśli chodzi o ciśnienie niskie, a jeśli chodzi o wiatr, utrzymuje się nam cały czas słaby i umiarkowany. Tutaj jakiejś rewolucji nie ma.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama.
4: Przy Placu Broniewskiego 1 stoi ponad 100-letnia kamienica zlokalizowana w specjalnej strefie rewitalizacji, która w tegorocznym naborze uzyskała dofinansowanie i wkrótce odzyska swój blask. Czterokondygnacyjny budynek zbudowano w 1905 roku dla mistrza piekarskiego Franza Drewsa. Na parterze powstały dwa lokale handlowe, a na piętrze restauracja z salą bilardową, a drugie i trzecie piętro zajmował hotel o nazwie Carski Orzeł. Do tego za kamienicą postawiono dodatkowo budynek kręgielni i stajnie. Drews wkrótce zmarł i od tamtej pory nieruchomość często zmieniała

właścicieli. Hotel wraz z restauracją nadal funkcjonował, z tą jednak różnicą, że nie prowadzili go właściciele, a dzierżawcy. W 1939 roku ozdobną elewację zbito i zastąpiono tynkiem i pomalowano na jasno-szary kolor. W czasach polskich już w 1945 roku jadłodajnię i restaurację pod nazwą Parkowa prowadził Michał Andrzejewski. Po nacjonalizacji zakład gastronomiczny upadł, a jego wnętrza zastąpiono mieszkaniami. W 2016 roku przeprowadzono remont dachu wraz z pokryciem blachą szpiczastej wieży. Wspólnota mieszkaniowa Plac Broniewskiego 1 jako jedna z pięciu otrzymała w 2026 roku dofinansowanie w ramach naboru kamienic ze specjalnej strefy rewitalizacji. Prace obejmą remont z dociepleniem elewacji od strony Placu Broniewskiego i od ulicy Wileńskiej wraz z wymianą stolarki drzwiowej oraz okiennej na strychu oraz remont balkonów. Remont wyceniono na 350 tysięcy złotych, a dotacja od miasta to 100 tysięcy złotych. Ten niepozorny domek, który zbudowano w latach 50. XIX wieku, był luksusową rezydencją na obrzeżach zabudowy miejskiej. Do dyspozycji właścicieli był duży ogród, a także luksusowe i przestronne wnętrze domu, które w porównaniu z mieszkaniami w budynkach Starego Miasta było przestronne i wygodne. Właścicielami nieruchomości byli głównie zamożni i znamienici obywatele miasta. Budynek zbudował Franz Gorbant, radny miejski i właściciel browaru. To on przyozdobił okna na szczytach budynku gwiazdami piwowarskimi, które obecnie mylone są z gwiazdą Dawida. W 1860 roku nieruchomość kupił baron Aleksander von Puttkamer z Lubuczewa, który 7 lat później odsprzedał ją konsulowi i kupcowi Hermanowi Kuster. Ostatecznie w 1886 roku dom stał się własnością Heleny Hasse, żony radcy sądu okręgowego, i w rękach tej rodziny pozostał już do końca czasów niemieckich. Budynek przy ulicy Słowackiego 5, zlokalizowany w specjalnej strefie rewitalizacji, w tegorocznym naborze uzyskał dofinansowanie i w tym roku zostanie poddany remontowi. Wspólnota mieszkaniowa Słowackiego 5 jako jedna z pięciu otrzymała w 2026 roku dotację w ramach naboru kamienic ze specjalnej strefy rewitalizacji. Prace obejmą remont elewacji frontowej, remont klatki schodowej, schodów i posadzek, a także wymianę instalacji elektrycznej. Remont wyceniono na 475 tysięcy złotych, a dotacja od miasta to 100 tysięcy złotych. Sułkowskiego to stosunkowo młoda ulica, która została wytyczona na początku lat 30. XX wieku. Pierwsze budynki mieszkalne zbudowano tuż przed wybuchem II wojny światowej, a ulicę obsadzono kasztanowcami. Wówczas postawiono tu jeden budynek jednorodzinny, trzy bliźniaki oraz trzy budynki wielorodzinne. Właścicielem i mieszkańcem bliźniaka numer 6 był dr Richard Szupius, lekarz sztabowy, a zarazem pasjonat Słupska i autor wielu historycznych publikacji dotyczących miasta. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do miasta ulica była niedostępna dla cywilów wraz z pobliską Krajewskiego, Arciszewskiego, Westerplatte, a Rosjanie rozlokowali się w stojących tu domach. Na brak nawierzchni mieszkańcy tej ulicy narzekali już w latach 60. minionego wieku. Remont ulicy przekładano wielokrotnie lub używano półśrodków w postaci wysypywania żużlu czy kładzenia płyt betonowych. Na wniosek mieszkańców ulicę nawet zamknięto i do 2014 roku była ona nieprzejezdna ze względu na zły stan nawierzchni, która latem bardzo mocno się kruszyła. Dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2027 ulica Sułkowskiego zostanie przebudowana, i to jeszcze w tym roku. Rozbudowa ulicy obejmie przebudowę jezdni całej ulicy na długości około 450 metrów, budowę obustronnego chodnika, przebudowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, montaż elementów małej architektury, a także zagospodarowanie zielenią. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców oraz znacząco podniesie bezpieczeństwo pieszych i kierowców, ułatwi dostęp do

0: Narożny budynek postawiony na skrzyżowaniu obecnej ulicy Wileńskiej z Prusa powstał w pierwszej dekadzie XX wieku jako prywatna kamienica czynszowa. Wybudował ją przedsiębiorca budowlany i mistrz murarski Ludwik Neumann, a zamieszkiwali m.in. kupcy, rzemieślnicy, pracownicy kolei i nauczyciele. Elewacje kamienicy nie miały większych ozdób poza boniowaniem ścian parteru. W narożnym punkcie handlowym początkowo działała filia zakładu prasowalniczego i pralniczego Edelweiss. A z czasem kolejny właściciel kamienicy, mistrz siodlarz Willy Max, prowadził tu sklep ze sprzętem jeździeckim. Po 1945 roku w lokalu funkcjonował sklep spożywczy, który działa tutaj do dziś. Budynek przy ulicy Wileńskiej 14 zlokalizowany jest w specjalnej strefie rewitalizacji i w tegorocznym naborze uzyskał dofinansowanie. Wspólnota mieszkaniowa Wileńska 14 jako jedna z pięciu otrzymała w 2026 roku dofinansowanie w ramach naboru kamienic ze specjalnej strefy rewitalizacji i jako pierwsza przystąpiła do remontu. Prace obejmą remont elewacji frontowej od ulicy Wileńskiej i od ulicy Prusa wraz z renowacją balkonów oraz remont z dociepleniem elewacji tylnej. Remont wyceniono na niespełna 900 tysięcy złotych, a dotacja od miasta to 100 tysięcy złotych. Ulica Stanisława Szpilewskiego to bardzo stara droga wiodąca do Zębowa i dalej na zachód, którą nazwano w 2014 roku imieniem słupskiego historyka sztuki i konserwatora zabytków. Ulica zaczyna się w okolicy obecnego skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Kołobrzeskiej i prowadzi dalej na północny zachód. Już wkrótce przebieg ulicy się zmieni i nabierze ona nowego znaczenia. Dotychczas przy ulicy nie powstał żaden budynek, jednak po budowie nowej Szpilewskiego będzie ona nieodzownym elementem osiedla Zachód i zapewne szybko zostanie zabudowana. Dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2027 zostanie wybudowana nowa jezdnia o długości około 1,8 km na odcinku od ulicy Szczecińskiej do ulicy Legionów Polskich. Inwestycja obejmie dodatkowo budowę obustronnego chodnika i jednostronnej drogi rowerowej, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, montaż oświetlonych wiat przystankowych, elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zielenią. Na potrzeby skomunikowania Szpilewskiego z ulicą Szczecińską zostanie przebudowany buspas na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szpilewskiego do skrzyżowania z ulicą Dmowskiego, a także rozbudowana zostanie istniejąca sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicami Szczecińską i Kołobrzeską. Realizacja inwestycji w istotny sposób wpłynie na zwiększenie dostępności transportowej zachodniego obszaru miasta i stworzenie alternatywnego względem ulicy Dmowskiego i Zaborowskiej połączenia drogowego. Ulica Szpilewskiego wraz ze stanowiącymi jej przedłużenie w stronę drogi krajowej 21, ulicami Grechuty i Szymborskiej, stanowić będzie kolejną ramę komunikacyjną miasta, która zapewni dostęp do terenów położonych w zachodniej części Słupska, jednocześnie aktywizując zagospodarowanie kolejnych terenów inwestycyjnych. Rozbudowę ulicy Szpilewskiego o szacunkowej wartości wynoszącej 23 miliony złotych zaplanowano na lata 2026-2027.
1: Norda Party!
2: Norda Party!

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: Programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Aleksandra Werenczuk-Hinz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Nowej Wsi Lęborskiej. Witamy.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Rozmawiać będziemy o wydarzeniu, które będzie miało miejsce w przyszłym miesiącu, czyli Open Lake. Zanim zaczniemy w ogóle rozmawiać o konkretnie tej edycji Open Lake, no to zacznijmy od podstaw. Czym w ogóle jest to wydarzenie? Otwarte jezioro można byłoby przetłumaczyć w jakim sensie?
3: Tak, jest to na pewno bardzo wyjątkowe wydarzenie w wyjątkowym miejscu nad jeziorem Lubowic. Wydarzenie, które tak naprawdę łączy pokolenia. Jak wiemy, muzyka łączy ludzi i to wydarzenie pokazuje, że właśnie ma taką moc w sobie. Jest to przede wszystkim szum wody, zieleń lasów, dźwięk muzyki elektronicznej, ale nie tylko, oraz zadowoleni ludzie i przede wszystkim brzmienia i kąpiel w dźwiękach muzyki elektronicznej. Ale oczywiście też jak najbardziej tutaj zachęcamy do korzystania z walorów przyrodniczych jeziora i z kąpieliska, które również w trakcie tego wydarzenia zostanie otwarte. Open Lake to już trzecia edycja. Zaczęliśmy pierwszą edycję w marcu ubiegłego roku. Było to tak naprawdę pilotażowe wydarzenie, które pokazało nam, że potrzeba jest ogromna takich wydarzeń, które są nieco inne, odbiegają od takich typowych dni gmin, czy też powitania lata, wiosny. Zatem drugie wydarzenie, już właśnie sobótkowe, miało taki wymiar typowo takiego festiwalu, ale takiego festiwalu butikowego. I właśnie na to stawiamy, na takie wydarzenie tak naprawdę ręcznie robione, bo wszystko, co tam prezentujemy, dekoracje, instalacje artystyczne, sama scena jest wykonana przez nas własnoręcznie. Nie ma to formatu takiego ogromnego festiwalu bardzo wysokobudżetowego, tylko właśnie takiej oddolnej inicjatywy, która ma łączyć tradycję z nowoczesnością, bo właśnie o to chodzi. Tak naprawdę każdy znajdzie tam miejsce dla siebie, tak jak widzimy po poprzednich edycjach. W części dziennej byli właśnie odbiorcy młodsi, rodziny z dziećmi, później pojawiała się młodzież, już w tych godzinach nocnych, prawda, osoby, które chcą się pobawić, ale również osoby, które chcą posiedzieć przy ognisku i spędzić w ten sposób czas na rozmowach, na wspomnieniach, na tworzeniu historii i być może nowej tradycji, bo wydaje mi się, że to właśnie jest taki punkt wyjścia do tego, aby stworzyć nową tradycję. Coś w miejscu takim, czego do tej pory jeszcze nie było.
2: Muzyka elektroniczna na pierwszym planie i tutaj trudne pytanie, czemu właśnie ten gatunek wybraliście jako motyw przewodni, czemu to nie było cokolwiek innego, szanty, jazz, nie wiem, muzyka klasyczna, nie tylko muzyka elektroniczna.
3: Ale tu zaskoczę pana, szanty będą zatem nie tylko ta elektronika, rzeczywiście, ale elektronika dlatego, że znaleźliśmy taką niszę. Tak naprawdę właśnie do tej pory nie odbywały się tego typu wydarzenia z takim gatunkiem muzyki.

0: muzycznym. Okazało się, że u nas w najbliższej okolicy są twórcy, są DJ-e, którzy właśnie tworzą w tym gatunku, chcą się pokazać. Chcieliśmy dać im taką możliwość, aby mogli się zaprezentować. I ta muzyka elektroniczna też jakby tworzy zupełnie inną społeczność. Ale właśnie szanty, o których wspominam, no bo jak jest jezioro, to nie może tego gatunku muzycznego zabraknąć. I też tutaj właśnie wykonawcy, którzy wystąpią, wydarzenie jakby, znaczy ten występ będzie poprowadzony przez pana Darka Rosalskiego, który jest również twórcą u nas takiej idei otwartych spotkań z muzyką, czyli ten temat otwarte jezioro, tak jak tu pan zaczął, teraz otwarte spotkania z muzyką, które u nas w Goku się odbywają, zaowocowały właśnie powstaniem takiego zespołu szantowego i będzie to okazja, aby mogli zadebiutować twórcy, którzy u nas się spotykają, ćwiczą i od tego właśnie zaczniemy. O godzinie 15 właśnie rozpoczniemy szantami, regatami również, tak że tutaj ten kolejny walor jeziora zostanie wykorzystany. Tutaj Lęborski Klub Wodny odpowiada za tę strefę żeglarską, za organizację regat, także cieszymy się, że również będzie to wzbogacony taki element.
1: No to bardzo płynnie już przeszliśmy sobie do tego konkretnie czerwcowego wydarzenia, do tej czerwcowej edycji Open Lake. Kogo usłyszymy na scenie, kogo będziemy mogli zobaczyć i w rytm jakiej muzyki właśnie dokładnie będziemy się mogli bawić? Już wiemy, że będą szanty, to jest pewne i wiemy, że jest muzyka elektroniczna oczywiście.
0: Zatem przejdźmy do tego line-upu, ja również tu może pokażę, już jest gotowy plakat, także taka świeżynka, bo tak naprawdę dopiero z drukarni otrzymaliśmy, także już mogę się z Państwem podzielić, co planujemy. Z tej najbliższej naszej okolicy, bo tak jak wspominałam, chcemy pokazać tych naszych twórców, więc będą DJ MST Under Crew, DJ Open Synthes oraz DJ Dart J. Tutaj chciałam wspomnieć, że Dart J jest naszym współorganizatorem tego wydarzenia, twórcą również sceny projektu takiego oryginalnego bardzo. Będzie to sowa, zbudowana własnoręcznie, drewniana. Ta scena nasza właśnie będzie miała formę takiej ogromnej sowy, z tym będzie na pewno hipnotyzować uczestników tego wydarzenia. Z dalszych okolic przyjedzie do nas Dragons Dose. Jest to DJ, który urzekł nas w ubiegłym roku. Zgłosił się również w tym roku. Jest twórcą z Krakowa i już zapowiedział, że przyjedzie ze swoimi fanami, ze swoją ekipą, bo bardzo chcą zobaczyć to miejsce, które ich naprawdę urzekło. Z takiej też po sąsiedzku dwóch DJ-ów zaprosiliśmy. Adrian Nux ze Słupska, który jest w czołówce DJ-ów w Polsce. W ubiegłym roku znalazł się właśnie wśród 50 najlepszych DJ-ów oraz DJ Tuchowski z Trójmiasta, który jest twórcą również takiej społeczności OpenTex. I właśnie to jest też takie kolejne nawiązanie do tych otwartych zgłoszeń, które prowadziliśmy. OpenTex to jest właśnie taka społeczność, gdzie można umieszczać informacje do konkretnego grona DJ-ów i tak właśnie też miało miejsce u nas i dzięki temu mieliśmy właśnie kontakt, zgłoszenia od takiej grupy DJ-ów chętnych właśnie wystąpić i tworzących w takim gatunku muzycznym, jaki nam odpowiada. Ale musimy wspomnieć o najważniejszym wykonawcy. Gwiazdą wieczoru będzie Góral, więc to już jest bardzo znany artysta. Artysta, który tak naprawdę zasłynął swoim występem na festiwalu Woodstock, gdzie wystąpił z zespołem pieśni i tańca Mazowsze. I to jest właśnie twórca, który idealnie wpisuje się w naszą konwencję, bo łączy tą muzykę elektroniczną, nowoczesną, by się wydawało formę, z właśnie góralskimi dźwiękami, z ludowymi, z etnicznymi. I takie jest to nasze wydarzenie. Góral bardzo chętnie przyjął zaproszenie na nasz festiwal. Powiedział, że właśnie lubi takie małe, kameralne wydarzenia. Zatem na pewno ten wykonawca spodoba się również naszym odbiorcom.
1: Znamy już hasło przewodnie, które będzie towarzyszyło, czyli do 3 razy sztuka. No i co znaczy to do 3 razy sztuka? Czyżby koniec?
0: Myślę, że nie koniec. Być może nowa formuła, może zapowiedź czegoś nowego. Tak naprawdę 3. edycja i każda była trochę inna. Każda edycja miała wprowadzać jakiś nowy element. Ta 3. już ma być taką kulminacją tego wszystkiego. Tak naprawdę dochodzą regaty, dochodzą szanty, już taka bardzo wzbogacona wersja tego programu. I zobaczymy, jak to się potoczy. Zobaczymy, czy ta formuła będzie dalej adekwatna, będą dalej odbiorcy na tego typu wydarzenie. Czy będziemy być może wzbogacać o nowe gatunki muzyczne? Zobaczymy, jak te szanty się przyjmą. Także tak do 3 razy sztuka, bo to jest takie hasło, które tak pokazuje właśnie, czy to jest dobry kierunek.
1: Ale też podkreśla, że to jest właśnie 3. edycja już tego wydarzenia, a skoro już 3., no to znaczy były 2 pierwsze.

0: jest kolejna, czyli musiały się przyjąć. Jak recepcja tego wydarzenia, jak mieszkańcy, jak goście, jak turyści przyjęli taką właśnie formułę i jakiej poniekąd, biorąc pod uwagę wcześniejsze edycje, frekwencji możemy się spodziewać?
1: Frekwencja na pewno będzie wysoka, tym bardziej, że jest to wydarzenie całodzienne, tak od 15, no wiemy, sobótka to jest właśnie najkrótsza noc, najdłuższy dzień, zatem od 15 zaczynamy do godziny 2, na pewno będziemy tutaj się bawić. Odbiorcy bardzo chwalili, szczególnie dobór właśnie wykonawców, tak? Gdzieś tam osoby, które jeżdżą na jakieś większe festiwale, mówiły, że u nas się bawiły najlepiej, urzekł ich na pewno ten klimat, te dekoracje, tak jak wspominałam, tak? Łapacze snów, które powiewały na wietrze, blask właśnie ognia, ogromne ogniska, które tylko u nas tak naprawdę się pojawiły, również instalacja artystyczna wykonana przez Fundację Zero Kultury, która też właśnie wpisywała się w tę konwencję nowoczesności, bo było to nowoczesne ognisko stworzone właśnie z takich świecących elementów, ale były również tradycyjne ogniska, przy których można było posiedzieć i porozmawiać. Zatem odbiorcy czekają, bo już nas pytają i też się przyłączają do tego. Tak naprawdę otaczamy się ludźmi nie tylko, którzy chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale chcą je tworzyć. Zatem mamy wielu partnerów, którym też dziękujemy za pomoc. Między innymi Sołectwu Lubowic, dzięki któremu to wydarzenie w ogóle może się odbyć, bo to się odbywa właśnie u nich na terenie. Pomagają nam właśnie w przygotowaniach, w stworzeniu strefy gastronomicznej. Również Koło Gospodyń Wiejskich z Chocielewka, jak i Sołectwo Tawencino będą odpowiadały za tę strefę gastronomiczną, bo to jest też ważny element tego wydarzenia.
0: Przejdźmy sobie za kurtynę, przejdźmy sobie za kulisy, czyli aspekt, którego się często nie widzi, kiedy już przychodzimy na wydarzenie jako właśnie goście, cieszymy się zabawą. Co jest takiego najbardziej, co warto docenić z perspektywy właśnie uczestnika? Może tego nie zauważy, na co najwięcej wysiłku poszło, co jest taką dumą, z której wiecie już teraz na przykład, że to się udało świetnie i to trzeba docenić i zauważyć. Chociażby scena była wspomniana.
1: Tak, no ta scena to na pewno, bo to są miesiące pracy, aby ta scena powstała i aby oddać ten klimat. Ja myślę, że to jest najtrudniejsze i myślę, że to z sukcesem nam się właśnie udało, że są takie wyjątkowe właśnie instalacje. Będzie wystawa, między innymi wystawa o nazwie Gmina z widokiem, 3 barwy, 4 spojrzenia. Zatem chcemy łączyć też tę sztukę. Chcemy pokazać, że to nie ma być takie wydarzenie komercyjne, nie jest to wydarzenie biletowane, zatem jest wstęp wolny i także stoiska, które tam będą miały na celu bardziej rozwój pasji, tak, rozwój do muzyki, bo będzie stoisko na przykład z instrumentami świata, które przygotuje czarodziej dźwięków, będą właśnie warsztaty rękodzieła, wykonywania wianków, więc to jest jakby kładziemy nacisk na to, aby to było takie żywe, aby uczestnicy również coś tam tworzyli własnego, tak, a aby były przeżycia z tym związane, tak? Nie tylko przyjść posłuchać muzyki, ale również uczestniczyć w czymś, nie? Takim wyjątkowym.
0: Oczywiście jestem przekonany, że mimo, że muzyka elektroniczna to jest coś, co bardzo nam się kojarzy z młodymi ludźmi, ale z pewnością nie zapominacie też i o tych jeszcze młodszych, o dzieciaczkach i o tych starszych, co właśnie dla nich, jeśli chodzi głównie właśnie o dzieci, bo dla tych starszych, no to dużo się dzieje, tutaj już nie trzeba tego, rozmawiamy o tym od pewnego czasu i już naprawdę ciężko jeszcze mocniej podkreślić, jak dużo tego jest, ale co z tymi najmłodszymi, czy ich trzeba zostawić w domu, czy bierzemy ich ze sobą i dzieci też się będą świetnie bawić.
1: Dzieci będą się świetnie bawiły. Z doświadczenia ubiegłej edycji wiemy, jak też tutaj ludzie oceniali to wydarzenie, mówili, że byli najpierw z dziećmi, później dzieci już poszły do domu i również rodzice mogli do nas wrócić ponownie już na tą część wieczorną. Dla dzieci od godziny 15, tak jak właśnie rozpoczynamy to wydarzenie, będą stoiska ciekawe, będzie nadleśnictwo w Lęborku, będzie stoisko biblioteki, Bujaj się, będzie można z nimi pograć w gry wielkoformatowe. Zatem tych atrakcji na pewno tutaj nie zabraknie dla najmłodszych i właśnie takiego wspólnego spędzania czasu, takiego rodzinnego.
0: Powolutku już kończąc naszą rozmowę, zostały jeszcze 2 zagadnienia. Pierwsze z nich chyba trudniejsze niż te drugie. Gdyby mieć dosłownie 1-2 argumentami przekonać, czemu warto pojawić się nad jeziorem Lubowic tego dnia?
1: Bo nie ma drugiego takiego wydarzenia, drugiego takiego miejsca i drugiego takiego festiwalu stworzonego z tak ogromnym sercem. Bo tak jak mówiłam, to nie jest wydarzenie wysokobudżetowe, więc tutaj wkładamy serce, pasję w to, żeby jakby też podzielić

0: dzielić się tym, co czujemy, co lubimy i myślę, że każdy to też poczuje.
1: No i ostatnie zagadnienie, nie mniej ważne, ale bardzo praktyczne. Kilka takich konkretnych informacji, gdzie się pojawić, kiedy się pojawić, no i gdzie znajdziemy program imprezy.
0: 20 czerwca nad jeziorem Lubowic w gminie Nowa Wieś Lęborska. Informacje o szczegółowym programie znajdą Państwo na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Jest tam zakładka Open Lake o festiwalu. Można zobaczyć również, jak wyglądały poprzednie edycje. Tutaj fotograf Marcin Staszewski właśnie z Fundacji Zero Kultury również będzie nas w tym roku wspierał i będą pamiątkowe zdjęcia, ale można zobaczyć również ubiegłoroczne. Także na naszej stronie facebookowej też jest osobne wydarzenie Open Lake, gdzie umieszczamy najświeższe informacje właśnie o artystach, o programie, jakie stoiska, no i plakaty również już niedługo pojawią się w przestrzeni.
1: Także pozostaje już tylko teraz odliczać dni właśnie do 20 czerwca, czyli do wydarzenia. Ja już dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj Aleksandra Werenczuk-Hinz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Nowej Wsi Lęborskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
2: Norda Party.

0: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, autor scenariuszy m.in. do Dekalogu. Lawinowy wzrost liczby zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych i kusząca finansowa oferta dla Roberta Lewandowskiego. Miriam Lipińska. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, były senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. do Dekalogu, Bez końca, Podwójnego życia Weroniki, a także filmowej trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do filmu Trzy kolory, Czerwony był nominowany do Oscara. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i w Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. To po głosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale przedstawiciele środowiska LGBT mówią, że to początek walki o prawa przysługujące małżeństwom w Polsce, w tym adopcję dzieci, mówi mecenas Artur Kula, który reprezentował parę dwóch mężczyzn wpisaną dziś do rejestru małżeństw.
1: Uważam, że te pary, których akty będą transkrybowane, będą miały uprawnienia takie same jak wszystkie inne małżeństwa.
0: Prawnik nie wyklucza jednak, że będzie to musiało się odbywać na podstawie odrębnych pozwów sądowych. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
2: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
0: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
3: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire.
0: Co wybierze Polak, dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może nawet jeszcze wcześniej.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W czasie spaceru demolowa

0: Oba stojące na jej drodze auta interweniowała policja. Około godziny 9.30 mundurowi z komisariatu policji w Gdyni Redłowie zostali wezwani na ulicę Redłowską, gdzie miało dojść do uszkodzenia pojazdów. Z relacji świadka wynikało, że kobieta poruszająca się pomiędzy parkingiem sklepu a stacją paliw uszkadzała zaparkowane samochody, uderzając torebką oraz kopiąc w lusterka i karoserię pojazdów. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że uszkodzone zostały dwa pojazdy. W jednym z samochodów stwierdzono uszkodzenie mechanizmu lusterka, w kolejnym ślady zarysowania na powłoce lakierniczej. Od kobiety wyczuwalny był zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w jej organizmie. 21-latka przyznała się do uszkodzeń. Teraz o jej dalszym losie zdecyduje sąd. Za uszkodzenie mienia grozi nawet do 5 lat więzienia. W Krępie Kaszubskiej odbyło się spotkanie poświęcone wydarzeniom z okresu II wojny światowej. Inicjatywa została zorganizowana w ramach współpracy gminy Nowa Wieś Lęborska z aresztem śledczym w Wejherowie. W wydarzeniu uczestniczyły osoby osadzone, które odwiedziły Izbę Pamięci oraz teren cmentarza pomnika związany z historią Marszu Śmierci. Celem przedsięwzięcia było połączenie działań edukacyjnych z pracami porządkowymi przy miejscu pamięci. Pierwsza część spotkania odbyła się w Izbie Pamięci, gdzie uczestnicy zapoznali się z lokalną historią oraz przebiegiem wydarzeń związanych z ewakuacją więźniów pod koniec II wojny światowej. Omówiono m.in. historię Marszu Śmierci, którego trasa przebiegała przez teren regionu. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie miało charakter edukacyjny i było elementem działań związanych z upamiętnieniem wydarzeń historycznych oraz ochroną lokalnego dziedzictwa. Po zakończeniu części edukacyjnej uczestnicy udali się na teren cmentarza pomnika w Krępie Kaszubskiej. W ramach wspólnych działań wykonano prace porządkowe i przygotowano miejsce pamięci do dalszego utrzymania. Jak informuje gmina, przedsięwzięcie zostało zorganizowane jako część współpracy samorządu z aresztem śledczym w Wejherowie i miało połączyć edukację historyczną z działaniami na rzecz zachowania miejsc pamięci i związanych z historią regionu. Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w środę 13 maja przed godziną 13 w Ustce. W zdarzeniu uczestniczył samochód osobowy marki Dacia oraz ciągnik siodłowy. Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu, 81-letni kierowca osobówki nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zdarzenia z prawidłowo jadącym pojazdem ciężarowym. W wyniku kolizji pasażerka Daci została przewieziona do szpitala na dalszą diagnostykę. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję drogową. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości obu kierowców. Zarówno kierowca samochodu osobowego, jak i ciężarówki byli trzeźwi. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 10 punktami karnymi. Gdyńscy ratownicy medyczni brali udział w akcji na ulicy Spacerowej w Gdańsku. W zdarzeniu, do którego tam doszło, uczestniczyły pojazdy, którymi podróżowało łącznie 7 osób. Działania ratunkowe były prowadzone we współpracy z dwoma innymi zespołami ratownictwa medycznego z Gdańska. Ratownicy z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni napominają: zadbaj o własne bezpieczeństwo. Zanim podejdziesz do rozbitych aut, zaparkuj swój pojazd w bezpiecznym miejscu, za łóżkami z odblaskową i wystaw trójkąt ostrzegawczy. Wzywaj pomoc precyzyjnie, dzwoniąc na numer 999 lub 112. Podaj możliwie najdokładniejszą liczbę osób uczestniczących w zdarzeniu. Pozwoli to dystrybutorowi na wysłanie odpowiedniej liczby karetek już w pierwszym rzucie. Nie bądź obojętny, twoja szybka reakcja i wezwanie służb ratunkowych mogą zdecydować o życiu wielu osób jednocześnie. Więcej o akcjach, w których udział biorą ratownicy medyczni z Gdyni, dowiecie się na oficjalnym facebookowym profilu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. Dzisiaj zachód słońca przypada na godzinę 20.44. To jest oczywiste, że po zachodzie temperatura spadnie, choć bardzo zimna ta noc nie będzie. 6 stopni zobaczymy na termometrach w nocnych godzinach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 5 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rdzierumi, 4 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż jest szansa na przelotne opady deszczu, ale w nocnych godzinach raczej burze pojawiać się nie powinny. Co innego jutro w ciągu dnia znowu może nam pogrzmieć.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama. Nord.

0: Radia Norda FM. Norda Party. Norda Party.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Leśnicy o stratach po pożarze w Puszczy Solskiej. Krakowskie lotnisko się rozbudowuje, chce przyjmować więcej pasażerów. Miriam Lipińska współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym do Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki, a za jeden z nich, do filmu Trzy kolory czerwone, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik, w latach 90. zaangażował się w działalność polityczną, był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
1: Ta współpraca zaczyna się w 85. roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
0: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, to w większości grunty Skarbu Państwa, a największe straty dotyczą 400 hektarów. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości i wyboru szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem wśród ósmoklasistów cieszą się szkoły branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
2: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
3: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
2: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
4: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
2: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
3: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
2: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
0: A wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Krakowskie lotnisko w Balicach rusza z największą inwestycją w swojej historii, dzięki której przyjmie więcej pasażerów. Po rozbudowie terminal ma obsługiwać rocznie nawet 20 milionów podróżnych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
5: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
0: Nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjant z komisariatu w Krakowie do działania ruszył, choć nie były to jego godziny pracy. Mundurowy pomógł w ujęciu mężczyzny, który ukradł kosmetyki w jednym ze sklepów drogeryjnych na terenie Gdyni. Około godziny 21 młodszy aspirant Radosław Kobiela, policjant pionu dochodzeniowo-śledczego z komisariatu w Krakowie, będąc poza służbą, przechodził pasażem jednej z galerii handlowych na terenie Gdyni. W pewnym momencie zauważył mężczyznę wybiegającego ze sklepu drogeryjnego z produktami. Zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenia funkcjonariusza, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości sposobu działania sprawców natychmiast zareagował.

0: i ruszył w pościg. Policjant dogodził mężczyznę na końcu galerii i ujął go. 32-letni mieszkaniec Gdyni próbował tłumaczyć, że chciał wrócić i zapłacić za towar, jednak funkcjonariusz nie dał temu wiary. Policjant doprowadził mężczyznę z powrotem do sklepu i powiadomił dyżurnego policji. Na miejsce został skierowany patrol, który zatrzymał mieszkańca Gdyni. Jak ustalili policjanci, mężczyzna ukradł artykuły kosmetyczne o łącznej wartości blisko 800 zł. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu w Redłowie, gdzie wykonano z nim dalsze czynności. Remont drogi powiatowej na odcinku Dzięcielec-Napcz został zakończony. Inwestycja kosztowała ponad 1 000 000 zł. Remont przeprowadzony został na odcinku kilometra 600 metrów. Teraz odbyło się oficjalne odebranie inwestycji.
1: Została droga wyrównana, zostały złagodzone te wszystkie nierówności, które były. Została wbudowana warstwa wiążąco-wyrównawcza. Na to została położona siatka wzmacniająca i na to jeszcze warstwa ścieralna. I oprócz tego też pobocza, poprawione odwodnienie, przycięte wszystkie krzaki, te, które są wystające z lip. Także te wszystkie elementy powstały, no i mamy w tej chwili piękną, nową drogę. Mam nadzieję, że bezpieczną i że będzie służyła wszystkim mieszkańcom.
0: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie Robert Lorbiecki.
2: Odkąd samorząd powstał, to ta droga może ze względu na charakter i te lipy zabytkowe tutaj, prawda, i tak dalej, no tak tam pudrowana była, zaklejane dziury, ale już nie było czego kleić. Tutaj trzeba było meandrować między tymi dziurami już okrutnie. Jestem wdzięczny powiatowi i za wysiłek i zrozumienie tego wszystkiego i że to się w bardzo odpowiednim momencie zdarzyło.
0: Dodaje wójt gminy Łęczyce Piotr Witbrod, remont został w całości sfinansowany przez powiat wejherowski.
3: Cieszymy się, że wreszcie po wielu, wielu latach ta droga była w bardzo złym stanie i wreszcie została zmodernizowana i mam nadzieję, że będzie cieszyć się mieszkańców Dzięcielca i Napcza, ale też mieszkańców, którzy będą korzystać z tej drogi, która jest połączeniem powiatu wejherowskiego z powiatem lęborskim.
0: Tłumaczy wicestarosta wejherowski Witold Reclaw. Koszt inwestycji to 1 100 000 zł. Mieszkańcy gminy Redzikowo mogą już przygotowywać rowery do ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Samorząd przypomina, że zapisy do głównego wyzwania trwają tylko do 15 maja. Właściwa rywalizacja odbędzie się od 1 do 30 czerwca. Aby dołączyć do zabawy, należy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, założyć konto i wybrać gminę Redzikowo jako swoją drużynę. Organizatorzy podkreślają, że w wyzwaniu może wziąć udział każdy bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy trasę przejazdu. Kilometry można kręcić praktycznie w dowolnym miejscu na świecie, a wszystkie przejazdy będą naliczane na konto gminy. Mieszkańcy mogą także tworzyć własne grupy rywalizacyjne, na przykład szkolne, sołeckie czy sąsiedzkie, i dodatkowo rywalizować między sobą. Trening przygotowawczy trwa do 21 maja, natomiast główna rywalizacja rozpocznie się wraz z początkiem czerwca. Szczegółowe informacje oraz instrukcja rejestracji dostępne są na stronie Aktywne Miasta oraz w grupie Rowerowa Stolica Polski gmina Redzikowo. Prace nad projektem ustawy metropolitalnej nabierają tempa. Komisje sejmowe przyjęły projekt ustawy. W kwietniu podczas pierwszego czytania Sejm przyjął projekt i skierował go do drugiego czytania na posiedzeniu komisji. We wtorek 12 maja podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyła się dyskusja na temat projektu ustawy o Związku Metropolitalnym w Województwie Pomorskim. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, trwają intensywne prace legislacyjne nad ustawą metropolitalną. Cieszy nas, że podczas posiedzenia połączonych komisji udało się wypracować poprawki w porozumieniu z pomorskimi samorządowcami. Ustawa metropolitalna to przede wszystkim realna szansa na lepszy transport publiczny, sprawniejszą komunikację między gminami i dodatkowe środki na rozwój Pomorza. Przed nami jeszcze kilka etapów prac legislacyjnych. Za 2 tygodnie na posiedzeniu Sejmu planowane jest sprawozdanie z dotychczasowych prac połączonych komisji oraz trzecie czytanie projektu. W przypadku przyjęcia przez Sejm ustawy trafi ona do Senatu i jeśli zostanie uchwalona, trafi na biurko do prezydenta. Jutro wschód słońca przypadnie na 4:41. Dzień bardzo podobny będzie pogodowo do tego dzisiejszego. Jedynie odrobinę temperatura pójdzie w górę, 13 stopni. Jutro będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Wejherowie, Radzie, Rumi, 14 w Gnieźnie, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, 15 w Słupsku, Leborku, Kobylnicy. Wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Wciąż jest jeszcze szansa, że miejscami nam zagrzmi, a może i nawet znowu gdzieś tam popada grad. Tak czy owak, lato się zbliża.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała porozumienie z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. Głównym celem jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwój kompetencji niezbędnych do realizacji programu energetyki jądrowej w Polsce. Umowa zakłada wspólne działania w obszarach związanych z przygotowaniem, budową i eksploatacją elektrowni jądrowych oraz funkcjonowaniem dozoru jądrowego w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Strony będą wspólnie identyfikować potrzeby kadrowe sektora, w tym zapotrzebowanie na specjalistów o określonych kwalifikacjach na różnych etapach realizacji projektu. Jak mówi członek Rady Nadzorczej Polskich Elektrowni Jądrowych, delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu, profesor Maciej Sokołowski, polski program energetyki jądrowej to przedsięwzięcie o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, tak w wymiarze ścisłym, tym energetycznym związanym z produkcją energii elektrycznej, jak i szerszym, tym strategicznym. Jego realizacja wymaga nie tylko sprawdzonych technologii, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych kadr i silnego zaplecza eksperckiego. 63-letni mieszkaniec Wejherowa odpowie za znęcanie się nad psem. Zwierzę miało być przetrzymywane w złych warunkach. Interwencję podjęli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie we współpracy z przedstawicielami Otos Animals. W trakcie czynności na miejscu potwierdzono, że pies nie miał swojego pomieszczenia w postaci budy, która chroniłaby go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zwierzę przebywało w warunkach wskazujących na rażące zaniedbanie oraz brak właściwości.

właściwej opieki. Wstępne ustalenia wskazują również na prawdopodobny brak należytej dbałości o stan sanitarny psa, w tym brak szczepień oraz odrobaczenia. Zwierzę nie miało zapewnionego stałego dostępu do wody, a także do karmy. Znajdowało się w stanie niedożywienia. Ponadto ustalono, że pies był przetrzymywany w zamkniętej piwnicy. Pomieszczenie nie posiadało odpowiednich warunków sanitarnych. Zwierzę zostało zabezpieczone i zostanie poddane szczegółowym badaniom weterynaryjnym. Po uzyskaniu opinii biegłego podjęte zostaną dalsze czynności procesowe, w tym ewentualne przedstawienie zarzutów właścicielowi psa. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci prewencji zatrzymali 26-latka w związku z posiadaniem przez niego mefedronu. Teraz grozi mu więzienie. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Wejherowskiej Komendy podczas patrolowania ulicy zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wydało się im podejrzane. Na widok jadącego radiowozu 26-latek zaczął się rozglądać i nagle zmieniać kierunek swojego przemieszczania się, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy i skłoniło ich do podjęcia interwencji. Policjanci podeszli do mężczyzny, wylegitymowali go i zapytali, czy posiada przy sobie substancje lub przedmioty, których posiadanie jest zabronione. Wówczas okazało się, że 26-latek miał przy sobie niewielką ilość mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany na czas wykonywania czynności służbowych, a zabezpieczone narkotyki przekazano do dalszych badań. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna został zwolniony. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dokładnie 1017 osób podpisało się pod petycją o zmiany na skrzyżowaniu w newralgicznym miejscu w Gościcinie w gminie Wejherowo. Mieszkańcy w petycji apelują o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Lęborskiej z ulicą Szeroką i Słoneczną. Jak tłumaczy członek zarządu powiatu wejherowskiego i inicjatorka petycji Natasza Sobczak, sytuacja na tym skrzyżowaniu można wręcz powiedzieć, że jest tragiczna. Sekwencja ustawienia świateł powoduje gigantyczne korki i bardzo długi czas oczekiwania z dróg wyjazdowych, czyli z ulicy Szerokiej i ulicy Słonecznej. 12 maja Sobczak poinformowała o zakończeniu zbierania podpisów. Udało się zebrać 1017. Petycja została skierowana do marszałka województwa pomorskiego i zarządu dróg wojewódzkich. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Groźny wypadek sparaliżował w środę ulicę Hutniczą w Gdyni. W zdarzeniu uczestniczyły aż 4 pojazdy. Do zdarzenia doszło około godziny 13:10. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego, a także policję. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, samochodami podróżowało łącznie 8 osób. Siła zdarzenia była na tyle duża, że część uczestników wymagała pomocy medycznej. Rannych zostało 5 osób, 2 dorosłych oraz 3 dzieci w wieku około 11 lat. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali na dalsze badanie i diagnostykę. Na miejscu przez dłuższy czas pracowały służby ratunkowe zabezpieczające teren wypadku oraz usuwające skutki zdarzenia. Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności oraz przyczyny omawianego wypadku. Kolejne porzucone samochody zniknęły z ulicy Wejherowa. To efekt akcji przeprowadzonej przez Wejherowską Straż Miejską. We wtorek 12 maja wejherowscy strażnicy przystąpili do odholowania 5 pojazdów, których stan wskazywał, że od dawna nie były użytkowane. Ostatecznie na parking strzeżony trafiły 4 auta. Jak informuje Straż Miejska, właściciele często reagują dopiero wtedy, gdy pojawia się realna groźba odholowania pojazdu na koszt właściciela. W wielu przypadkach samochody przez miesiące stoją nieużywane przy ulicach i na osiedlowych parkingach. Od początku roku z ulicy Wejherowa usunięto już 8 wraków. To jednak dopiero część problemu. Obecnie strażnicy prowadzą czynności wyjaśniające dotyczące kolejnych 15 pojazdów, które mogą zostać odholowane w najbliższym czasie. Straż Miejska przypomina, że zgodnie z przepisami pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub taki, którego stan wskazuje na nieużytkowanie, może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela. Jeśli auto nie zostanie odebrane w ciągu 6 miesięcy, przechodzi na własność gminy. W czasie spaceru demolowała stojące na jej drodze auta. Interweniowała policja. Około godziny 9:30 mundurowi z komisariatu policji w Gdyni Redłowie zostali wezwani na ulicę Redłowską, gdzie miało dojść do uszkodzenia pojazdów. Z relacji świadka wynikało, że kobieta poruszająca się pomiędzy parkingiem sklepu a stacją paliw uszkadzała zaparkowane samochody, uderzając torebką oraz kopiąc w lusterka i karoserię pojazdów. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że uszkodzone zostały 2 pojazdy. W jednym z samochodów stwierdzono uszkodzenie

0: Zmianie mechanizmu lusterka, w kolejnym ślady zarysowania na powłoce lakierniczej. Od kobiety wyczuwalny był zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w jej organizmie. 21-latka przyznała się do uszkodzeń. Teraz o jej dalszym losie zdecyduje sąd. Za uszkodzenie mienia grozi nawet do 5 lat więzienia. Gdyńscy ratownicy medyczni brali udział w akcji na ulicy Spacerowej w Gdańsku. W zdarzeniu, do którego tam doszło, uczestniczyły pojazdy, którymi podróżowało łącznie 7 osób. Działania ratunkowe były prowadzone we współpracy z dwoma innymi zespołami ratownictwa medycznego z Gdańska. Ratownicy z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni napominają: zadbaj o własne bezpieczeństwo. Zanim podejdziesz do rozbitych aut, zaparkuj swój pojazd w bezpiecznym miejscu, załóż kamizelkę odblaskową i wystaw trójkąt ostrzegawczy. Wzywaj pomoc precyzyjnie, dzwoniąc na numer 999 lub 112. Podaj możliwie najdokładniejszą liczbę osób uczestniczących w zdarzeniu. Pozwoli to dystrybutorowi na wysłanie odpowiedniej liczby karetek już w pierwszym rzucie. Nie bądź obojętny, twoja szybka reakcja i wezwanie służb ratunkowych mogą zdecydować o życiu wielu osób jednocześnie. Więcej o akcjach, w których udział biorą ratownicy medyczni z Gdyni, dowiecie się na oficjalnym facebookowym profilu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. W zaległym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Arka Gdynia bezbramkowo zremisowała z Górnikiem Zabrze. Spotkanie przy Olimpijskiej było wyrównane, ale wynik nie zadowala żadnej ze stron. Gdynia nie walczą o utrzymanie, a Zabrzanie wciąż liczą się w walce o najwyższe cele. Do końca sezonu pozostały już tylko 2 mecze. Arka od początku próbowała grać ofensywnie. Już w pierwszych minutach aktywni byli Kocyła i Sebastian Kerk, jednak brakowało skutecznego wykończenia. Górnik odpowiedział groźnymi akcjami Klana i Lisetha, ale dobrze między słupkami spisywał się Grobelny. Najgroźniejszą sytuację w pierwszej połowy goście stworzyli tuż przed przerwą, gdy po rzucie rożnym Guskowski wybił piłkę sprzed linii bramkowej. Po zmianie stron Arka nadal szukała swojej szansy. Blisko szczęścia był Kocyła, którego strzał po podaniu Jakubczyka poszybował nad poprzeczką. W końcówce trener Dawid Bonasik próbował odmienić losy meczu zmianami, wpuszczając między innymi Navarro i Kubiaka. Największe emocje przyszły jednak w 88 minucie. Sebastian Kerk miał dwie znakomite okazje, by zapewnić Arce zwycięstwo. Najpierw został zablokowany przez Olkowskiego, a chwilę później kapitalną interwencją popisał się Łubik. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 0-0.
2: No ja oczywiście nie jestem z remisu zadowolony, natomiast powiedziałem zawodnikom w szatni, że ostatnie dwa remisy to są dwa remisy z najlepszymi zespołami obecnymi w Polsce, czyli z Lechem Poznań, z Górnikiem Zabrze i na pewno te remisy też pokazują, że zawodnicy chcą, że zawodnicy walczą, że zawodnicy nie odpuszczają i że jesteśmy w stanie z każdym rywalizować. Natomiast wiemy, że jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy ryzykować, że musimy podejmować to ryzyko i grać o 3 punkty, bo musimy gonić tą całą grupę.
1: Powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener Arki Dawid Bonasik. Przed żółto-niebieskim jeszcze 2 mecze u siebie z Termaliką i na zakończenie sezonu wyjazdowy z Rakowem.
2: Nie poddajemy się. Pokazaliśmy w ostatnich 2 meczach, że nie jest z nami łatwo wygrać, ale teraz musimy też po prostu my wygrywać i wszyscy tego oczekujemy, tak? Także z Termaliką już bez jakichś kalkulacji to po prostu musi być albo w tą i to musi być po prostu zdobyć 3-punktowa. Także taki był przekaz w szatni i myślę, że na tym mogę jakby poprzestać. Wiemy, że futbol jest nieprzewidywalny. Liczymy na to, że ten zespół stać na jeszcze więcej. A tak jak mówię, nie wiem, czy ten mecz nie był taki kulminacyjny, jeżeli chodzi o właśnie te urazy, o problemy zdrowotne, o kartki, bo kapitana nie mieliśmy Rusyna i myślę, że następny mecz będziemy silniejsi.
1: Arka z 36 punktami zajmuje obecnie przedostatnie miejsce. Do bezpiecznej pozycji gwarantującej utrzymanie Gdynia nie tracą 3 oczka. Pozostajemy na zielonej murawie. Weekend Rośno nie zwalnia tempa w walce o bezpośredni awans do drugiej ligi. We wczorajszym meczu w ramach 31. kolejki podopieczni trenera Macieja Plińskiego pokonali przed własną publicznością Kartuzję Kartuzy. Mecz był jednostronny. Weekend dominował od pierwszej do ostatniej minuty. Kartuzja nie stworzyła żadnej groźnej sytuacji, natomiast Luźnianie zdobyli 3 bramki. 2 padły w pierwszej połowie. Na listę strzelców wpisali się Sebastian Weremko oraz Jakub Kreft. Po zmianie stron gola zdobył lider defensywy weekendu Przemysław Kostuk i wynikiem 3-0 zakończyła się środowa rywalizacja na boisku przy ulicy Mickiewicza. W minionej kolejce zwycięstwo odniósł też lider tabeli Zawisza Bydgoszcz. Bydgoski team wygrał u siebie z Wdą Świecie 1-0.
3: Zapisz się na historyczny wyjazd do Bydgoszczy. Potrzebujemy waszego wsparcia. Jedziemy razem. Do zobaczenia, Bydgoszczy.
1: Zachęca kapitan weekendu Przemysław Kostuch. Luźnianie w hicie sezonu z Zawiszą zmierzą się w przedostatniej kolejce 23 maja. Na trzy kolejki przed końcem sezonu weekend

0: jest na drugim miejscu i do lidera traci jeden punkt. Koszykarze Czarnych Słupsk mają nowego pierwszego trenera. W kolejnym sezonie drużynę poprowadzi Krzysztof Szablowski, który w minionych rozgrywkach pełnił rolę asystenta szkoleniowca słupskiego zespołu. Szablowski dołączył do Czarnych w trakcie sezonu po rozstaniu z zespołem z Dąbrowy Górniczej, gdzie pracował na początku obecnych rozgrywek. Wcześniej przez dwa sezony prowadził ekstraklasowe Dziki Warszawa. Przed nowym trenerem spore wyzwanie. Szablowski będzie miał możliwość zbudowania praktycznie całkowicie nowego zespołu, ponieważ obecnie żaden z zawodników z poprzedniego sezonu nie jest związany z kontraktem z klubem na kolejne rozgrywki. Już 17 maja w Redzie odbędzie się sportowo-rodzinne wydarzenie Mapeciaki Cup. W godzinach od 9 do 19 zaplanowano turniej siatkówki rodziców z przedszkoli. Organizatorzy zapowiadają nie tylko sportowe emocje i rywalizację na parkiecie, ale także wydarzenie o wyjątkowym charakterze społecznym. Prowadzona będzie zbiórka materiałów edukacyjnych dla placówki opiekuńczo-wychowawczej.
1: To jest taka siatkówka, żeby zintegrować rodziców, dzieci. Będą tam plac zabaw z dmuchańcami dla dzieci, żeby tak spędzili miło czas. Oprócz tego chcemy wspomóc rodziny, dom dziecka. Taki jest w Redzie, żeby tam materiały edukacyjne zakupić dla nich i oprócz tego chcemy też uświadomić mieszkańców podczas tego przy współpracy z PCR-em wejherowskim, że warto zakładać rodzinne domy dziecka, że to jest bardzo potrzebne i jak to funkcjonuje, po co taka połączona akcja charytatywna z takim meczem rodzinnym. I zapraszamy wszystkich rodziców przedszkoli, nauczycieli innych do udziału w tym, w tych zawodach. Zamierzamy tam 16 drużyn, żeby wystąpiły w turnieju. Mówię, będzie ciasta, inne takie można zakupić, takie cegiełki, żeby mogło to wspomóc tam właśnie PCR-owskie i ten dom dziecka.
0: Mówił w Radiu Nord FM kierownik UKS 1 Reda Sebastian Browarczyk. Turniej odbędzie się w najbliższą niedzielę w szkole podstawowej nr 4 w Redzie przy ulicy Łąkowej. Zmieniamy sypnę. Na obiektach CAS Opocet Niebo trwa zgrupowanie szkoleniowe kadry wojewódzkiej młodzików w piłce wodnej. Młodzi zawodnicy trenują we Władysławowie do piątku, przygotowując się do kolejnego sezonu rozgrywek. Na dłużej nitce pływalni ćwiczą reprezentanci czterech warszawskich klubów: UKS Syrena, Pałac Młodzieży Warszawa, Warsaw Masters Team, AZS Uniwersytet Warszawski oraz UKS na fali. Program obozu obejmuje zarówno zajęcia na lądzie, jak i treningi w wodzie. Zawodnicy pracują nad wzmocnieniem mięśni core, a także nad techniką indywidualną, grą 1-1 i pressingiem. Zgrupowanie prowadzą trenerzy największych warszawskich klubów: Mikita Chupryna z AZS Uniwersytet Warszawski oraz Ignacy Stępiński z Pałacu Młodzieży. Przed nami 26. kolejka piłkarskiej 5. ligi w grupie Gdański 1. Już w sobotę 16 maja Sportnik Leśna podejmie rezerwę Gdań Gdańsk. Początek spotkania o godzinie 11. Tego samego dnia o godzinie 16 Orkan Rumian zmierzy się na własnym boisku z KS-em Chwaszczyno. Niedzielne granie rozpocznie się o godzinie 11. Weekend Waluźno zagra z Jaguarem 2 Gdańsk. JKS Kolbudy podejmie Stoczniowca Gdańsk, a Bałtyk Gdynia zmierzy się z Amatorem Kiełpino. Godzinę później odbędą się kolejne trzy mecze. Salos Rumian zagra z MKS-em Solarem Władysławowo. Tylko Lechia Gdańsk podejmie Orlęta Reda, a Ościanka Ośce zmierzy się z Orłem Trąbki Wielkie. Przed nami również 26. kolejka piłkarskiej 5. ligi w grupie słupskiej. Większość spotkań odbędzie się już w sobotę 16 maja. W tej serii gier pauzuje Skotawia Dębnica Kaszubska. O godzinie 15 Kaszubia Studzienice zmierzy się z Pomorzem Potęgową, a KS Wunkówko podejmie Słupię Kobylnica. Dwie godziny później rozpoczną się kolejne mecze. Stal Jeziorzyce zagra ze Spartą Stawicę, natomiast GTS Czarna Dobrówka podejmie Dolinę Speranda Niebogrędzie. Wieczorem o godzinie 18 Myśliwiec Tuchomiec zmierzy się z rezerwami Gryfa Słupsk, a Jantar Ustka podejmie Sokół Wyczechy. Kolejkę zakończy niedzielny mecz Chojniczanki 3 Chojnice ze startem Miastko. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 17. Zmieniamy dyscyplinę. Żeglarze z Sopotu i Gdańska będą reprezentować Polskę podczas Mistrzostw Europy w olimpijskich klasach Ilka i Equoil. Już jutro w chorwackiej Kasteli rozpoczną się regaty klas Ilka, a dzień później w portugalskim Portimão do rywalizacji przystąpią najlepsi windsurferzy Europy. Wśród biało-czerwonych nie zabraknie zawodników Sopockiego Klubu Żeglarskiego oraz AZS AWF IS Gdańsk. W Portugalii w klasie Equoil wystartują m.in. reprezentanci Sopockiego Klubu Żeglarskiego, Mistrz Europy z 2024 roku Paweł Tarnowski, Stanisław Trepczyński, a także zawodniczki Anastazja Walkiewicz, Aleksandra Wasiewicz, Maja Kuchta i Ewa Miarczyńska. Gdańsk reprezentować będzie Igor Lewiński z AZS AWF IS. Paweł Tarnowski podkreśla, że warunki w Portimão sprzyjają przygotowaniom do mistrzostw. Jestem tutaj po raz pierwszy w życiu, ale od razu urzekło mnie to miejsce. Towarzyszy nam bardzo dobry wiatr i świetnie się tu pływa, mówi reprezentant Polski. Z kolei w chorwackiej Kasteli rozegrane zostaną mistrzostwa Europy klas Ilka 6 i Ilka 7. Na starcie stanie ponad 340 żeglarzy z 53 krajów. Wśród faworytek do medalu znajduje się Agata Barwińska, która w ubiegłym sezonie zdobyła srebro Mistrzostw Świata i medale Mistrzostw Europy. Regaty w Chorwacji potrwają do 22 maja, natomiast windsurferzy zakończą rywalizację w Portugalii 23 maja.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.